Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

lata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Koszalin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: SK Koszalin News.
1: Zakończył się letni dyżur w sezonowej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Przypomnijmy, baza działa od 1 czerwca do 5 września, 7 dni w tygodniu od 7 do 20. W tym roku śmigłowiec z załogą interweniował prawie 200 razy, głównie do różnego rodzaju zachorowań i wypadków drogowych. Trwają prace nad uruchomieniem całorocznej bazy LPR w Koszalinie, choć to dopiero 2028 rok.
2: Justyna Sochacka, rzecznik prasowy lotniczego pogotowia ratunkowego. Minioną sobotę załoga lotniczego pogotowia ratunkowego z sezonowej bazy w Koszalinie zakończyła swoją działalność, realizując ostatnią misję ratunkową w tym sezonie. Od 1 czerwca załogi z Koszalina zrealizowały 196 misji. To bardzo duża liczba. Ona świadczy o zapotrzebowaniu na obecność tego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w tym rejonie. Jeżeli chodzi o te liczby wezwań, to oczywiście zdecydowany odsetek to są loty do wypadków i nagłych zachorowań, a tylko 9 z nich to transporty międzyszpitalne. Zgodnie z przyjętym planem baza w Koszalinie ma się w najbliższych latach stać bazą całoroczną. Obecnie opracowywany jest projekt nowej siedziby. Po jego zatwierdzeniu lotnicze pogotowie ratunkowe będzie mogło wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dopiero po jego uzyskaniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo bazy. Zakończenie tych robót budowlanych w Koszalinie planowane jest na rok 2028.
3: 2028 początek, czy raczej druga połowa roku, bo to też wiąże się z tym, czy baza będzie już na przykład po sezonie mogła pozostać bazą całoroczną, prawda?
2: Raczej mówimy tutaj o drugiej połowie roku.
3: Czy miejsce, to które zostało wyznaczone po tej dawnej strzelnicy wojskowej, to jest nadal ten teren, na którym tak, baza może powstać?
2: Jak najbardziej. To jest teren, na którym zostanie wybudowana kolejna całoroczna baza lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Te bazy w całej Polsce wyglądają bardzo podobnie. Czy taki projekt także przy tej nowej bazie jest brany pod uwagę? No bo właściwie tu też ma być zachowana taka pewna stabilność pracy. Te załogi, które się czasami przemieszczają z miejsca do miejsca, właściwie no tak jakby trafiały cały czas do siebie i nie ma problemu ze znalezieniem czegoś z innym układem pomieszczeń i tak dalej.
2: Dokładnie tak. W każdej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego obowiązuje pewna standaryzacja. Układ pomieszczeń jest bardzo podobny, a nawet rozmieszczenie sprzętu medycznego tak, żeby jak najszybciej odtworzyć gotowość operacyjną do kolejnej misji. Również baza w Koszalinie będzie odpowiadała tym standardom i pomieszczenia będą tak rozplanowane, by załogi z łatwością mogły się w niej odnaleźć, przyjeżdżając na przykład na dyżury z innych baz. Natomiast różnicą będzie to, że baza w Koszalinie będzie posiadała dwa hangary na dwa śmigłowce.
3: Pojawiły się już też takie informacje gdzieś, no publicznie właściwie, że przygotowywane są też przetargi na zakup nowych śmigłowców. Czy rzeczywiście tak jest i jaki to mógłby być okres, kiedy one trafią już do służby w lotniczym pogotowiu?
2: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w tym roku ogłosił już dwukrotnie przetarg na zakup śmigłowców dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety drugi z nich w ostatnim czasie również został unieważniony ze względu na niespełnienie warunków formalnych przez oferenta. W związku z tym w tej chwili trwa analiza i podejmowanie decyzji co do dalszego procedowania w tym zakresie. Czy możliwe będzie to ogłoszenie kolejnego przetargu i czy ten projekt będzie mógł być zrealizowany przez planowanym czasie.
3: Kończąc sezon, uspokajamy, że czasami jednak ten żółty, charakterystyczny śmigłowiec będzie widywany nad Koszalinem, nad okolicą, bo to, że nie ma bazy sezonowej, która zakończyła pracę, to nie znaczy, że śmigłowce tu nie będą dysponowane w jakichś takich sytuacjach, kiedy będą bardzo potrzebne, bo mamy okoliczne bazy i jest nieco dalej, nieco dłużej, ale jednak.
2: Dokładnie tak. Jeżeli w rejonie Koszalina dojdzie do zdarzenia, do sytuacji, kiedy pacjent będzie wymagał pomocy od załogi lotniczej, czy też transportu drogą lotniczą, będzie to jak najbardziej zapewnione. Koszalin jest w rejonie operacyjnym bazy w Szczecinie. W razie czego jest dostępny również Gorzów Wielkopolski i Gdańsk.
1: ciągu tych 3 miesięcy śmigłowiec był dysponowany 85 razy do różnego rodzaju wypadków, w tym 17 to wypadki komunikacyjne, a ponad 100 razy do nagłych zachorowań. Zgodnie z przyjętym planem, baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie w najbliższych latach stanie się bazą całoroczną. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Wracamy do tematu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W skrócie mówiąc, koszalińskiej spalarni. Podpisano umowę pomiędzy koszalińskim PGK a firmą, która wybuduje spalarnię. To jedna z najdroższych, ale zarazem strategiczna inwestycja dla miasta i regionu.
4: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Umowa podpisana, czas start, rozpoczynamy tę inwestycję. Inwestycję wartą ponad 300 milionów złotych. To jest największa inwestycja, tak wyrażona kwotowo, w dziejach naszego miasta. Mam nadzieję, że zakończymy w terminie, tak jak deklaruje wykonawca, czyli do połowy 2029 roku będziemy mieli instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Przede wszystkim stabilizację, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy i nie będziemy obiecywali, że będzie taniej. Te wszystkie działania są po to, żeby cena nie rosła, żeby ustabilizować rynek, ustabilizować zagospodarowanie odpadów, tak żeby też ustabilizować cenę ostatecznie.
5: Tomasz Uciński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ale też społecznie prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Po wielu latach starań lokalnego samorządu, władz miejskich radnych, dzięki tutaj determinacji spółki udało się wyłonić wykonawcę na bardzo ważną inwestycję dla stabilności energetycznej miasta Koszalina, dla stabilności zagospodarowania odpadów, ale też to, co powiedział pan prezydent, stabilności cen dla każdego mieszkańca. Tym celem podstawowym jest oczywiście ochrona środowiska przed odpadami, ale też ustabilizowanie cen, które mieszkańcy Koszalina płacą za odpady, a przypomnę, że w Polsce ceny za odpady są jedne z wyższych w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkrety, 30 tysięcy ton odpadów o wartości energetycznej około 12 megajuli na kilogram, 8 megawatów produkcji energii cieplnej, około 2,5 megawata produkcji energii elektrycznej. Energia cieplna i energia elektryczna na potrzeby mieszkańców i na potrzeby miasta, dla użyteczności publicznej, oświetlenia miejskiego, i to też daje w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym dużą stabilizację w zagospodarowaniu naszych odpadów, no ale też spalarnia jest elementem dekarbonizacji miasta i to, co powiedział pan senator, odchodzenie od węgla i walka o ciepło odpadowe, jeżeli chodzi o ciepło systemowe ze spalarni, no będzie tym kolejnym krokiem do zmiany tego systemu i odejściu od węgla. AB trzeci raz było firmą, która startowała w przetargu, trzeci raz złożyła najniższą ofertę, ma duże doświadczenie, jest firmą polską i teraz to wszystko przed nami niełatwe, ale wydaje mi się, że patrząc na dotychczasowe dokonania AB i tutaj naszą determinację i przychylność ze strony pana prezydenta, zrobimy wszystko, żeby ten obiekt służył naszym mieszkańcom.
6: Jacek Szempliński, firma AB Industrie. Wygraliśmy przetarg i startujemy od dzisiaj. Zespół już jest powołany, już wystartowaliśmy z pracami projektowymi, natomiast wejście na budowę, no to jeszcze musimy przejść przez formalności. Tutaj wierzę w to, że będzie przychylność władz, żebyśmy te wszystkie formalności poprzechodzili, no i że będziemy razem te wszystkie trudności, które będą się pojawiały, pokonywali. W takim największym piku budowy będzie tu pracowało ponad 200 pracowników, więc będziemy musieli też uważać na to, jak te prace będą prowadzone. Będziemy też dbali o harmonogram, tak żeby zarówno harmonogram finansowy, jak i harmonogram rzeczowy, żeby był dochowany. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja. Zdajemy sobie też sprawę, że dla Koszalina jest to bardzo ważna inwestycja. Przeprowadzimy to zadanie bez dużych problemów. Projekt już wystartował. Na budowę, no to jeszcze trzeba poczekać, żebyśmy weszli. To musi być, ja myślę, że 6 do 8 miesięcy. Zakończenie pracy już ze wszystkimi pozwoleniami na użytkowanie, ze wszystkimi pozwoleniami służb jest planowane na czerwiec 2029. Serce całego zakładu to jest technologia, czyli przyjęcie, podanie tego paliwa, potem spalenie tego paliwa i jedna z najważniejszych części to jest oczyszczanie spalin. To oczyszczanie spalin będzie zajmowało połowę całego zakładu. Cała największe serce tak naprawdę to jest oczyszczanie spalin, tak żeby te spaliny były bezpieczne. One też będą monitorowane 24 godziny na dobę, także nie będzie możliwości, żeby coś było wyemitowane, a nie będzie spełniało wymagań. Będzie to zakład zautomatyzowany, bezpieczny, tak żeby zarówno pracownicy mieli bezpieczne miejsce pracy, ale też żeby dla środowiska, dla mieszkańców też cały ten zakład był bezpieczny.
7: Robert Wójciak, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Odpad na dzień dzisiejszy trafia do Sianowa, jest rozsortowany, odzyskiwane są cenne surowce. Jest pytanie później, co z pozostałą częścią zrobić. Spalarnia. Spalarnia będzie łączyła ten właśnie cały proces. To będzie specjalnie wyselekcjonowana frakcja, czyli nie spalamy tam wszystkiego, opon i wszystkich takich, nie wiem, niepotrzebnych rzeczy. Technologicznie musi być to odpowiednio wyselekcjonowany odpad, no i to tam będzie po prostu się działo. Przed Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na dzień dzisiejszy stoi bardzo ważne wyzwanie. Ja mam nadzieję, że to wyzwanie spokojnie przejdziemy i podołamy. Na pewno spalarnia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to są nowe miejsca pracy, więc z tego też się cieszymy. To będą na pewno techniczne miejsca pracy, no i to będzie coś, co będzie nam na pewno stabilizowało rynek odpadów przez najbliższe kilkanaście lat.
1: Wstępnie szacuje się, że spalarnia da około 40 nowych miejsc pracy. Ma być gotowa w 2029 roku. Koszt to 300 milionów złotych. Spalarnia powstanie na terenach strefy ekonomicznej. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Spotkania autorskie, bibliotekogranie czy darmowe seanse dla najmłodszych. Koszalińska Biblioteka Publiczna przygotowała wyjątkowo bogaty program na wrzesień. Po nadchodzących wydarzeniach, darmowych wejściówkach i atrakcjach dla każdego Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
8: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 15 września wracamy już po wakacyjnej przerwie do naszego kina i zapraszamy na seanse, które są dedykowane dzieciom. Także 15 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy najmłodszych do naszego kina na film, który będzie oczywiście niespodzianką. Tytułu filmu nie możemy zdradzać, ponieważ też na tym polega cała zabawa, ale dzieci z pewnością mogą spodziewać się ciekawego seansu. Takie kino organizujemy dwa razy w miesiącu, także już w październiku to będą już takie już cykliczne spotkania.
9: To jeszcze tylko dopytam tutaj o te filmy, jak właśnie można pobrać wejściówki, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak to zrobić.
8: Wejdź na stronę Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, tam do danego seansu zawsze dodany jest odnośnik, który klikamy i pobieramy wejścióweczki. Pytania zazwyczaj są takie, tak pobieramy dla rodzica i dla dziecka w ten sposób. Ale jeżeli ktoś nie ma wejściówki, to mimo wszystko też zapraszamy, bo zawsze czasem ktoś też nie przychodzi, miejsca się zwalniają, także mimo wszystko też warto zaryzykować i przyjść. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Olgą Solarz. Olga Solarz jest etnolożką, ukrainistką, badaczką, autorką książek i artykułów poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej. Autorka będzie promować swoją książkę Dzikie Pole, także serdecznie zapraszamy. To już 17 września. Wrzesień jest bardzo bogaty w różne wydarzenia, dlatego też po wakacyjnej przerwie wracamy do naszego bibliotekogrania, które organizujemy wraz z grupą planszówki Koszalin. Także bibliotekogranie, takie najbliższe, odbędzie się 19 września. Jest to już tradycyjnie sobota w godzinach od 9 do 14.30. Jest to wydarzenie dedykowane miłośnikom gier planszowych, ale nie tylko, bo każda osoba, która chce spróbować czegoś nowego, innej formy spędzania wolnego czasu, także zapraszamy na takie spotkanie.
9: Jakich właśnie planszówek możemy się spodziewać? Jak wygląda w ogóle takie wydarzenie?
8: Bibliotekogranie, jak już wspominałam, jest prowadzone przez planszówki Koszalin. Są to pasjonaci gier planszowych. Najpiękniejsze w tym jest to, że osoby prowadzące tłumaczą gry planszowe, jak grać w dany tytuł, że można przyjść nie wiedząc nic, a organizatorzy tak to prowadzą, że po prostu łatwo jest zrozumieć instrukcje gry, bo gry są pięknie wydawane, ale instrukcje są bardzo trudne i czasem trzeba poświęcić więcej czasu na to, by zrozumieć, jak daną grę zagrać, a dzięki takim spotkaniom jest po prostu łatwiejsze i jest to czystą przyjemnością. Często też na takie spotkania przychodzą osoby, które przychodzą po prostu do biblioteki, przy okazji przychodzą na takie spotkanie i już zostają. I to jest najpiękniejsze, bo gry planszowe przeżywają teraz swój renesans. I co jest najchętniej wybierane? Albo są to takie klasyki jak Catan, Catan Junior czy 7 cudów świata, czy też czytelnicy, uczestnicy chcą pograć w nowe gry, bo gry są drogie, więc zanim się kupi, fajnie jest też ograć, spróbować, czy to zaskoczy. Więc to też tak to wygląda, tym bardziej, że gry są przywożone przez właśnie organizatora, przez planszówki Koszalin, a jest ich po prostu bardzo dużo. I myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Są gry dla już osób, które już długo grają, dla które chcą zacząć grać, czy też dla maluchów. Także dla każdego przedziału wiekowego są już gry odłożone i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i miło w ogóle spędzić tą sobotę w bibliotece przy grach planszowych. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze, jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
9: Czyli każdy tam znajdzie coś dla siebie, można się powymieniać, można nabyć nowe rzeczy.
8: Jak najbardziej, tym bardziej, że wystawcy się też zmieniają. Przedmioty, które są przywożone, są przeróżne. Czasem to też jest i biżuteria, są to ciekawe znaczki, czasem jest to też porcelana. Także spotkanie jest naprawdę interesujące i serdecznie zapraszamy. Dodam tylko od siebie, że uczestnicy chwalą się też, jakie to kupują pocztówki, czy ciekawe zdjęcia, które dotyczą naszej miejscowości. To też jest niezwykłe, bo są to zdjęcia też budynków, których już u nas w Koszalinie nie ma. I są to też takie białe kruki, także też no, po prostu serdecznie zapraszam.
9: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
8: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo wakacje nam się sprawdziły, spotkania z cyklu Czytulanki. I Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, żeby to były takie fajne, takie małe place, gdzie dzieci mogą też posłuchać książeczek, pobawić się, ale to już w najbliższym czasie, także też zapraszamy do śledzenia strony biblioteki.
9: Czyli daty jeszcze nie znamy, ale na pewno...
8: Ale na pewno takie spotkania będą miały miejsce w weekendy, w soboty u nas w bibliotece.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
0: SK Koszalin.
1: Samotność jest głównym motywem pierwszego festiwalu Morze Literatury, który startuje 18 września w Darłowie. W programie koncert Korteza, Kwiatki Polskie, panele dyskusyjne i gala nagrody imienia Czesława Miłosza.
10: Joanna Witkowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie.
11: Festiwal Media i Sztuka, festiwal filmów czy kina skandynawskiego, no i w Darłowie pojawia się nowy festiwal, bo przed nami pierwsza edycja Festiwalu Literatury. Skąd pomysł, jak to będzie w tym roku na inauguracyjnym festiwalu wyglądało?
10: Darłowo stało się trochę takim miejscem na mapie Polski, gdzie mamy festiwale, takie festiwalowe Darłowo. I tak naprawdę to festiwale nie byle jakie, no bo związane z literaturą, związane z dziennikarstwem, ze sztuką, z filmem. A w tym roku ruszamy z pierwszą edycją festiwalu takiego typowo literackiego. Festiwal nosi nazwę Morze Literatury. Oczywiście myśleliśmy nad tym, jak to zrobić, bo każdy festiwal to jest ogromne przedsięwzięcie, również finansowe. I udało się. Pozyskaliśmy na ten festiwal środki zewnętrzne, dofinansowanie od Polskiej Fundacji Narodowej, która objęła mecenatem to wydarzenie. No i tak przy pomocy wielu ludzi, a organizatorami tego wydarzenia są, no wiadomo, Biblioteka Miejska w Darłowie, również Biblioteka Narodowa i Fundacja Demokracja. I te trzy instytucje zebrały siły i postanowiliśmy tworzyć coś fajnego. Mamy nadzieję, że naszym uczestnikom, ale też oglądającym, bo wiele wydarzeń będzie można obejrzeć w internecie online, spodoba się to, co im zaproponujemy.
11: Tematyka tego tegorocznego festiwalu to samotność w różnych postaciach, w różnych odmianach.
10: Samotność jako taki motyw, takie słowo przewodnie i rzeczywiście jak popatrzymy sobie do programu festiwalu, ponieważ program już jest dostępny, można sobie go dokładnie przeczytać, obejrzeć i wybrać panele, czy spotkania, czy wydarzenia, na których chciałoby się być. Program jest dostępny na stronie miasta Darłowo, ale również na stronie Biblioteki Miejskiej imienia Agnieszki Osieckiej w Darłowie. Tam możemy ten program oglądać i rzeczywiście patrzymy na ten program, to widzimy, że to jest samotność, do której podchodzimy w taki dosyć nietypowy sposób, bo mamy i samotność na emigracji, mamy samotność wobec historii, mamy samotność na szczycie, mamy opowiadanie o cudzym życiu, mamy samotność odbiorcy kultury, także ta samotność gdzieś nam się tam przebija. I proponujemy naszym gościom kilka form udziału w festiwalu. Zaczynamy 18 września na Rynku Miejskim w Darłowie koncertem Corteza. Po koncercie zaprosimy do udziału w Kwiatkach Polskich. To będą Kwiatki Polskie z udziałem publiczności. A następnie, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, odbywają się panele literackie, na które sobie można przyjść, można posiedzieć, posłuchać, wypić kawkę, wypić herbatę, włączyć się do dyskusji. W ogóle te dwa dni festiwalowe odbywają się w pięknym miejscu, ponieważ na bulwarze zachodzącego słońca w Darówku Zachodnim, w restauracji Capri. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, oprócz paneli dyskusyjnych, mamy dodatkowe atrakcje, dodatkowe wydarzenia. I tak, w sobotę o godzinie 21 na Zamku Książąt Pomorskich zostanie wręczona nagroda imienia Czesława Miłosza i galę wręczenia tej nagrody poprowadzą pani Katarzyna Kasia i pan Grzegorz Markowski. I to też jest gala, która będzie dostępna dla wszystkich. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę przyjść, posłuchać, zobaczyć, to serdecznie zapraszamy. Natomiast w niedzielę o godzinie 16 w Darłowskim Kinie Bajka pokaz specjalny filmu Kandydaci Śmierci w reżyserii pana Macieja Kuskę. I to są tak naprawdę te najważniejsze wydarzenia, które proponujemy. Festiwal odbywa się od 18 do 21 września, ale 21 września to jest dzień, który jest zarezerwowany dla młodzieży z darłowskich szkół, bo wówczas mamy warsztaty dla młodzieży również, których motywem przewodnim będzie samotność.
11: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest oczywiście wolny.
10: Tak, wstęp wolny. Koncert odbywa się w przestrzeni miejskiej, bo na placu Tadeusza Kościuszki przed ratuszem i też wstęp wolny na koncert i na wszystkie wydarzenia także. I serdecznie, serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję Festiwalu Literackiego Morze Literatury, który odbędzie się w Darłowie w dniach od 18 do 21 września. Do zobaczenia.
1: Dokładny harmonogram wydarzeń w ramach festiwalu na stronie darłowo.pl oraz na stronie Biblioteki Miejskiej w Darłowie. A z dyrektorką biblioteki rozmawiał Marcin Kiec.
0: SK Koszalin.
1: Bawi do łesa, jednocześnie skłania do refleksji nad relacjami, samotnością i potrzebą bycia kochanym. Tak zapowiada się pierwsza premiera nowego sezonu artystycznego w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Aktorzy pod okiem uznanego w Polsce reżysera Tomasza Dudkiewicza pracują nad francuską farsą Bonobo. To opowieść o trzech przyjaciołach, którzy mimo swoich niepełnosprawności marzą o miłości, bliskości i szczęściu. Kiedy wpadają na pozornie genialny plan, aby pomóc sobie w relacjach z kobietami, wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Podejrzeliśmy to na jednej z prób.
12: Brzoza, brzoza!
13: Zamknij się, masz mówić cicho i powoli najważniejsze kwestie. Tak, żeby cię nie usłyszała.
12: Bez odbioru.
14: Tomasz Dudkiewicz, jestem reżyserem spektaklu Bonobo w Bałtyckim Teatrze w Koszalinie. To jest, użyję kolokwializmu, pojechana po bandzie farsa. Farsa, która przekracza wszelkie granice, ale ponieważ jest świetnie napisana i właśnie fakt świetnego warsztatu rzemieślniczego autora tej sztuki połączone z tym, że przekracza wszelkie możliwe granice, rysując nam naturalny cudzysłów dla wszystkiego, co się dzieje na scenie, przez to staje się absurdalnie, ale jednocześnie naturalnie śmieszne. I myślę, że fakt przekroczenia owej granicy pozwoli widzom złapać ten konwenans cudzysłowia, powiedziałbym, i oddania się bezgranicznemu śmiechowi, dlatego że nasi bohaterowie śmieją się przede wszystkim samych siebie. I to już czyni ich sympatycznymi. A do tego wszystkiego mają bardzo prostą receptę na życie. Oni po prostu, w związku z tym, że ograniczają ich ograniczenia, którym nie są winni, wobec tego oczekują od życia prostych przyjemności. Ale w toku owych usiłowań zaspokojenia swoich podstawowych życiowych potrzeb okazuje się, że tak naprawdę, tak jak większość z nas, a może nawet wszyscy, pragną czegoś więcej. pragną właśnie owej, o której pani wspomniała, miłości, uczucia, empatii, czasami po prostu przytulenia. I okazuje się, że poszukując tak naprawdę czegoś innego, znajdują co innego. Znajdują pomimo wszelkich przeciwności losu. A uwierzcie mi państwo, owe przeciwności losu są tak śmieszne, że naprawdę warto przyjść i utożsamić się z trójką naszych głównych bohaterów, a właściwie z szóstką, ponieważ kobiety, które spotykają na swojej życiowej drodze, również nie są wolne od różnego rodzaju wad i pięknych cech.
15: Mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzało, że mam okulary przeciwsłoneczne. Wiesz, jeżdżę dużo kabrioletem i mam zapalenie spojówek.
16: Rozumiem!
15: W mojej pracy wzrok jest bardzo ważny.
16: O, a czym się zajmujesz?
15: Jestem fizjonomistą w showbiznesie.
16: Super! Grasz bilbokę?
15: Od czasu do czasu.
16: Mogę spróbować?
15: Jasne.
17: Stoi, siedzi, stoi, siedzi, stoi, siedzi.
18: Jacek Zdrojewski, Bałtycki Teatr Dramatyczny. Ja gram rolę Bena, czyli osobę, która z tych trzech panów, bo w spektaklu jest trzech panów i trzy panie, trzech panów w średnim wieku szuka po prostu swojej drugiej połowy, szuka miłości, szuka partnerki na całe życie. Tylko jest jedno ale, to znaczy pierwszy nie słyszy, drugi nie mówi, trzeci nie widzi. Ja jestem tą postacią, która nie mówi.
9: Czy to naprawdę jest tak, że pan ani słowa nie wypowiada podczas spektaklu i musi do tej roli wykorzystać wszystkie swoje inne narzędzia?
18: Nowe dla mnie jest to, że faktycznie jako osoba nie ma, jako osoba niemówiąca, rzeczywiście jest tak, że w tym spektaklu nie wypowiada, moja postać nie wypowiada, ja nie wypowiadam ani jednego słowa. W związku z tym tutaj moi przyjaciele sceniczni wpadają na taki pomysł, że mi zamontują coś takiego, takie urządzonko, które pozwala mi z takim głośniczkiem i udając trochę, że mówię i naciskając przyciski tego urządzenia, mogę powiedzieć 12, tam 13 zdań. Potem sobie jeszcze tam parę zdań dodam. Więc jak gdyby tak sobie moja postać radzi.
9: Z jednej strony komfortowo, bo może nie trzeba się uczyć tekstu na pamięć, a z drugiej strony wydaje się to być ogromnym wyzwaniem aktorskim. Jak to jest dla pana?
18: To jest na pewno wyzwanie aktorskie, ponieważ tutaj jest tak, że często pada w tekście, a Ben powiedział, a Ben mówi, w sensie pokazuje pomigowemu coś. On też jest żywy bardzo i on też reaguje, też chce się wypowiedzieć. W związku z tym musiałem w jakimś stopniu też jakieś podstawy języka migowego opanować. Odwiedził nas pan, który zajmuje się na co dzień językiem migowym i świetnie go zna. I taka konsultacja była bardzo, bardzo potrzebna, bo mimo wszystko jakieś podstawy języka migowego muszę znać, żeby po prostu zaistnieć jako postać na scenie.
1: Premiera spektaklu Bonobo 26 września. Do teatru z mikrofonem wybrała się Magda Wanowska-Miksa.
0: SK Koszalin.
1: Uroczystość jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Darłowie zaplanowano 2 i 3 października. To będzie niezwykły czas powrotów do szkolnych wspomnień, spotkań po latach, rozmów z dawnymi koleżankami i kolegami oraz wspólnego przeżywania historii szkoły, która obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.
19: Magdalena Miszkę, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Na początku października, 2-3 października, będziemy obchodzić jubileusz właśnie 70-lecia liceum. Szkoła w 2020 weszła w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i powiem szczerze, od tego momentu zaczęła się trochę taka nowa historia. Niemniej jednak, chcąc pamiętać o tym, co było, chcąc pamiętać o tradycjach i historii szkoły, która przez wiele lat funkcjonowała jako taki osobny, odrębny element, to zdecydowaliśmy się na organizację jubileuszu. Muszę powiedzieć, że jest to dla nas wyzwanie. Oczywiście pracujemy teraz ciężko nad przygotowaniami. Jest to dosyć duże wyzwanie organizacyjne. No ale przygotowaliśmy kilka, wydaje mi się, ciekawych propozycji dla naszych absolwentów, a mianowicie 2 października odbędzie się Akademia Jubileuszowa, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Później, po zakończeniu Akademii, zapraszamy do zwiedzania szkoły, zapraszamy na słodki poczęstunek. Będzie można zobaczyć dzienniki z tamtych lat, kroniki z tamtych lat, zdjęcia z tamtych lat, czyli wrócić trochę wspomnieniami właśnie do historii liceum. Dla każdego absolwenta, który będzie uczestniczył w tych uroczystościach, przewidzieliśmy taki pakiet upominków jubileuszowych. Tylko przypominamy naszym absolwentom i prosimy o zgłaszanie się na stronie internetowej, bo pakiety są przygotowane na nazwisko każdego ze zgłoszonych absolwentów. Kolejnego dnia odbędzie się się uroczyste ślubowanie uczniów Zespołu Szkół Morskich w Jarłowie, czyli będą to uczniowie Technikum, Liceum i Branżowej Szkoły, ale tu też chcemy podkreślić właśnie podczas tej uroczystości jakby rolę Liceum Ogólnokształcącego i to w tym roku uczniowie Liceum będą i absolwenci będą prowadzili ten taki tradycyjny korowód uczniowski, który przechodził liceami Darłowa. Po zakończeniu zapraszamy wszystkich na piknik, który odbędzie się przy budynku liceum, a wieczorem zapraszamy na bal. Będzie można trochę powspominać, potańczyć.
11: I jeszcze jedno pytanie o grono pedagogiczne. Czy także już nauczyciele na emeryturze będący, ale którzy kiedyś uczyli w ogólniaku w Darłowie, zapowiedzieli swoją obecność podczas tego jubileuszu?
19: Oczywiście, że tak. Zaprosiliśmy wszystkich emerytów i pracowników obsługi. Zaprosiliśmy byłych dyrektorów szkoły, tych emerytowanych i tych, którzy podjęli pracę gdzie indziej.
1: Dokładny plan obchodów jubileuszu darłowskiego ogólniaka na stronie Zespołu Szkół Morskich, a z dyrektorką szkoły rozmawiał Marcin Kieca.
0: SK Koszalin News.
1: Nadmorskie Łazy od 16 września staną się stolicą integracji za sprawą ogólnopolskich integracyjnych warsztatów artystycznych. Setki uczestników z całego kraju wezmą udział w zajęciach filmowych, tanecznych czy fotograficznych, udowadniając, że pasja potrafi pokonać każdą przeszkodę. O szczegółach 24. edycji wydarzenia Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
20: Aleksandra Stec, warsztat terapii zajęciowej numer 2 w Koszalinie.
21: Zbliżają się już 24. ogólnopolskie integracyjne warsztaty artystyczne. Opowiedz nam więcej o tegorocznej edycji.
20: Jak już wiemy, to dla nas jest bardzo wyjątkowy czas, ponieważ spotykamy się właśnie po raz 24. Tegoroczna edycja będzie pod hasłem Twórczość nie zna barier, razem odkrywamy możliwości. I właśnie te dwa elementy, twórczość i wspólne odkrywanie możliwości, najlepiej oddają ideę naszych warsztatów. Przez 3 dni będziemy wspólnie tworzyć, uczyć się siebie, rozwijać zainteresowania, ale przede wszystkim budować relacje. Chcemy pokazywać, że sztuka może być przestrzenią, w której każdy ma swoje miejsce, niezależnie od wieku, sprawności czy doświadczenia.
21: Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty?
20: Już 16, 17 i 18 września będziemy w ośrodku wypoczynkowym Solaris w Łazach przy ulicy Słonecznej 16. I tam właśnie przez te 3 dni spotka się kilkaset osób z całej Polski. No i przyjedzie do nas 450 uczestników, w tym około 300 osób z niepełnosprawnościami. No i wliczamy jeszcze w to 150 osób, które będą sprawowały opiekę, rodzice bądź zaproszeni goście.
21: Tegoroczne hasło brzmi Twórczość nie zna barier, razem odkrywamy możliwości. Co ono oznacza dla Was w praktyce?
20: To hasło bardzo dobrze oddaje atmosferę naszych warsztatów, bo tutaj nie pytamy przede wszystkim, czego nie potrafisz, tylko pytamy o to, co potrafisz, kim jesteś i co możesz wnieść do wspólnego tworzenia. Twórczość daje ogromną przestrzeń do wyrażania siebie. Czasami ktoś przyjeżdża z przekonaniem, że nie ma szczególnych zdolności, a podczas warsztatów odkrywa coś, czego wcześniej w sobie nie zauważał. I właśnie o to chodzi w tym haśle, żeby razem odkrywać możliwości, zamiast koncentrować się właśnie na tych ograniczeniach.
21: Też wspomniałeś, że mamy tutaj bardzo dużo uczestników, oni są właśnie z różnych zakątków Polski i rozumiem też, że to są ludzie, którzy się spotykają właśnie raz do roku, czy 2 razy do roku podczas takich wydarzeń. Jak bardzo też to jest ważne dla nich, jak ich to integruje, jak ta integracja jest ważna.
20: Warto tu wspomnieć, że właśnie będą to reprezentanci z 60 województw. Mianowicie znajduje się tu też Dolny Śląsk, Małopolska, Warmińsko-Mazurskie, Podkarpackie, wiele, wiele innych. Jest to przede wszystkim przestrzeń na tą integrację, poznania nowych technik, formy wyrażania siebie, twórczości. Także chodzi też głównie o to, że ta wspólna myśl właśnie tych warsztatów, rozwijanie się i poznanie tych różnych kultur, które również też w danym regionie występują, jest właśnie tym ogniwem zapalnym tego wydarzenia.
21: No i właśnie, to będą też 3 naprawdę intensywne dni. One są napakowane różnymi warsztatami, o których też, mam nadzieję, powiemy jak najwięcej. Ale właśnie jak będzie wyglądał taki harmonogram każdego właśnie z tych dni? Jak od rana do wieczora to będzie funkcjonowało i jakich warsztatów możemy się spodziewać?
20: Będą to 3 naprawdę intensywne dni. Przede wszystkim będą dominowały właśnie warsztaty artystyczne. Mogę tutaj wymienić poszczególne, bo będą to warsztaty rękodzielnicze, filmowe, taneczne, medyczne, fotograficzne udzielania pierwszej pomocy. Również występują przez te trzy dni bloki tematyczne, mianowicie mamy ich cztery. Pierwszy to jest Afryka Dzika, drugi Sztuka od nowa, trzeci Strefa Twórcza, czwarty W świecie sztalugi i wyobraźni. Dodatkowo jeszcze, wspominając o atrakcjach, które też tam będą, oczywiście nie zdradzę wszystkich, tak jak zwykle, uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pokaz sprzętu Straży Pożarnej i z Służby Więziennej na przykład, obejrzeć występy artystyczne aktorów z Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie, a także wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Archiwum Państwowe, czy skorzystać z refleksologii.
21: Czyli naprawdę bardzo intensywne dni, bardzo różnorodne te warsztaty, no i rozumiem, że każdy z nich dają tak naprawdę coś innego.
20: Dokładnie, ale oczywiście program to jedno, a to, co dzieje się między ludźmi, to jest właśnie ta druga sprawa. I właśnie te spontaniczne spotkania, o których też już wcześniej wspominałyśmy, rozmowy, wspólne przeżycia są często najcenniejszą częścią tych warsztatów.
21: No właśnie, czyli ta właśnie integracja, to, że oni to po prostu robią wszyscy razem.
20: Dokładnie. I o to tutaj najbardziej chodzi.
21: Czyli harmonogram jest taki, że tak naprawdę od rana do wieczora wszystko, cały czas będzie się działo.
20: Tak. Przede wszystkim tym dniem kulminacyjnym będzie czwartek, czyli 17 wrzesień, ponieważ o 11 ruszamy z tym oficjalnym otwarciem. Także tutaj będzie naprawdę się działo.
21: Jeszcze chciałam właśnie ciebie dopytać, czy w takich warsztatach chodzi przede wszystkim o takie rozwijanie pasji, talentów, czy właśnie ta sztuka jest raczej takim narzędziem do osiągnięcia czegoś więcej?
20: Dokładnie. To cały czas bym się skupiała na tym słowie, że odkrywajmy razem te możliwości, bo czasami wystarczy stworzyć komuś odpowiednią przestrzeń, dać trochę wsparcia, powiedzieć, spróbuj, no jestem obok. I nagle okazuje się, że osoba, która wcześniej nie wierzyła w swoje możliwości, stworzyła coś pięknego albo odważyła się zrobić coś, czego wcześniej nie była w stanie albo nawet nie wiedziała, że po prostu potrafi. I to są momenty, które zostają z nami naprawdę na bardzo długo.
21: Ja jeszcze raz to bym chciała podkreślić, że to już 24 takie warsztaty. No i też chciałabym się ciebie zapytać, jak ty uważasz, jak całe stowarzyszenie uważa, czy właśnie ta świadomość o osobach z niepełnosprawnościami jest większa, podejście społeczeństwa, czy ono faktycznie się wyraźnie poprawia?
20: Myślę, że przede wszystkim patrzenie na człowieka przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń. To jest też bardzo, bardzo ważne, bo uczestnicy pokazują nam, że warto próbować i się nie poddawać. Cieszyć się z małych sukcesów oczywiście. Uczą nas przede wszystkim też tej otwartości, cierpliwości i tego, jak wiele można osiągnąć, kiedy mamy obok siebie ludzi, którzy w nas wierzą. I chyba właśnie to jest najważniejsze przesłanie tegorocznych warsztatów, bo nie pytajmy, czego ktoś nie może, tylko zobaczmy, co możesz zrobić albo co ktoś może zrobić, kiedy damy mu właśnie tą szansę i tę przestrzeń.
21: No tutaj pięknie też powiedziałaś, to ja też bym dopytała właśnie o to, czy często zdarzają wam się takie sytuacje, że przyjeżdża ktoś, kto zupełnie w siebie nie wierzy, ktoś, kto jest niepewny tych swoich możliwości, a wraca taki odmieniony z tych warsztatów, że wręcz właśnie mówi, kurczę, ja jednak naprawdę mam tych możliwości mnóstwo, ja potrafię, ja mogę.
20: To są te piękne emocje, które nam tam towarzyszą ze względu na to, że odkrywając właśnie te możliwości, że dając tę przestrzeń, to cały czas będzie się gdzieś przewijało i radość uczestników, którzy rzeczywiście, o kurczę, to jest naprawdę bardzo trudne, na pewno sobie z tym nie poradzę, ale ostatecznie, jak rzeczywiście dajemy te pole manewru i te ewentualne środki, którymi gdzieś się ktoś będzie mógł posługiwać, okazuje się, że wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują, prawda? Więc myślę, że ta radość, z którą przyjeżdżają, a z jaką jeszcze dodatkową wyjeżdżają, jest no czymś po prostu niesamowitym. Oczywiście chcemy rozwijać talenty i dawać uczestnikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności, ale sztuka jest też narzędziem budowania pewności siebie, komunikowania emocji, nawiązywania relacji i przełamywania własnych barier.
21: Przepiękne słowa. I jeszcze też dopytam cię tak na koniec, właśnie co was wzrusza podczas takich warsztatów, co takiego wywołuje też w was takie emocje, no bo ja myślę, że dużo musi być emocji podczas takich warsztatów, no bo uczestnicy no, niezwykłą wdzięczność wykazują na pewno nieraz, bo sama poznałam niektórych z nich, przecież wiele wydarzeń się dzieje w Koszalinie, naprawdę, no to są niesamowici ludzie z niesamowitą energią, niesamowicie pozytywni nieraz i właśnie dlatego też takie pytanie, co właśnie was wzrusza, co takiego przyciąga waszą uwagę, co zostaje w tej pamięci na nieco dłużej.
20: Przede wszystkim to, że przez ten czas tworzymy taką swoją społeczność. Jesteśmy wszyscy razem, mimo że, tak jak wspominaliśmy, osób jest bardzo dużo z całej Polski, nawet nam nieznajomych niekiedy, bo ludzie się też zmieniają podczas tych warsztatów i wszyscy jesteśmy jak jedna wspólnota. Naprawdę, tam wszyscy są uśmiechnięci. Ja cały czas będę się odwoływać do tego, że wśród osób niepełnosprawnych i nie tylko, nie dość, że tolerancja, samo podejście do człowieka, mimo że się nie znamy, jest tak bardzo otwarte, że aż pozazdrościć. Nie przejmują się na dobrą sprawę czymś, czym my byśmy zaprzątali sobie głowę. Żyją tu i teraz, działają. No to jest po prostu piękne.
21: A jak pod względem takim organizacyjnym i finansowym udaje się po raz 24 już zrealizować właśnie te warsztaty? Bo domyślam się, że niekoniecznie to musi być taka łatwa sprawa i gdzieś tam pomoc też jest Wam potrzebna.
20: To prawda. Projekt 24 ogólnopolskich integracyjnych warsztatów artystycznych jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu Siła Możliwości. Ze środków własnych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie oraz dzięki wsparciu lokalnych darczyńców i sponsorów. Jeżeli chodzi o patronat honorowy nad wydarzeniem, to objęli ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, prezydent miasta Koszalin, burmistrz gminy i miasta Sianów.
1: 24 Ogólnopolskie Integracyjne

0: Sarzyno, czy części osiedla Raduszka, bo to jest akurat to osiedle. Będą to orliki podobne do tego, na którym się znajdujemy, czyli takie jak w ulicy Holenderskiej, Głowackiego, w Jamnie, czy Wenedów, czy jakikolwiek przyszkolny. To jest boisko główne piłkarskie i boisko takie, można powiedzieć, dodatkowe, którym jest albo boisko do tenisa, albo do koszykówki, albo do siatkówki, albo takie, można powiedzieć, multi. Oprócz tego jest budynek, który jest budynkiem szatniowo-sanitarno, zapleczowo-socjalnym, z jakimś magazynem też na piłki i różne inne tego typu przyrządy sportowe. Oczywiście z oświetleniem pełnym, monitoringiem itd. itd. W fazie jeszcze takiej projektowej poprawiamy PFU, jest piłkarskie centrum treningowe, to też lada chwila przejdzie fazę projektu i później budowy. Przypomnę też tylko, że otrzymaliśmy dofinansowanie i za chwilę też rozpoczniemy modernizację kortów tenisowych przy Bałtyku. Także te inwestycje, jest ich całkiem sporo, częściowo zostały zrealizowane, częściowo są w trakcie, a częściowo za chwilę do nich przystąpimy. Oprócz tego też z tych mniejszych takich rzeczy basen na Głowackiego, który został całkiem niedawno również zmodernizowany. Też już i zarówno jedna niecka, jak i druga. Teraz powstaną nowe słupki do skakania do wody. Hala widowiskowo-sportowa przeszła modernizację pakietu. Też został zabezpieczony. Teraz leśnik jakby był nowy. Przygotowujemy się do rozbudowy strefy saun. Pani prezes pewnie będzie mówiła, jakim to powodzeniem cieszy się park wodny, jak wielu osób skorzystało. Ten rok jest niemal tak samo rekordowy jak rok ubiegły. Liczymy naprawdę bardzo gorąco, że również wynik finansowy będzie podobny jak w zeszłym roku. To, co nas ogranicza w akwaparku, to jest liczba szafek. Nie możemy wpuścić więcej osób niż jest szafek, bo każdy musi się przebrać. Dlatego modernizując, rozbudowując strefę saun, która jest tym elementem najbardziej dochodowym, który mamy i takim, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem, też powstanie nowa strefa i szafek i tej możliwości takiej przebrania się i później ze spędzenia czasu.
1: Obecnie w Koszalinie jest 9 orlików, 5 zarządzanych przez ZOS i 4 przyszkolne. Koszt budowy kolejnych dwóch przyszkołach opiewa na blisko 8,5 miliona złotych. Prace trwają, a powinny się zakończyć na początku przyszłego roku. W sezonie letnim Koszaliński Park Wodny przyciągnął tłumy. Obiekt odwiedziło blisko 114 tysięcy osób, podkreśla prezes ZOS-u Monika Tkaczyk.
2: Dwa dni takie mieliśmy, że odwiedziło nas ponad 3 tysiące osób. Wykąpaliśmy więcej niż mieszkańców Koszalina. Wykąpaliśmy przez te dwa miesiące ponad 114 tysięcy osób, więc Park Wodny cały czas cieszy się olbrzymim powodzeniem. Wzbogaciliśmy troszeczkę ofertę naszą. Organizowaliśmy co piątek takie dyskoteki na basenach zewnętrznych. Jak nie było pogody, bo jak Państwo wiecie, ta pogoda w tym roku była kapryśna, to te dyskoteki były w środku. Organizowaliśmy dwa turnieje saunowe, kino na leżakach i różne takie imprezy dla dzieci, typu na przykład jakieś tory przeszkód na basenie sportowym, tak żeby dzieci miały bardzo dużo zróżnicowanego odpoczynku. W parku wodnym rozpoczynamy od poniedziałku, czyli od 14 do 27 taką przerwę technologiczną. Podczas tej przerwy będą wykonane drobne remonty, będzie wymieniona woda w basenach, będzie jakby wyczyszczone wszystko po takim intensywnym użytkowaniu, jak nastąpiło w sezonie. Na hali widowiskowej, już pan prezydent mówił, został zmodernizowany parkiet. Myślę, że wszystkie przeglądy, wszystkie konserwacje na wszystkich obiektach przebiegały i kontrole przez wszystkie nasze organizacje kontrolne, czyli sanepid, czyli nadzór budowlany, wszystkie kontrole się odbyły, wszystkie zalecenia zostały wykonane, więc dzieci i młodzież może spokojnie korzystać z naszych obiektów sportowych. O skateparku tak niedawno weszła firma, która zaczęła jakby pierwszy etap rozbudowy skateparku. Wiemy, że już jest rozstrzygnięty konkurs na drugi etap i myślę, że będziemy rozmawiać z firmami albo będziemy ogłaszać przetarg na drugi etap w przyszłym roku, więc będzie to cały duży skatepark zmodernizowany, praktycznie nowy.
1: Przerwa techniczna w Koszalińskim Parku Wodnym potrwa od 14 do 27 września.
3: SK Koszalin.
1: 18. Światowy Festiwal Chórów Polonijnych od 15 do 20 września w Koszalinie i Unieściu weźmie w nim udział 5 chórów z Białorusi, Litwy, Czech i ze Szwecji. Publiczność będzie ich mogła posłuchać podczas 3 koncertów.
4: Piotr Ziętarski, wiceprezes oddziału zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dyrektor Polonijnej Akademii Churalnej w Koszalinie już od lat. Spotykamy się obok Filharmonii Koszalińskiej, w której odbędzie się najważniejszy koncert tego festiwalu.

0: Balu, koncert galowy 19 września o godzinie 18. Jak zwykle wstęp wolny, ale oczywiście zaproszenia można otrzymać w kasie Filharmonii. Mamy już w tym roku, proszę Państwa, 18. Światowy Festiwal Chórów Polonijnych. Światowe festiwale chórów polonijnych odbywają się raz na 3 lata. Raz na rok odbywa się ta Polonijna Akademia Chóralna. W tym roku, oprócz tego, że mamy Światowy Festiwal Chórów Polonijnych, to mamy ważny jubileusz. Jesteśmy dumni z tego, że na placu Polonii Polonia Światowa wzniosła pomnik jedyny w świecie więzi Polonii z macierzą. W tym roku przypada 50-lecie powstania tego pomnika i w ramach festiwalu odbędą się też 19 godzinie 13:45. Zapraszamy wszystkich. Odbędzie się uroczystość z okazji 50-lecia właśnie przy pomniku. Oczywiście staną w pełnym rynsztunku chóry, ponad 100 uczestników. W pięknych strojach będzie odśpiewana Gaudemater Polonia, oczywiście hymn państwowy. Chcemy zaznaczyć, że to miejsce to jest wyjątkowe miejsce, nie tylko w Koszalinie. I tak jak powiedział pierwszy prezes Stowarzyszenia Polonia i pierwszy marszałek odrodzonego Senatu, pan profesor Andrzej Stelmachowski, powiedział, że Koszalin jest stolicą polonijnego śpiewania.
1: Błażej Popiernik, sekretarz oddziału zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska i zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych 18. Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych. Sam festiwal będzie trwać w dniach 15-20 września. 15 wieczorem odbędzie się spotkanie organizacyjne i zapoznawcze z chórami. 16 września o godzinie 19:15 serdecznie zapraszamy na koncert przeglądowy w auli w ośrodku Rewita. Tam chóry zaprezentują się ze swoim repertuarem i spośród tego repertuaru zostaną wybrane utwory, które zostaną zaprezentowane na koncercie galowym 19 września o godzinie 18, tak jak wspomniał pan profesor Ziętarski. W całym Światowym Festiwalu będziemy mieli 2 koncerty w różnych miejscach, ale jeżeli ktoś jest miłośnikiem takich melodii również sakralnych, dokładnie, także... jeżeli ktoś jest miłośnikiem melodii sakralnych, to jak najbardziej będzie mógł posłuchać jeszcze w jednym miejscu oprócz pomnika, czyli w kościele w Unieściu, ponieważ w niedzielę 20 września o godzinie 11 chóry będą robić oprawę muzyczną do mszy świętej, więc będzie to dość podniosła uroczystość.
0: W kościele w Unieściu.
1: Finansowanie, bo to też jest ważna kwestia, w całości środki pokrywa Senat Rzeczypospolitej Polskiej i w ogóle projekt jest finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Senat Polonia 2026. Z takich rzeczy bieżących, organizacyjnych, nie ukrywam, że liczy na to, że ta frekwencja będzie bardzo wysoka, dlatego zapraszamy wszystkich do odbierania bezpłatnych wejściówek, które w Filharmonii będą dostępne już w tym tygodniu. Wstęp jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich, więc jak najbardziej zapraszamy. Chórów jest 5, ja pozwolę sobie je przeczytać. Jest to Verum Cantus z Białorusi, chór Rudomianka z Litwy, chór męski Gorol z Czech, chór Chorus Polonicus Gotoburgensis ze Szwecji i chór mieszany Hosanna z Witebska na Białorusi. Więc już te organizacyjne kwestie trwają, bo jak wszyscy doskonale wiemy, z Białorusi wcale nie jest łatwo się dostać do Polski. Trzeba specjalnych wiz, nad czym już pracujemy od dłuższego czasu. Kadra artystyczna pozostaje w niezmienionym składzie. Dyrektorem artystycznym Światowego Festiwalu i Polonijnej Akademii Chóralnej pozostał pan profesor Przemysław Pałka. W skład kadry artystycznej wchodzą również pani magister Grażyna Ney, pan profesor Paweł Łuczak, pan magister Jakub Koterba i pani profesor Elżbieta Wtorkowska. Więc mamy mocny skład, który już tutaj z nami od wielu lat pracuje. Nie ukrywam, że liczymy na to, że Koszalin i nie tylko tłumnie stawi się w Filharmonii na koncercie galowym, czy na koncercie przeglądowym, czy pod pomnikiem imienia więzi Polonii z macierzą. Jedyny pomnik na świecie. Warto chwilę poświęcić na to, żeby oddać hołd i cześć Polakom, którzy rozsiani są po całym świecie.
2: Koszt organizacji festiwalu to 200 000 zł. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. A tematem zajął się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Droga z Będzina do Sarbinowa, dokończenie przebudowy drogi nosowo-nosowo. czasówka, a także dokumentacja na drogę z Sianowa do Węgorzewa, czy odcinki trasy do Rzepkowa i Bielkowa. Zarząd Powiatu Koszalińskiego ma długą listę inwestycji, które chce zrealizować w najbliższych latach.
3: Tomasz Tesmer, starosta koszaliński.
4: Szukujemy kolejne inwestycje, chociażby droga Będzino-Sarbinowa, na którą złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie do wojewody, ale też dokończenie drogi Nosówką, ale też taka nowość w kierunku Krępy i Targini. To jest taka droga na terenie gminy Świeszyno i gminy Bobulice i ją chcielibyśmy zacząć się przebudowywać, bo dokumentację mamy już gotową. To są wnioski, które złożyliśmy, to są inwestycje, które planowaliśmy już w ostatnich latach, więc to żadna, myślę, że nowość i zaskoczenie. Natomiast, ponieważ w ostatnim czasie dosyć mocno przyspieszyliśmy, jeżeli chodzi o wykonanie tych inwestycji, na których mieliśmy dokumentację, to już myślimy o tym, żeby zacząć opracowywać po prostu nowe wnioski, nowe projekty i na najbliższej sesji 30 września chcielibyśmy wprowadzić około 8 zadań, a mam nadzieję, że radni je zaakceptują i chociażby w gminie Sianów to jest droga do Węgorzewa Koszalińskiego, gdzie brakuje już dobrej nawierzchni, a przede wszystkim brakuje ścieżki rowerowej, bo to w ostatnim czasie dosyć mocno stawiamy też na jednoślady, ale to są takie króciutkie odcinki do miejscowości Rzepkowo i Bielkowo, gdzie też ta nawierzchnia już jest, nadaje się do przebudowy. W gminie Polanów, no dzisiaj mamy taką charakterystyczną miejscowość Cetuń, tam wszystkie drogi już do tego Cetunia mamy wyremontowane. Brakuje nam kilku kilometrów do Nacławia i nową inwestycję chcielibyśmy wprowadzić od Nacławia aż do Krasinki, ponieważ tam ta nawierzchnia jest płytowa, już te płyty zaczynają nam się powoli rozjeżdżać, więc ten asfalt po prostu będzie pękał za chwilę tej drogi, tak w cudzysłowie oczywiście można powiedzieć, że nie będzie, ale od wielu lat też mieszkańcy czekają na przebudowę drogi od kręgu przez Bożenice Komorowo. To jest też taka bardzo charakterystyczna, malownicza miejscowość w Komorowie. Fantastyczne imprezy odbywają się, jeżeli chodzi o kulturę i zabytkowy kościół. No, na terenie Będzina chcielibyśmy otworzyć drogę do Pleśnej. To jest taka miejscowość chyba jeszcze nie odkryta przez wszystkich turystów, a tam...
5: Może i dobrze.
4: Może i dobrze, ale jest właśnie tam blisko morze. Więc chcielibyśmy też pokazać, że jest taka miejscowość, jest tam dostęp do plaży, aczkolwiek dzisiaj dojazd jest tam utrudniony, bo to jest droga raz, że no już nie najlepszej jakości, ale też bardzo wąska, bo 3-metrowa. Ale też jeszcze mamy taki skrót od Kazimierza Pomorskiego do Niegoszczy. Taką drogę też chcielibyśmy realizować. Więc tych inwestycji dosyć sporo, dużo. Mam nadzieję, że radni wyrażą na to zgodę. No ale to jest samo projektowanie. Wiadomo, od projektowania jeszcze do inwestycji to jest daleka droga. Wykonanie dokumentacji pewnie zajmie nam do roku czasu. Później szukanie tych pieniędzy, które mam nadzieję będą dostępne na rynku, bo pomimo tego, że w powiecie koszalińskim w ostatnim czasie udaje nam się dużo tych pieniędzy zdobywać, to wcale tak dużo tych pieniędzy na rynku nie ma i mam nadzieję, że ten przyszły rok jest wiadomo jakim, bo jest rokiem wyborczym, a przy roku wyborczym czasami różne cuda się dzieją i te pieniądze się znajdują, na to troszeczkę liczymy, także chcemy być przygotowani. No w tym roku blisko 40 milionów na inwestycje. Chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku co roku, bo to by oznaczało, że w przeciągu kilku najbliższych lat jesteśmy w stanie wyremontować wszystkie drogi na terenie powiatu koszalińskiego, a już mamy takie gminy, gdzie te drogi powiatowe właśnie są zrealizowane. Tutaj począwszy od Świeszyna, gminy Świeszyna, no w tym roku robimy tak naprawdę ostatnią drogę, nam jest Barzino, nie Talinów, Manowie, zostanie nam kawałeczek drogi w Rosnowie do zrealizowania i praktycznie cała gmina już jest wyremontowana. To samo dotyczy chociażby Biesiekierza, no to pokazuje, że idziemy w dobrą stronę. Za chwileczkę Mielno będzie całe wyremontowane, Sianów, Będzino, więc to jest dobry kierunek i dlatego zaczęliśmy się interesować ścieżkami rowerowymi. Jest takie zapotrzebowanie, nawet radni składają wnioski do budżetu, żeby kolejne ścieżki rowerowe projektować. Pewnie to jest nasza przyszłość, ale no przede wszystkim chciałbym zadbać o infrastrukturę drogową, tą obecną, powiatową, później zająć się ścieżkami, no ale też trzeba jeszcze o tym pamiętać, że jest ta kwestia pomocy społecznej, czyli domy pomocy społecznej, tu też znaczące pieniądze przeznaczamy.
5: Jeśli chodzi jeszcze o inwestycje drogowe, to te, które trwają, wszystko jest według planu, nic nie jest zagrożone, bo też część odcinków dróg już jest oddanych po remoncie.
4: Tutaj większość tych inwestycji kończymy na przełomie października i listopada i żadna droga jakby nie jest zagrożona, że nie uda się jej wykonać. Co prawda dzisiaj otwieramy nowe postępowania, znaczy w zasadzie zakończymy nowe postępowanie, bo otwieramy ofertę na przebudowę drogi na odcinku mostowo-drzewa na terenie gminy Biesiekierz. Tam mamy 3 mostki do przebudowy i 1,5-kilometrowy odcinek drogi. Zobaczymy, jak tutaj nam wyjdzie ten przetarg, więc jeżeli mówimy o zagrożeniach, to tylko ta droga.
5: Mówi pan o 3 mostkach, gdzie tak naprawdę jest jeden most nad Radwią, a te 2 jakby przęsła są tak, no nie nad rzeką.
4: No tak, no to dobrze pan redaktor nazwał, to są no, przęsła. Nie ukrywam, że musieliśmy podkreślać te 3 przejścia do zrealizowania, bo program jest mostowy, więc dosyć mocno musimy to też podkreślać i mówić o tym. Ja cieszę się, że takie pieniądze w ogóle są dostępne na rynku. Jako powiat koszański potrafimy po nie sięgnąć, a tym bardziej się cieszę, że w ostatnim czasie dosyć mocno nagłośniliśmy tą inwestycję i udało nam się zdobyć pieniądze z lasów państwowych, które wesprą nam w tej inwestycji. To są dodatkowe pieniądze, które trafią do powiatu koszańskiego. Dzięki temu możemy po prostu zrobić więcej.
2: W kolejnych latach będzie też remontowana droga z Mostowa do Drzewian. Cały odcinek ma 34 km i na remont w całości potrzeba blisko 50 milionów złotych. Stąd trasa przechodzi remont odcinkami. Do inwestycji w powiecie koszańskim będziemy wracać na naszej antenie, a ze starostą Tomaszem Tesmerem rozmawiał Marcin Pierca.
6: SK Koszalin.
2: Ponad 3,5 miliona złotych trafi do koszalińskich oświatowych placówek. To w ramach nowego projektu Koszalińska Szkoła Przyszłości. Programem zostanie objętych 12 miejskich szkół, 9 podstawówek oraz 3 licea ogólnokształcące. O szczegółach oraz o nowości, jaką będą specjalne pokoje wyciszenia dla uczniów w naszym materiale.
7: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Koszalińskie szkoły czekają ważne zmiany. Realizujemy projekt Koszalińska Szkoła Przyszłości, w ramach którego 12 placówek, 9 szkół podstawowych i 3 licea ogólnokształcące otrzyma wsparcie na rozwój uczniów, nauczycieli oraz szkolnej infrastruktury. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 3,6 miliona złotych, z czego ponad 3,2 miliona złotych stanowi dofinansowanie. Projekt jest realizowany od września tego roku do końca sierpnia 2028. Umowę o dofinansowanie podpisano 20 sierpnia 2026 roku. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji. Programem zostanie objętych co najmniej 1812 uczniów. Zaplanowano szeroki zakres zajęć i działań. Uczniowie będą mogli korzystać m.in. ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz działań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży nacisk będziemy kłaść również na kompetencje przyszłości. W szkołach rozwijane będą umiejętności cyfrowe, społeczne, obywatelskie i przedsiębiorcze. Uczniowie będą także uczestniczyć w zajęciach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz metodę eksperymentu. W projekcie przewidziano także przedsięwzięcia społeczne i finansowe prowadzone w ramach klubów Aflatin, Aflatun. Jednym z istotnych elementów projektu będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe. Indywidualnymi spotkaniami z doradcami objętych zostanie 447 uczniów. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas 3 i 4 liceów ogólnokształcących. Celem jest pomoc młodym ludziom w świadomym wyborze dalszej drogi kształcenia oraz przyszłej ścieżki zawodowej. To szczególnie ważne na etapie, kiedy uczniowie podejmują pierwsze decyzje mające wpływ na ich dalszą edukację i wejście na rynek pracy. Koszalińska Szkoła Przyszłości nie ogranicza się wyłącznie do działań skierowanych do uczniów. Ważną częścią projektu będzie podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wsparciem zostaną objęte 162 osoby. Szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego będą dotyczyć m.in. indywidualizacji nauczania, kompetencji cyfrowych, nowoczesnych i efektywnych metod kształcenia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele będą również przygotowani do skuteczniejszej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania kompetencji społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości. Projekt zakłada również doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych. Ma to stworzyć lepsze warunki do prowadzenia zajęć, w których uczniowie będą mogli samodzielnie eksperymentować i zdobywać wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia. Szczególną uwagę zwracamy na edukację włączającą. We wszystkich 12 szkołach objętych projektem powstaną pomieszczenia wyciszenia. Będą to miejsca, w których uczniowie będą mogli odpocząć, uspokoić emocje i odizolować się od nadmiaru bodźców. Takie rozwiązanie ma pomóc szkołom lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby uczniów.
2: Wszystkie zaplanowane działania w koszalińskich placówkach potrwają do końca sierpnia 2028 roku. I jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Kołobrzegu. Zmienia się siedziba Wydziału Komunikacji Starostwa. Urzędnicy przenoszą się z placu ratuszowego do nowego budynku przy Gryfitów. Kierowcy będą tam obsługiwani od 25 września. Wcześniej od 21 do 24 września. Wydział będzie nieczynny z powodu przełączenia systemów.
6: Kreska Koszalin News.
2: Tworzenie lokalnej tożsamości, która przetrwa pokolenia. To misja, którą z sukcesem realizuje Koszalińska Fundacja Pokoloruj Świat. Wszystko zaczęło się od jednej zaangażowanej nauczycielki, a dziś owocuje książkami dla dzieci oraz rzeźbami z brązu, które można spotkać w całym Koszalinie. O sekretach Julków Jamnejskich, ich autorze, cenionym rzeźbiarzu Romualdzie Wiśniewskim oraz o tym, dlaczego warto pogłaskać Julka po czapeczce, z naszym gościem rozmawiała Oliwia Kisielewska.
8: Teresa Żurowska, prezes Fundacji Pokoloruj Świat w Koszalinie.
9: W Koszalinie mamy julki, które przepięknie wypełniają przestrzeń naszego miasta. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby je stworzyć?
8: Tak, w zasadzie to zaczęło się dla mnie koło 2010 roku. Wiceprezesem naszej fundacji jest Małgosia Chodkowska, która jest córką pani Emilii Szybistej. Pani Emilia Szybista przybyła do Jamna w 1958 roku. Zaczęła pracować tam jako nauczycielka i tak naprawdę od gdzieś 1959 roku pracowała nad rozwojem julków jamnańskich. Proszę sobie wyobrazić, że pani Szybista, nawet będąc taką młodziutką nauczycielką, założyła drużynę harcerską imienia julków jamnańskich już w 1959 roku. Ja nie wiem, kto wymyślił nazwę Julek Jamnański, ale jest to nazwa, która jest już w tej chwili popularna. Dla mnie nie ma to znaczenia. Julek Jamnański jest Julkiem nas wszystkich, a nie tego, kto to wymyślił.
9: Czyli rozumiem, że pani właśnie zależało na kontynuacji tej tradycji, żeby w tej przestrzeni właśnie naszego miasta ich było jak najwięcej, ale nie tylko samych figurek, bo to są też legendy i dzięki pani możemy o nich przeczytać.
8: Powiem tak, my naprawdę z Małgosią pracowałyśmy bardzo długo nad tym, ażeby ta kultura nasza jamnańska i julki jamnańskie były rozpoznawalne. W 2010 roku zaczęłyśmy, w 2012 roku wesele jamnańskie, które wystawiałyśmy w amfiteatrze, później kolejne duże widowiska związane z kulturą jamnańską i z julkami jamnańskimi. I w konsekwencji następnie rozpoczęło się wydawnictwo książek związanych z julkami jamnańskimi. Pani Szybista najpierw wydała książkę Witaj Julku, przepiękna książeczka dla dzieci z wierszykami, piosenkami julkowymi. No i potem myśmy wydały z Małgosią Chodkowską Legendy z Krainy Julków. No i chcę teraz zapowiedzieć, że niedługo będzie powrót do Krainy Julków. Kolejne baśnie, legendy, ponieważ te nasze juleczki, jak się okazuje, szły troszeczkę dalej. Szły, nie tylko były nad jeziorem Jamno w tych kurhanach, ale także wędrowały poza jezioro Jamno i poza te okolice. No i chcemy pokazać, jak julki pomagały kiedyś w Sianowie. Był zamek przed wiekami i tam był Julek Klucznik, który tego zamku pilnował. Na Czaplą Górę nasze juleczki dotarły, do Kamiennych Kręgów nasze juleczki dotarły. Dotarły do Łaz, do Mścic, do Konikowa. No i dzięki naszym juleczkom, miejsce, w którym jest katedra koszalińska, to dzięki julkom ta katedra stoi w tym właśnie miejscu. I te nowe legendy będą o tym naszych historiach naszego regionu opowiadać. Będą pięknie znowu ilustrowane. Ilustrację będzie robiła ta sama młoda dziewczyna, która ilustrowała Legendy z Krainy Julków. Anastazja Olejnik, tak nazywa się młoda, uzdolniona kobietka już dzisiaj. Kiedy ilustrowała legendy pierwsze, miała lat 13. Dzisiaj Anastazja ma lat 18 i ilustruje tę nową książkę, która powstaje.
9: To ja jeszcze tak dopytam, tutaj mówi nam pani, że wędrowały właśnie te julki. Czy my się też możemy spodziewać, że w takim razie rzeźby julków również powędrują nieco dalej niż w samym Koszalinie?
8: Na pewno rzeźby powędrują nieco dalej, dlatego że na dzień dzisiejszy zgłosiło się do mnie 5 osób spoza regionu Koszalina i tym osobom bardzo zależy na tym, żeby stanęła rzeźba Julka Jamnyńskiego również w innych miejscowościach. Jest to, na dzień dzisiejszy jest to na etapie rozmów, więc nie mogę ujawnić kto i co, ale ja myślę, że przy takim pozytywnym nastawieniu, przy ludzi, którzy kochają te juleczki, to jest wszystko do załatwienia i na pewno piękne staną. Tu w Koszalinie w tej chwili ja mam przygotowanych już 14 prototypów nowych rzeźb. Myślę, że w tym roku jeszcze postawię co najmniej jednego. Problem polega na funduszach, dlatego że są to rzeźby. Ja ciągle przypominam, że one są już wykonywane przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. To jest rzeźbiarz światowego formatu. I to są rzeźby z brązu. To naprawdę jest bardzo, bardzo droga inwestycja, a to jest inwestycja fundacji. W związku z tym muszę liczyć się z kosztami. Wierzę jednak, że powoli te julki postawimy, zwłaszcza, że współpracujemy z Archiwum Państwowym w Koszalinie z panią Katarzyną Królczyk, która jest z kolei pomysłodawczynią Księgi Julków Jamnejskich. Ta Księga Julków Jamnejskich jest zdeponowana na wieki wieków w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Każdy julek jest wpisywany do księgi, jest dokumentowane samo odsłonięcie tego julka. Wymyśliłam też taką rzecz, gdzie każdy julek ma swojego rodzica chrzestnego. Także jak odsłonialiśmy julka archiwisty, mamą chrzestną była pani rektor Danuta Zawadzka. Gdy odsłonialiśmy julka profesora na Politechnice Koszalińskiej, mamą chrzestną była pani dyrektor archiwum Katarzyna Królczyk. Julka prawnika przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Mamy ojca chrzestnego tego julka, pan sędzia Sądu Okręgowego Henryk List. Wspaniały człowiek, wspaniały sędzia. Bardzo się cieszę, że on właśnie będzie tatusiem chrzestnym julka.
9: Ja też bym chciała zapytać o taką rzeźbę, w sensie jak ona powstaje, bo ja myślę, że to jest bardzo duża praca od samego projektu, aż po właśnie stworzenie tego przez rzeźbiarza. Czy mogłaby nam pani tak pokrótce opisać, jak to wygląda od początku do końca?
8: Od początku do końca to wygląda tak. Kwestia tego, gdzie julek miał stanąć, bo bardzo istotną sprawą w tej julkowej legendzie jest to, że są to rzeźby, które mają być symbolem obiektów, zawodów, ludzi, którzy pracują w danym miejscu. I tak jak pomyślałam sobie, że będzie julek, który stał przed filharmonią, no to wymyśliłam, jakbym chciała, żeby on wyglądał. No i powiedziałam, że moim marzeniem jest to, żeby on wyglądał w taki, a nie inny sposób. Ponieważ rozmawiam na ten temat z rzeźbiarzem, na temat każdego julka w taki sposób, to rzeźbiarz po tych moich uwagach najpierw przygotowuje mi projekt rysunku pod moje zapotrzebowanie. Kiedy ja go akceptuję, przygotowuję prototyp z wosku rzeźbiarskiego. I wtedy ten julek jest, jeżeli coś jest jeszcze nie tak, to jeszcze to poprawiamy i w tym momencie mamy model, który następnie, gdy już decydujemy się na przygotowanie rzeźby, jest przez rzeźbiarza odlewany, dopracowywany, wszystko już robi pan Romuald Wiśniewski. Więc tak wygląda każdy jeden julek. Teraz na przykład ustaliłam julka stomatologa, jak wygląda. Zasada jest jedna. Wszystkie mają być radosne, wszystkie są uśmiechnięte i każda rzeźba ma być z takim troszeczkę elementem, z przymrużeniem oka. Oczywiście bez przesady, no bo julek prawnik, nie to, że on ma być poważny, tak? On, ten julek prawnik tak naprawdę powstał z ogromnego szacunku dla wszystkich osób wykonujących zawody prawnicze. Sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, aplikantów czy studentów prawa, ale także pracowników wymiaru sprawiedliwości wszystkich, no bo bez nich to nic byśmy sobie nie poradzili. Bo za każdym paragrafem, za każdą sprawą i togą stoi człowiek i jego problem i taka potrzeba sprawiedliwości. I tak pomyślałam sobie, że jak taki julek prawnik stanie przed naszym sądem okręgowym, no to będzie to bardzo miłe. A poza tym jeszcze tak sobie wymyśliłam, że ten julek prawnik to będzie przynosił szczęście wszystkim, którzy będą przychodzili do sądu, ale pod warunkiem, że podejdą i pogłaszczą go po tej czapeczce, to wtedy na pewno na sali sądowej szczęście będzie im sprzyjać. I ja powiem tak, no nie jest to jeszcze oficjalnie uznany środek procesowy, ale mam nadzieję, że może kiedyś będzie.
9: A ja jeszcze tak panią chciałam zapytać, czy któryś z tych julków ma dla pani takie szczególne znaczenie?
8: To znaczy tak, ja traktuję je wszystkie jak moje dzieci. To może w taki sposób. Natomiast jest jeszcze taki mały juleczek, którego wymyśliłam. Jest to julek szczęściarz. Pierwsze 4 julki już wręczyłam. To są małe figurki julka szczęściarza. I one chyba spowodowały coś takiego, że wywołują... To jest trudno określić, bo nawet gdyby pani redaktor go wzięła do ręki i tak potrzymała, to on po prostu wzbudza uśmiech i szczęście samo w sobie. Jedna z pań, która otrzymała julka szczęściarza, powiedziała mi, że jak wchodzi do domu, to pierwsze co, to jej się rzuca julek w oczy, głaszcze go i od razu jej się humor poprawia, czyli daje szczęście. To nie to, że ten julek szczęściarz jest najważniejszy. Dla mnie ta figurka, to jest figurka julka szczęściarza, to jest taka, którą będę obdarowywać wszystkich dobrych ludzi, wszystkich pozytywnych ludzi. Natomiast każdy julek, każda rzeźba, która powstanie w Koszalinie, to też są julki szczęściarze, bo każdy z nich niesie ze sobą tylko dobro. Taka jest zasada. Chcę powiedzieć, że gdy będzie już 10 julków postawionych w Koszalinie, ponieważ mamy porozumienia z Archiwum Państwowym, powstanie mapka julków jamneńskich, powstanie aplikacja związana z julkami jamneńskimi, gry terenowe związane z tymi rzeźbami, również w formie wszystko elektronicznej. To wszystko mamy w planie, ale najpierw muszę te julki postawić.
9: Jeszcze tak na koniec zapytam o książki, gdzie właśnie je można nabyć?
8: Znaczy, ja powiem może tak, naprawdę nie mam czasu na to, żeby zająć się dystrybucją tych książek. Można przyjść do mnie tutaj do fundacji czy do kancelarii i można je po prostu kupić.
9: I to takie piękne historie związane z naszym miastem.
8: Piękne historie. My czytamy te legendy w przedszkolach, w szkołach. No i muszę powiedzieć, że dzieci znają te nasze legendy. A bardzo istotne jest, żeby małym dzieciom mówić o naszej tożsamości. Bardzo istotne jest, żeby tworzyć legendy, bo myśmy tu przybyli w 1945 roku po wojnie. Przedtem byli tu inni ludzie. To jest nasz czas. To my teraz tworzymy legendy. My tworzymy tę naszą tożsamość. My musimy coś pozostawić naszym dzieciom, wnukom, prawnukom. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu, to znaczy, że jesteśmy beznadziejni, jeżeli nie będziemy dbali o przyszłe pokolenia. Młodzi ludzie, dzieci, młodzież, młodzi ludzie to są naprawdę wspaniali ludzie. I tylko trzeba im dać narzędzia do tego, żeby mogli być jeszcze wspaniali.
2: Przypomnijmy, że wspomniane w rozmowie książki o julkach jamneńskich można zdobyć bezpośrednio w siedzibie Fundacji Pokoloruj Świat przy ulicy Waryńskiego. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
6: SK Koszalin.
2: Koszalin wchodzi na drogę energetycznej rewolucji. Władze miasta wraz z przedstawicielami miejskich spółek oraz lokalnych firm kilka miesięcy temu podpisały list intencyjny w sprawie powołania koszalińskiego klastra energetycznego.
10: To będzie początek, może powiedzieć, takiej rewolucji energetycznej, a na pewno transformacji energetycznej w mieście Koszalin, bo te spółki miejskie, które dzisiaj przedstawiciele tutaj, prezesi siedzą przy tym stole, przechodzą transformację energetyczną i będą również wytwórcami, w przypadku Mecu to już się działo, energii cieplnej, ale teraz również energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby też wykorzystywać potencjały, które mamy w tych spółkach na własne potrzeby wewnątrz miasta Koszalina. I to teraz inicjujemy. Nie ma tutaj wszystkich przedstawicieli, wszystkich spółek, które być może kiedyś w przyszłości dołączą. Chodzi teraz o to, żeby to, co teraz stworzymy, żeby się jak najbardziej bilansowało, czyli to, co będzie wytwarzane, żeby też było użytkowane wewnątrz tego klastra. Także zaczynamy od takiego zestawu, ale jestem absolutnie przekonany, że w przyszłości będziemy to poszerzać, powiększać. Także to jest start, to jest początek. Jestem absolutnie przekonany, że to jest historyczny dzień dla miasta Koszalina.
11: Nazywam się Robert Sidełko, jestem pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw transformacji energetycznej. Proszę państwa, rok czasu. Rok czasu dyskusji, rozmów, stawiania trudnych pytań i szukania odpowiedzi. Rok czasu konsultowania się, konfrontowania się z innymi, którzy już tą drogę przeszli. To był czas dosyć trudny, ale wypracowaliśmy pewien konsensus. Doszliśmy do wniosku, że aby ta transformacja mogła się dokonać, trzeba temu nadać pewną treść, ale i również formę. Biorąc pod uwagę nie tylko uwarunkowania techniczne, to jest tutaj szalenie istotne, ale również kontekst prawny. W związku z tym koszaliński klaster energetyczny jest naszym celem. Stworzyliśmy cele cząstkowe, umieściliśmy je na osi czasu. Określiliśmy również kamienie milowe. To wszystko było prezentowane podczas spotkania pana prezydenta z mieszkańcami Koszalina, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Idziemy do przodu, mając świadomość, że przed nami jest bardzo dużo wyzwań. Podpisanie listu intencyjnego będzie skutkowało, mam głęboką nadzieję, powołaniem klastra jeszcze w tym roku. To jest ten kamień milowy, o którym wspominałem, pierwszy kamień milowy. Może wydawać się, tak jak prezydent powiedział, że ta grupa interesariuszy, dokładnie czterech, w tym samorząd, jest mała na początku. Rzecz polega na tym, drodzy Państwo, żeby dobrze wystartować. To oznacza odpowiednie zbilansowanie mocy popytowej i podażowej. Popyt na energię elektryczną w naszym mieście jest olbrzymi. To jest ponad 360 gigawatogodzin energii elektrycznej. Takie jest zapotrzebowanie Koszalina. Same struktury podlegające pod samorząd to jest około 26 gigawatogodzin energii elektrycznej. To są koszty olbrzymie, które ponoszą mieszkańcy. Ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość zmniejszenia tych kosztów, ale jest jeden warunek. Trzeba wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, energia solarna, również planowane przez spółki komunalne inwestycje w zakresie tych zasobów, które są już w tej chwili dostępne. To wszystko napawa dużym optymizmem i uzasadnia tezę, że osiągniemy ten cel, do którego dążymy. Transformacja energetyczna ma wprowadzić element niezależności energetycznej, co nie oznacza bynajmniej, że całkowicie się odetniemy od źródeł energii. To jest niemożliwe. Ale w znacznym stopniu uniezależnimy się od dostawców energii z zewnątrz. Tym targetem, celem, który chcemy osiągnąć, który będzie jak gdyby konsekwencją podpisania tego listu intencyjnego, jest złożenie dokumentacji o zarejestrowanie klastra. W międzyczasie będą się działy wszystkie działania polegające na przygotowaniu tej dokumentacji, co nie jest siłą rzeczy rzeczą prostą, ale w tym czasie również już planujemy pierwsze działania, które mają zaskutkować zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych, kosztów operacyjnych dla tych podmiotów, które wchodzą w pierwszej fazie do planowanego klastra energetycznego. Ja mogę oczywiście powiedzieć, jakie są korzyści dla mieszkańców w dłuższej perspektywie. Więc tak, po pierwsze, drodzy Państwo, wprowadzenie idei klastra to jest wykorzystanie wszystkich bonusów, które daje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Przypomnę, że nowelizacja tej ustawy miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Tam są zapisane ustawowe bonusy i z nich możemy korzystać, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy własną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To jest pierwsza rzecz. Korzystanie zatem z bonusów ustawowych. Natomiast druga rzecz to są możliwości, które się tworzą pomiędzy członkami klastra już w strukturze wewnętrznej, czyli zawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy nimi. Podam przykład. Załóżmy, że jedno z przedsiębiorstw komunalnych podpisuje umowę bezpośredniej dostawy energii od kogoś, kto jest członkiem klastra, a jednocześnie jest producentem, w cudzysłowie producentem energii. I wówczas może taka operacja powoduje efektywne zmniejszenie kosztów, na przykład biletów w komunikacji miejskiej, bo można w pewnych optymalnych sytuacjach znacznie obniżyć koszt energii. Klaster energetyczny jest wspólnotą celu. To jest gospodarowanie się zasobami energii, które są w klastrze. To jest kwestia dostępności do magazynów energii, które również będą elementem klastra. To jest kwestia negocjowania cen zakupu energii od sprzedawców, więc szereg różnych działań, które się prowadzi, optymalizujących jak gdyby koszty energii dla członków klastra. Oczywiście mniejsze koszty operacyjne dla członków w sposób pośredni przełożą się również na mniejsze koszty świadczonych usług. Taka jest idea i ten cel, do którego dążymy. Klaster energetyczny jest definiowany jako przedsięwzięcie biznesowe, komercyjne. Natomiast mój udział jako pełnomocnika miasta, jako powiedzmy mieszkańca miasta, jest również szalenie istotny aspekt środowiskowy. Czyli nie tylko kwestie optymalizacji kosztów operacyjnych co dla spółek komunalnych, firm prywatnych jest rzeczą kluczową, ale również z punktu widzenia mieszkańca czyli takiej osoby jak ja, ale myślę, że całej naszej społeczności, jest też aspekt środowiskowy. I ja jako pełnomocnik prezydenta jak gdyby za tą kwestię odpowiadam i mocno jak gdyby pilnuję tego aspektu.
12: Piotr Dudziak, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze MEC. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan profesor, wcześniej pan prezydent, to czemu służy podpisanie tego dokumentu, to nie tylko klaster energetyczny, ale tak jak zauważył pan profesor, wykorzystanie wszystkich narzędzi rynkowych do tego, aby wykorzystać lokalny potencjał, potencjał energetyczny. Jak się spojrzy na miasto Koszalin, na region miasta Koszalina, wyraźnie dostrzega się ten potencjał energetyczny, który de facto jest do zagospodarowania, a który na chwilę obecną jest w niewielkim stopniu zagospodarowany. I teraz zagospodarowanie tego potencjału może się odbywać w kilka sposób. Jeden sposób poprzez bezpośrednie skorzystanie z energii odnawialnej, bezpośrednio dla odbiorców końcowych, bezpośrednio dla przedsiębiorców komunalnych, co de facto, tak jak pan prezydent zauważył, w dobie rosnących kosztów paliwowych będzie się przekładała na to, że ceny nośników energetycznych będą stabilne. Ale w drugą stronę, z drugiej strony, Koszalin to również przedsiębiorcy, to również biznes, który tak naprawdę bezpośrednio wpływa na, nazwijmy to, dobrobyt funkcjonowania Koszalina i społeczeństwa koszalińskiego. I teraz tego typu przedsięwzięcie, które planujemy zawiązać, w szczególności dla naszego przedsiębiorstwa, wiąże się z tym, że poprzez współpracę, o czym też wspomniał pan prezydent, poprzez współpracę równoległą pomiędzy przedsiębiorcami, które każde ma coś do wygenerowania, będziemy wytwarzać określone dobro, które nie będzie kosztowało tyle, ile standardowo na rynku w Polsce kosztuje, tylko będzie tańsze. To da możliwość rozwoju miasta Koszalin, rozwoju strefy gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i to, co na początku wybrzmiało. Dzisiaj jesteśmy w tym przedsięwzięciu w bardzo małym gronie, gdzie spośród spółek miejskich jest prywatna spółka, która jest wytwórcą energii z paneli fotowoltaicznych. Natomiast zamierzenia klastra, idea fix tego działania jest to, że po zarejestrowaniu w określonej formule klaster będzie się rozwijał i liczymy na to, że w krótkim horyzoncie czasu będziemy poszerzać klaster o kolejne przedsiębiorstwa, które do utrzymania stabilności nośników energetycznych, ceny nośników energetycznych będą miały swój wkład. A przede wszystkim poprzez rozwój gospodarczy Koszalina będziemy w stanie zagwarantować to, że społeczeństwo będzie się żyło lepiej i ten dobrobyt, o którym wspomniałem wcześniej, będzie na dużo wyższym poziomie. Na przykład pierwszy, no tutaj w przypadku tych członków, które dzisiaj mamy do czynienia, firma jest producentem energii elektrycznej, którą w chwilach szczytowych nie jest w stanie odsprzedać na rynku, ponieważ w momencie, jak świeci słońce, zresztą ostatni weekend pokazywał, fermy wiatraków wokół Koszalina stały, a wiatr wiał i to mocno pokaźnie. Dlaczego? Dlatego, że system elektroenergetyczny był przeciążony i nie był w stanie odebrać energii elektrycznej, a w sytuacji, o której my mówimy, przy współpracy operatora energetycznego, z którym bardzo dobrze się współpracuje, jesteśmy przekonani, że uda nam się tą energię dostarczyć i wykorzystać, przez co my będziemy mogli wtedy dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw komunalnych zakupić tę energię po bardziej preferencyjnych warunkach, niż to standardowo występuje. A to jest taki skromny przykład. Ja Państwu tylko podam. System elektroenergetyczny w ubiegłym roku miał nadwyżkę energii elektrycznej z OZE niewykorzystanej na poziomie około 1,3 terawattogodziny. To jest bardzo dużo energii elektrycznej, która pozwoliłaby na kilkumiesięczne zasilanie takiej aglomeracji jak Warszawa, może nawet więcej niż Warszawa, może na 4-5 miesięcy. To jest to, czego już Polska dysponuje takimi systemami wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej, a która do końca jest niewykorzystana. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, zresztą to obserwujemy, jak się przyjeżdża tutaj w obszar nadmorski, Koszalin, sąsiednie okręgi, to widać, jak te inwestycje rosną. Jeżeli wykorzysta się narzędzia, które są dzisiaj dostępne na rynku, które są, to perspektywa rozwoju Koszalina i zabezpieczenia ludzi, społeczeństwa, firm, nośniki energetyczne, które są kluczowe w realizacji wszelkich procesów i biznesowych, i życia społecznego, istnieje na to, żeby to będzie scena stabilna, będzie podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania. Nie chcę wspominać, że będzie taniej, bo zawsze mamy tą inflację, ale na pewno będzie to konkurencyjne w stosunku do innych rynków krajowych. Z jednej strony by można powiedzieć, tak, inwestujmy w panele fotowoltaiczne, prawda? Tylko z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy ta energia jest tutaj nadal jeszcze potrzebna, czy co my z nią zrobimy. I na to jest potrzebne właśnie takie stowarzyszenie gospodarcze. Dzisiaj mówimy o tym klastrze energetycznym, który poprzez opracowanie strategii będzie kreował rozwój tego rynku. Jeżeli klaster energetyczny może dotyczyć powiatu albo sąsiednich gmin, to wtedy w takiej formule gospodarczej jesteśmy w stanie wypracować. Potrzebny jest tyle fotowoltaiki, tyle wiatraków dla systemu elektroenergetycznego, powtórzę znowu z operatorem dystrybucyjnym, który tutaj jest na miejscu, rozmowa, a co możemy wprowadzić do systemu. Połączenie tych kompetencji, które dysponujemy, pozwoli na to, że to, co jest tutaj, będą się mogły rozwijać na przykład panele fotowoltaiczne, kolejne wiatraki. Będziemy wiedzieć, co z tą energią zrobić i nie będzie sytuacji, jak mamy w chwili obecnej, że wiatraki, które są, nie pracują, panele fotowoltaiczne nie sprzedają energii elektrycznej. Idea fix. Wszyscy powinniśmy być zadowoleni z tej współpracy. Nie jest to forma działalności gospodarczej, także tutaj w tym przypadku to jest właśnie bardziej w formie takiego stowarzyszenia, do której dopraszane będą podmioty, które w ramach podpisanej wzajemnej umowy o współpracy będą generować określone zadania w obszarze energetycznym. To nie musi być tylko i wyłącznie energia elektryczna. Podkreślam, jest tyle nośników na rynku energetycznych odnawialnych, że Koszalin ma bardzo duże szanse na to, że przy dobrej zagospodarowaniu i rozwoju tych wszystkich obszarów, no będzie wyjątkowym miejscem w Polsce, że rzeczywiście będziemy mieć bardzo duży udział energii odnawialnej w całym tym miksie energetycznym, który będzie. Jeżeli nie fotowoltaika, jeżeli nie wiatr, to co jeszcze, tak? Na przykład biogaz albo biometan, na przykład wodór. Są to technologie, których dzisiaj są już na rynku z różnym poziomem opłacalności, ale no bo biznes się kręci tam, gdzie to jest opłacalne. Ale spoglądając na to, gdzie jesteśmy my tutaj na miejscu, no to wszystko nabiera zupełnie innego charakterystyki, którą możemy to wykorzystać. Pojedyncze przedsiębiorstwo nie będzie miało takiego potencjału, żeby zrealizować jakikolwiek z tych projektów. Natomiast jeżeli mówimy o wielu przedsiębiorcach z udziałem w szczególności miasta, które jest kluczowym członkiem tego typu organizacji, to jestem przekonany, że wprowadzimy bardzo szybko kolejne technologie, które pozwolą na, powiedzmy, dzisiaj ponadstandardowe produkcje i wykorzystanie, wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła. Mogę tu zadeklarować jako nasza firma MEC, no już w tym roku będą pierwsze pierwiastki tego, że będzie, pojawi się część udziału zielonej energii w tym, co wytwarzają naszego ciepła. Także to już jest kluczowe, że my już tutaj pierwsze ruchy robimy. To nie jest bezpośrednio powiązane z tym, co się dzieje w zakresie klastra energetycznego, bo tutaj też poczyniliśmy pierwsze ruchy, a jesteśmy, że tak powiem, domówieni właśnie z firmą odnośnie zakupu energii elektrycznej, ale jesteśmy w procesie. To niestety są jeszcze pewne uwarunkowania prawne, które musimy przejść i teraz w zależności od tego, czy się uda pewne rzeczy zrobić, to zrealizujemy i będzie, jeżeli nie, no to nie będzie. Kluczowym jest natomiast, patrząc przez pryzmat samego klastra, czy spółdzielni energetycznej, bo to jest też jedna z form, o której myślimy, aby ją wykorzystać, no to sam klaster, nadanie statusu klastra, jako klastra takiego prawnie obowiązującego, tak jak pan profesor powiedział, mamy ambicje, aby to się stało do końca roku, bo to wbrew pozorom nie są tylko dokumenty, tylko to jest odpowiednie zbilansowanie i połączenie odpowiednich odbiorów. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie samej energii odnawialnej OZE, taki w sposób bezpośredni, aby się pojawiła w systemie, jeżeli uda się formalnie dopiąć pewne tematy umowne, to myślę, że też się pojawi jeszcze ta energia w tym roku. Ale myślę, że tutaj to jest startowe spotkanie, także tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, natomiast jak rozmawiałem z panem profesorem, planujemy tego typu informacje, aby się pojawiały w sposób bieżący.
13: Może pozwolę sobie wtrącić. Zbigniew Nowak, Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie. Rozmowa o energetyce, jak Państwo widzicie, nie jest prosta w przekazaniu, zrozumieniu i ona jest tak samo dosyć złożona dla społeczeństwa, dlatego ciężko jednym słowem odpowiedzieć, będzie to 15 zł na kilowatogodzinę, czy nie ma takiej odpowiedzi. Zaś to się dzieje w tle. Wygląda to w ten sposób, że pewne rzeczy to jest proces. Na przykład energetyka cieplna w Koszalinie produkuje ciepło w tej chwili z nieekologicznych paliw. Przechodzimy na bardziej ekologiczne paliwa, no i one naturalnie są droższe. Rzecz w tym, żeby nie była droższa, wyższa cena ciepła dla klienta.
2: Władze zakładają, że koszaliński klaster energetyczny zostanie zarejestrowany do końca tego roku. Pierwszymi efektami mają być niższe koszty utrzymania miejskich placówek, takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły, co docelowo ma odciążyć budżet miasta.
6: SK Koszalin News.
2: Większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego, lepsze warunki obsługi podróżnych i możliwość zwiększenia prędkości pociągów do 120 km na godzinę. To efekty prac realizowanych na linii kolejowej między Białogardem a Kołobrzegiem. Gorsza informacja jest taka, że od połowy września znów wrócą utrudnienia dla podróżnych, bo rozpocznie się kolejny etap robót obejmujący m.in. wymianę rozjazdów, remont torów, pracę przy sieci trakcyjnej i urządzeniach sterowania.
14: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe S.A. Po okresie wakacyjnym, kiedy utrzymany został ruch pociągów zapewniających dojazd do nadmorskich miejscowości, wykonawca przystąpi do kolejnego etapu robót między Białogardem a Kołobrzegiem na linii kolejowej numer 404. Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Obejmą zabudowę nowych rozjazdów, remont torów stacyjnych, roboty peronowe, montaż elementów małej architektury oraz prace na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach inwestycji urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo zostaną dostosowane do nowych rozjazdów. Przewidziano także montaż nowych urządzeń przejazdowych na 13 przejazdach kolejowo-drogowych, co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Ze względu na zakres robót, ruch pociągów na jednotorowym odcinku Białogard-Kołobrzeg zostanie wstrzymany od 14 września do 12 grudnia. W tym czasie przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową między Białogardem a Kołobrzegiem. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji znajdują się na portalu pasażera.
2: Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie na trasie Białogard-Kołobrzeg będą mogły kursować z prędkością do 120 km na godzinę, co pozwoli skrócić czas przejazdu. Korzyści odczują również kierowcy i piesi dzięki poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a podróżni zyskają wygodniejsze i bardziej dostępne perony. Do końca czerwca wykonawca wymienił już ponad 30 km torów pomiędzy stacjami i przystankami. Oczyścił podsypkę, przeprowadził część prac związanych z dostosowaniem sieci trakcyjnej, wyremontował obiekty inżynieryjne oraz wykonał pracę na 15 przejazdach kolejowo-drogowych. Na stacji Wrzosowo podróżni korzystają już z docelowego peronu przy budynku stacyjnym. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji dostępne są na stronie portalpasażera.pl.
6: SK Koszalin.
2: Wyjątkowa wystawa wciąż do obejrzenia w Koszalinie. Ekspozycja to fotografie portretowe przedstawiające sylwetki i losy powstańców warszawskich. Wśród nich także 30 żołnierzy Armii Krajowej, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na ziemi koszalińskiej. Z autorami wystawy rozmawiał Marcin Kieca.
15: Karolina Świętosławska
16: i Marcin Basiek. Wystawa jest częścią całego projektu Pamięć Fotografii. Chyba należałoby powiedzieć, że skąd pomysł na pamięć fotografii, bo wszystkie te fotografie, które zrobiliśmy powstańców warszawskich, one przez 2 lata powstawały. To nie jest tak, że my się sfokusowaliśmy na powstanie warszawskie i tylko te osoby fotografowaliśmy. My, realizując projekt Pamięć Fotografii, staramy się dotrzeć do kombatantów i do osób, które odcisnęły piętno w historii Polski. Chcemy im podziękować piękną fotografią portretową, profesjonalną, żeby w pamięci zostały te osoby na tych fotografiach i między innymi właśnie do dotarliśmy do tych osób z Powstania Warszawskiego. Zebraliśmy to do kupy przy pomocy pana Rafała i no, udało nam się taką wystawę tu zorganizować.
5: Trudno było do nich dotrzeć i kiedy docieraliście, bo no, coraz mniej powstańców jest wśród żywych.
16: To nie jest łatwy proces, bo to są osoby starsze i tu najczęściej trzeba przez rodzinę, przez jakieś koła. To są też takie środowiska dosyć zamknięte, no ale mamy duże wsparcie, tak jakby wśród tych osób. Projekt też już jest rozpoznawalny na tyle, że możemy dotrzeć. No i też upór nasz, żeby jednak nie ominąć. Tu z Pomorza Zachodniego dotarliśmy do wszystkich. Najbardziej bolały nas sytuacje w momentach, gdzie nie mogliśmy dotrzeć i nie zdążyliśmy, bo też takie były. Były umówione spotkania, załóżmy na środę, a w poniedziałek się dowiedzieliśmy, że już nie mamy potrzeby tam jechać, po co tam jechać. Ale te osoby, które tutaj są na Pomorzu Zachodnim, do tych dotarliśmy i przy okazji naszych wyjazdów w Polskę też dotarliśmy do kilku osób. No i w planach są następne oczywiście gdzieś na wyjazdach.
5: Oprócz wizerunków powstańców warszawskich, także pewnie poznawaliście ich historię.
15: No tak, każde spotkanie z każdym bohaterem to zupełnie inna historia i ogromne wrażenia. I poznawanie tej historii za każdym razem to są dla nas bardzo głębokie przeżycia, które później musimy sobie przerobić w sobie. No, jest to projekt i obciążający, i pozwalający na olbrzymie, powiedziałabym, akceptację, że po prostu każda historia każdego człowieka ma prawo być zupełnie inna i każdy ma prawo widzieć swoją historię w zupełnie inny sposób. I też nie oceniamy nikogo i przyjmujemy rzeczywistość taką, jaka jest. Po raz pierwszy przy okazji tej wystawy w Przystanku Historia będziemy mieli okazję opublikować portrety samych powstańców warszawskich. Ale tak jak mówiliśmy, tych historii i tych bohaterów mamy wielu, wielu, to przy okazji tej wystawy zaprezentujemy historię powstańców. To jest wyjątkowe, że my docieramy do osób, które jeszcze są, które żyją. Mamy bezpośredni kontakt z nimi, mieliśmy z nimi kontakt i to chcemy przekazywać dalej.
16: Opowiemy o naszych spotkaniach z osobami, które przeżyły powstanie warszawskie i to, jak my to przeżyliśmy, kiedy my ich spotkaliśmy, co nas spotkało, co oni robili czasami, co robią, co myślą, bo wiele osób powiedziało nam o swoich ciekawych przemyśleniach.
5: A czy jest jakiś wspólny mianownik charakteryzujący tych powstańców? No każdy spotkany przez was powstaniec mówił o jakimś fakcie, albo o odczuciach, czy uczuciach wręcz. I to się powtarzało w historiach tych wszystkich powstańców? Każdy jest inny, każdy to inaczej pewnie pamięta, inaczej przepracował w sobie pewne traumy, które są związane z tym zrywem powstańczym, z sytuacją, która się po powstaniu działa w Warszawie i później z dalszymi losami już w PRL-u tych osób, ale czy jest jakaś taka wspólna cecha, która, czy zauważyliście w rozmowach z tymi powstańcami?
16: Tak, są dumni. Nie żałują i my też często, bo to byli młodzi ludzie, czasem mieli po 13-14 lat i też zadawaliśmy pytanie właśnie, dlaczego tak się stało, że 13-letnie dziecko, 14-letnie dziecko łapało za broń i wiedziało, co może być konsekwencją takiego zrywu, co ich motywowało. To opowiadali nam o swoim patriotyzmie, o tym, że go wynieśli z domu, dlaczego go wynieśli, dlaczego pielęgnowali, gdzie się tego uczyli, no i są dumni.
2: Wystawę Powstańcy 44 można oglądać do października w placówce Przystanek Historia przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Tematem zajął się Marcin Kieca.
6: SK Koszalin.
2: Od ponad dekady udowadniają, że niemożliwe nie istnieje, a każda, nawet najmniejsza złotówka ma realną moc zmieniania świata. Wolontariusze Koszalińskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Magia malują szarą szpitalną rzeczywistość na kolorowo i dają rodzinom w kryzysie to, co najważniejsze, poczucie, że nie są sami. Jak z grupy zapaleńców zrodziła się machina niosąca bezinteresowną pomoc i dlaczego ich działalność naprawdę jest magiczna, o tym z naszymi gośćmi rozmawiała Oliwia Kisielewska.
17: Nazywam się Krystyna Struś, jestem byłą wolontariuszką Fundacji Pomocy Dzieciom Magia, której poświęciłam 10 lat swojego życia.
18: Jestem Ewelina Kolbusz, jestem aktualną wolontariuszką Fundacji Magia.
19: Anna Kukiełka-Sługocka, wolontariusz Fundacji Magia.
20: No to zacznijmy może od tego, jak powstała Fundacja Magia. Myślę, że to jest najważniejsze. Od czego to wszystko się zaczęło?
19: Fundacja Magia rozpoczęła działalność jeszcze przed tym, zanim wyszliśmy, w cudzysłowie mówiąc, do ludzi i na rynek. Zaczęliśmy spotkania wiosną 2013 roku. Adam Jaremko zebrał grupę fantastycznych ludzi o naprawdę przeolbrzymich sercach. Ludzi, ja bym to nazwała tak po mojemu, obarczonych nad empatią. Ludzi przewrażliwych, ludzi chętnych do wspierania i popychania do przodu, do rozwoju innych ludzi. I 6 grudnia na Mikołajki postanowiliśmy wyruszyć z paczkami, żeby przywitać naszych przyszłych podopiecznych. Zebraliśmy 100 paczek dla dzieciaków chorych. Dzieci, adres, namiary do dzieci dostaliśmy od mopsów i gopsów działających na terenie naszego powiatu koszalińskiego. My, wolontariusze przebrani za Mikołajów i Mikołajki, odwiedzaliśmy te rodziny, obdarowaliśmy dzieci paczkami, a w zamian dostaliśmy przeogromny uśmiech w podziękowaniu i ten początek był naprawdę magiczny.
20: Teraz to pięknie trwa i działacie naprawdę na szeroką skalę, pomagacie wielu młodym osobom, którzy tej pomocy potrzebują i też właśnie chciałam o to zapytać, w jaki sposób pomagacie, bo ta pomoc jest niesiona na wiele sposobów.
19: Przede wszystkim staramy się być wsparciem dla rodzin, żeby rodzice czuli, że nie zostali z tymi wszystkimi problemami codziennymi, z tą szarością sami, żeby czuli, że są ludzie, że są ludzie, którzy o nich myślą i chcą im dać po prostu na co dzień duży, szczery uśmiech. Pomagamy przede wszystkim, nasza działalność opiera się na tym, że wspieramy opłacanie wszelkich terapii. To są rehabilitacje, to są zajęcia z logopedami, to są zajęcia uspołeczniające.
0: Szeroko rozumiana rehabilitacja.
20: Wasz Facebook też pozwala nam zobaczyć, co robicie. Między innymi nawet malujecie pokoje szpitalne, naklejacie naklejki, żeby tym dzieciom wywołać uśmiech na twarzy. Też bym chciała, żebyście właśnie nawet o takich rzeczach powiedzieli, bo jest to piękne.
19: Akcja w szpitalu tak naprawdę powstała z zaproszenia szpitala. Zaprosili nas z zapytaniem, czy możemy coś zrobić, żeby oświetlić

0: nie jest jeszcze dokończone. Jeden z gabinetów i dwie sale, więc jeszcze został nam ogromny korytarz i pozostałe z sal. Dostaliśmy informację, że w tej chwili na Koszalińskim, tym oddziale szpitalnym dziecięcym, sale nie mają już numerów. One się nazywają. Ja chcę być u świnki Pepy. Ja idę na psi patrol. Także dzieciaczki świetnie to doceniły, zapamiętały. No a ja od siebie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że dołożyłam małą cegiełkę do tego.
1: A ja bym chciała tylko dodać, że tak naprawdę Fundacja Magia, to co nas wyróżnia, to to, że działamy tak naprawdę z dobroci serca. Wszystko, co jest wykonywane, czytaj jak oklejanie tego szpitala, to jest robione z własnych środków. Nic z konta fundacji nie idzie na takie cele. To są wszystko po prostu dobrzy ludzie, którzy chcą pomóc i chcą wspierać naszą fundację.
2: Tak, wy też bardzo mocno, myślę, zaznaczacie to właśnie, tak, że te 100% naprawdę idzie na pomoc. Tak. Nic nie
1: wszystko
2: zostaje.
1: Idzie z własnych środków, nic nie idzie z konta fundacji. Tak naprawdę to robimy to wszystko z dobroci serca naszych darczyńców, naszych przyjaciół magii.
2: U was też często przewija się takie hasło magiczna niezapominajka. Czy możecie nam rozwinąć to hasło?
0: Jasne. Idea magicznej niezapominajki zrodziła się 3 lata temu. Pomysłodawczynią i matką tego projektu jest nasza kochana Julita Lachowska, osoba bardzo udzielająca się wszechstronnie. To ona jako pierwsza wskazała drogę do traktowania rodziny holistycznie i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Rodzice, którzy przyszli po raz pierwszy na nasze zaproszenie do nas, do naszej siedziby, przychodzili bardzo smutni. To ja nazywam to, że to były takie podkówki przyklejone na twarze. Wyszli lżejsi, uśmiechnięci i stwierdzili, że to musi działać dalej. W tej chwili odbyły się jeszcze 2 kolejne edycje Niezapominajki. Jesteśmy świeżo po.
1: I kolejna przed nami.
0: I troszeczkę zmieniamy format tego projektu. Przy oczywiście konsultacji z rodzicami. Każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się na czymś fajnym dla nas. Mamy świetne pomysły, ale tutaj my mamy pomysły, ale będziemy potrzebować wsparcia, tak w cudzysłowie, od całego społeczeństwa do realizacji tego. Ja będę osobiście zwracać się o pomoc do wielu z was zapewne. Podejrzewam, że niektórzy już wiedzą, kogo mam na myśli. Także od września startujemy z niezapominajką cykliczną.
2: Jakoś specjalnie się trzeba zgłosić, czy właśnie wystarczy przyjść w miejsce, które na przykład na Facebooku znajdą nasi słuchacze?
0: Drzwi są otwarte dla wszystkich i serdecznie oczekujemy każdego.
2: Ja chciałam też zapytać o takie największe wyzwania fundacji. Z czym się przede wszystkim mierzycie? Czy to są właśnie środki, czy jest problem z tym, żeby te środki na przykład zebrać, żeby przez to też później nieść tę pomoc? Jakie są takie właśnie największe wyzwania, z którymi musicie się mierzyć na co dzień?
0: No jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Potrzeby niesienia pomocy są tak duże, że niestety to przerosło nasz budżet i staramy się uczynić wszelkie kroki w tym kierunku, żeby zdobyć jak największą pulę środków, żeby nieść jak najszerszą tę pomoc. Niemniej jednak zderzamy się z tą szarą rzeczywistością.
1: Wszystko idzie do góry, darczyńców mamy tyle samo, a musimy się skupić, żeby zebrać ich jak najwięcej, żebyśmy mogli pomagać większej grupie osób, bo same usługi poszły 100% średnio do góry.
2: No i wy też jako fundacja to zdecydowanie odczuwacie.
1: Tak.
0: Tak naprawdę liczy się każda złotówka. W tej chwili opieramy się głównie na takiej bazie naszych przefantastycznych przyjaciół, którzy są z nami od lat i mamy od nich w darze każdego miesiąca. Nie są to małe pieniądze, jednak potrzeby są dużo, dużo większe, dlatego ja mam takie małe, moje magiczne marzenie, żeby tych ludzi wokół nas skupiło się jeszcze więcej. Nie tylko firmy, duże przedsiębiorstwa, tylko taki mam swój mały, cichy krzyk do wszystkich ludzi, bo tak naprawdę to liczy się każda złotóweczka. I taka każda mała złotówka, niby, nawet grosik, naprawdę może uczynić cuda.
2: Właśnie, może uczynić cuda. Ja też chciałam się zapytać o waszych podopiecznych. Czy moglibyście opowiedzieć ich historię, żeby nasi słuchacze lepiej mogli je poznać? Nie mówię oczywiście tutaj o wszystkich, ale może przybliżmy jedną, dwie historie, żeby każdy się dowiedział, jak wiele też robicie, jak ważne są to historie.
3: To może

0: Ja opowiem jedną historię z początków mojej działalności, kiedy przystąpiłam do Fundacji Magia, kiedy spotkałam się z taką historią. Chłopczyk, który nie słyszał, mama niesłysząca i niemówiąca, tata niesłyszący. Jedyną osobą, która najbardziej wspierała tego chłopczyka 6-letniego, był tata, tata mamy, czyli dziadek chłopca. Przyszedł do nas do fundacji, prosząc o zafundowanie słuchawek, dzięki którym dziecko mogłoby usłyszeć. I pamiętam taki dzień, kiedy na dyżurze ten dziadek przyszedł z tym chłopcem, no i przedstawił się, przypomniał naszemu zarządowi, tym osobom wszystkim siedzącym na dyżurze, że to on wystąpił z takim wnioskiem i z prośbą o te aparaty słuchowe. Ja tak sobie siedząc, słuchając, to był może mój drugi dyżur w fundacji i mówi do tego wnuczka, mówi: powiedz do państwa dzień dobry. I to były jedne z pierwszych słów, które chłopiec wypowiedział. A dlaczego? Dlatego, że usłyszał, bo w jego główce coś tam się działo. Ale przez to, że rodzina w większości w domu była cisza, on myślał, że tak sobie można w tej ciszy żyć. I to wywołało we mnie tak ogromne wzruszenie. No i tak zostałam na 10 kolejnych lat, wiedząc o tym, że te wszystkie nasze działania będą poczyniać. Druga historia dotyczy dziewczynki, która na moich oczach i moich kolegów wolontariuszy robiła kroki, gdzie wcześniej nie mogła. A to tylko dzięki specjalnemu aparatowi, chodzikowi, w których mogła wykonać te kroki. I widok tych uśmiechniętych rodziców, szczęśliwych rodziców, dziadków, że ich dziecko może zrobić coś, czego do tej pory nie robiło, a nasze wzruszenie, że oto zrobiliśmy coś dobrego, a tylko takim małym zaangażowaniem, połączeniem pewnych sznureczków, tu pieniążek, tu działanie, tu coś, na co rodziców nie stać, coś, co przekracza ich możliwości budżetowe, wywołuje właśnie to uczucie wielkiego wzruszenia, że to jest taka fajna rzecz i fajne odczucie dla wszystkich dookoła, którzy to widzą, słyszą i odczuwają.
1: Myślę, że to właśnie też tak pokazuje, dlaczego warto pomagać i takie historie gdzieś się naprawdę docierają do ludzi, myślę. Także cieszę się, że powiedziałyśmy o tym. Ja też chciałam zapytać, jakie macie plany na najbliższe miesiące, może lata? Czy macie jakieś właśnie takie sprecyzowane plany? No bo organizujecie różne rzeczy. Czy są jakieś takie cele?
2: Naszym głównym celem jest zebranie większej ilości środków i na tym będziemy się skupiać i wszelkie akcje będą do tego doprowadzać. A czy nam się uda? No pewnie.
0: Ja myślę, że bardzo ważnym, istotnym rzeczą tutaj jest popularyzowanie tych naszych zadań i naszych celów statutowych, a także sposobu pozyskiwania środków finansowych. Jednym ze sposobów to jest znalezienie potencjalnego darczyńcę, który zechce wpłacić jakąś kwotę finansową, na przykład zadeklarować się na comiesięczne wpłaty i to całkiem niewielkie, bo nas satysfakcjonuje już i złotówka, o której wspomniała Ania, ale i 10 zł. Co miesiąc, tworząc taką grupę, dajemy, już mamy większą kwotę. Czyli pozyskanie darczyńców, którzy się zadeklarują na comiesięczne wpłaty, ale można i okresowo, w dłuższym terminie, większe kwoty. To jest jedno. Drugie działanie to jest, to są nasze dwie skarbonki orbitalne. Skarbonki orbitalne znajdują się w dużych centrach handlowych, w jednym przy ulicy Gnieźnieńskiej, drugim przy ulicy Jana Pawła II. Można wrzucić pieniążek, który się ładnie toczy po okręgu, wpada do leja. Zapewniam każdego darczyńcę, że każda złotówka wrzucona do tej skarbonki w 100% zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom. Tak się dzieje od początku istnienia fundacji i to jest najpiękniejsza rzecz, jedna z wielu cech fundacji, dla których ja zaczęłam działać w fundacji.
1: Oprócz skarbonek wiem, że też jeszcze w inne sposoby można was wspierać. Można na przykład przekazać rzeczy na fundację, które później, czy one później są licytowane, czy w jakiś inny sposób zbieracie te fundusze z tych przedmiotów?
3: Tak, mamy w swoim sejfie parę bardzo wartościowych gadżetów, niemniej jednak czekamy jeszcze na większą ich pulę, żeby zrobić jakąś fajną, większą, szerszą imprezę, żeby to było z większą pompą.
0: W poprzednich latach byliśmy organizatorami, ja za to odpowiadałam, wielu koncertów charytatywnych dedykowanych konkretnemu dziecku. Wówczas pozyskiwaliśmy właśnie różnego rodzaju fanty, które były licytowane podczas tych koncertów. Udział był ogromny, zyski również ogromne, a dziecko obdarowywane mogło uczestniczyć w turnuszach rehabilitacyjnych, korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, na które ta cała kwota zebrana z samego udziału w koncercie i z licytacji była przeznaczona na to konkretne dziecko.
3: W koncertach brały udział zespoły, które z całym poświęceniem i sercem, bez żadnej opłaty, dla siebie organizowały tak naprawdę całe sprzęty i całe to zamieszanie.
1: Ale też widziałam właśnie sportowców.
3: Rafał zgłosił się do Adama Jaremki z propozycją zorganizowania wielkiej akcji pływania pod tytułem Płynę 48 godzin bez przerwy. Rafał podjął wyzwanie sam dla siebie, żeby przezwyciężyć swoje słabości, swoje niemoce, żeby pokazać innym, że nie ma rzeczy niemożliwych. My z wielką radością przystąpiliśmy do wspierania jego i również z tej akcji zrodziło się wiele fantastycznych, przynajmniej dla mnie, przyjaźni. Mamy kontakt do dzisiaj i cały czas dzieje się coś dobrego. A Rafał zwrócił się do nas, bo w jego sercu leży tak jakby duża odpowiedzialność za zdrowie psychiczne młodzieży. Ten temat dotknął go osobiście i przez wiele lat swojego życia nadal będzie wspierał właśnie młodzież, żeby bezproblemowo i lekko mogła iść do przodu w przyszłość.
1: No właśnie, wy też oprócz takiego wsparcia finansowego, wy wspieracie też, macie specjalistów, którzy potrafią taką pomoc psychologiczną nieść. Czy coś więcej też o tym możecie nam powiedzieć?
3: Mamy wielu zaprzyjaźnionych specjalistów. Są to fachowcy wszelkich specjalności medycznych, psychologowie, psychiatrzy, ale nie tylko opieramy się, czy fizjoterapeuci, ale opieramy się nie tylko na działaniach od strony medycznej, czy to od strony medycyny fizycznej, czy tej duchowej, ale także opieramy się o specjalistów z dziedziny prawa. Też są bardzo potrzebni z tymi ustawowymi, że tak to nazwę, problemami. Codziennie stykają się nasi rodzice i ich dzieciaczki. Staramy się ich wspierać również od strony prawnej.
1: Ja jeszcze bym chciała bardzo dopytać o tę stronę właśnie wolontariacką, bo to jest no niesamowite, jakby pomagacie. I chciałam zapytać, jak można się do was zgłosić, jak można też zostać wolontariuszem i dlaczego warto zostać tym wolontariuszem?
2: Zadzwonić do Ani.
3: Tak, ja jestem osobą obsługującą magiczny numer telefonu. Wszelkie kontakty można znaleźć na naszej stronie internetowej magiadziecią.pl. Można zgłosić się do nas osobiście w naszej siedzibie przy ulicy Szczecińskiej 25A przez 3. Bądź zadzwonić do mnie, umówimy się na spotkanie. Bądź po prostu napisać maila.
0: Można mieć pomysł i przyjść tak jak Rafał Grzelek przyszedł z gotowym pomysłem na działanie, na inicjatywę. I my wtedy uruchomimy nasze możliwości obsługowe tego i pomyślimy, jak to dalej rozkręcić i zadziałać. I na przykład Radio SK zaprosimy do współdziałania i nagłośnienia tej inicjatywy. Można po prostu przyjść, proponując swoje dwie zdrowe rączki i dwie zdrowe nóżki i jakieś tam w główce pomysły i spróbujemy pomyśleć o tym, jak to logistycznie poukładać. Każdy sposób, każda możliwość jest dobra do zaczęcia działania. Przede wszystkim trzeba w swoim serduszku pójdę, będę coś robić. Mam pomysł, nie mam pomysłu, nie bać się. Tutaj nikt nie ocenia nikogo od jedynki do szóstki. Tu liczy się dobra chęć do działania.
3: A każde działanie jest cenne.
0: Ja korzystając z tej okazji, że mogę głośno i wyraźnie powiedzieć dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, które przekazują środki. a także zespołem, które grały dla nas na koncertach, a także jako nauczycielka była, która miała możliwość mieć pod swoimi rączkami i opieką mnóstwo młodzieży szkolnej, za to, że mogłam ich zachęcać do wolontariatu. Działała ekipa Magiczni Wolontariusze, to byli uczniowie koszalińskich szkół, a bazą była szkoła numer 18 w Koszalinie i dzieciaczki pomagały nam liczyć skarbonki orbitalne. Kolejnym naszym działaniem, które dało możliwość dzieciom spojrzenia na wolontariat jako coś fajnego, to były zespoły taneczne. Zespół NASA, zespół tańczący breakdance, Perfect zespół, to ptojsi tańczyli dla nas, Pasja tańczyła dla nas przecudownie. Tych zespołów jest wiele i nie możemy też zapomnieć o King Dance, który dla nas tańczył. To oni zawsze odpowiadali na moją prośbę, na moje pismo, na mój telefon, aby zatańczyć i uświetnić te wszystkie nasze uroczystości. Przez 10 lat organizowaliśmy w grudniu urodzinowe Mikołajki i zawsze mogliśmy liczyć na te zespoły, które w sposób barwny zaśpiewały, zatańczyły. Nawet przedszkola brały z nami udział w tych dniach, więc ja wszystkim bardzo dziękuję w imieniu nas, wolontariuszy Fundacji Pomocy Magia, za to, że przez te lata od chwili założenia wspieraliście nas w naszych działaniach. Nasze wielkie dzięki.
3: Chciałabym jeszcze dodać, że ja jestem po prostu zwyczajnie dumna z tego, jak nasze społeczeństwo reaguje i jak na wielu ludzi możemy liczyć. I ci, do których mówię w tej chwili, na których możemy liczyć, uwierzcie mi, że ja chwalę się wami, gdziekolwiek nie jest poruszany temat mojej działalności w magii. Mnie do działania w Fundacji Magia najbardziej zachęciło to, że będę naprawdę 100% wolontariuszem i całość przekazywanych, zebranych środków będzie trafiała do celu i nikt, czyli do dzieci, a nikt z nas, wolontariuszy, nie przyjmie za to złotówki. Wewnętrznie umówiliśmy się i przyklepaliśmy piony, że jeżeli jakaś złotówka wyjdzie, w cudzysłowie mówiąc, na lewo, to my po prostu z tego układu wychodzimy.
0: Pamiętam taki jeden z koncertów, na którym zależało nam na zebraniu na jedno dzieciątko ogromnej kwoty pieniężnej. No tak, mamy licytację, mamy coś tam jeszcze. Myślę sobie, powiem moim przyjaciołom, że możemy zrobić kiermasz ciast. A zatem piekli ciasta, więc i w taki sposób, jak ktoś pyta się, jak można zostać wolontariuszem, zaproponuj coś, co umiesz robić. Upiecz ciasto, przygotuj sałatkę, a my spróbujemy to wszystko wkręcić w jakieś działanie. Także to Fundacja Magia jest niezwykłą fundacją. To takie magiczne miejsce, zbudowane z magicznych ludzi, z magicznymi sercami, gdzie można zawsze się znaleźć z dobrym słowem, z dobrym działaniem, z dobrym serduchem.
4: Szczegółowe informacje na stronie magiadziecią.pl. A teraz zmieniamy temat. Koszaliński dworzec kolejowy zostanie dokończony. PKP wybrały wykonawcę, krakowską spółkę, która zaoferowała niespełna 46 milionów. Prace mają ruszyć jesienią i zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku. Przypomnijmy, inwestycje opóźniły błędy w dokumentacji i zerwanie umowy z pierwszym wykonawcą. Do tego tematu na pewno będziemy wracać.
5: SK Koszalin News.
4: Fantazy, gry, niezwykłe przebrania i potężna dawka młodzieńczej energii. Tak w skrócie można podsumować pierwszą edycję Koszałkonu. Wydarzenie przyciągnęło setki pasjonatów i pokazało, że w Koszalinie drzemie ogromny potencjał twórczy. Za sukcesem imprezy stoją młodzi ludzie związani z Politechniką Koszalińską. O kulisach organizacji, niezwykłych strojach i studenckiej pasji, która napędza do działania, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
6: Nazywam się Tomaszewski Karol. Jestem po prostu w kole studenckim EIGA, działającym przy Wydziale Elektroniki i Informatyki. Byłem również organizatorem Koszałkonu 2026.
7: Ja jestem Niko Worach i tak naprawdę jestem przyszłą studentką, ale również jestem jednym z organizatorów Koszałkonu.
1: Za nami Koszałkon, wydarzenie, które przyciągnęło mnóstwo fanów fantastyki, anime, fanów gier. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby takie wydarzenie stworzyć w Koszalinie? No i opowiedzcie nam jak najwięcej, co tam się w ogóle działo.
6: Pomysł tak na dobrą sprawę zrodził się w głowach studentów z jestem z naszego koła naukowego EIGA. Tak naprawdę to i tak cały czas realizujemy projekty wokół tego tematu. Jesteśmy pasjonatami zarówno gier, jak i animacji, jak i filmów, w ogóle fantastyki, więc tak naprawdę chcieliśmy zrobić coś, w czym sami chcielibyśmy wziąć udział i przy okazji jakby stworzyć taką platformę do spotkania się dla ludzi o podobnych zainteresowaniach całego Koszalina i okolic.
7: Karol bardzo dobrze mówi na ten temat, ze względu na to, że według mnie ten pomysł w ogóle wziął się z tego, że w Koszalinie nie było od dawna takiego konwentu i po prostu brakowało tutaj czegoś. I dla mnie, jako też dla osoby, no, dość młodej, powiedzmy to sobie, bo dopiero na studia idę, jeżeli miałabym wybierać studia, to tam, gdzie serio coś się dzieje, jest o wiele lepiej. I fakt, że mogłam to też zorganizować z Karolem i całą grupą organizatorów, wolontariuszy, naprawdę mega dużo osób zaangażowanych w to było, no to dla mnie to jest po pierwsze zupełnie zabawa, ale to jest też sprawia, że się uśmiecham i sprawia, że bardziej chcę iść tutaj na studia, bo wiem, że mogę coś tutaj zrobić i osiągnąć.
1: No to jest super, czyli taka nauka połączona właśnie z wieloma fascynującymi wydarzeniami. No i właśnie też chciałam zapytać o to, jak to wydarzenie przebiegło, bo ja widziałam niesamowite stroje, kapelusznik chociażby z Alicji w Krainie Czarów. No naprawdę te stroje były niebywałe. Ja bym chciała, żebyście troszeczkę właśnie też opowiedzieli o tych strojach, o tym, jakie jeszcze inne postacie mogliśmy zobaczyć podczas tego wydarzenia. No i sam taki przebieg, co tam się działo od rana do wieczora, bo ja jestem pewna, że to kolejne edycje będą jeszcze grubsze, więc już nasi słuchacze będą mogli się dowiedzieć, z czym to się je.
7: Było mnóstwo osób przebranych. Były osoby przebrane za księżniczki. Przygotowała jedna z naszych wolontariuszek, przyszła tak w sobotę i już na kolejny rok gdzieś tam planowała przebrać się za postaci, za księżniczkę Peach i jej starszą siostrę Rosalinę ze swoją młodszą siostrą, więc może akurat były postaci z anime, z komiksów, z filmów, bo było przykładowo postaci z Star Warsów i w ogóle był cały konkurs cosplay, na którym też osoby, 13 uczestników mieliśmy, na którym w sobotę po prostu zmierzyli się o drukarkę 3D, o pierwsze miejsce, ale też po całym konwencie chodziło mnóstwo ludzi. Ja tylko patrzę, ja dosłownie przychodzę jako organizator i jestem w biegu, ale widzę postaci, które ja szczerze uwielbiam. Były osoby przebrane za tak naprawdę postaci z gier i z takich, no, popularnych, powiedzmy, dość youtuberów na właśnie platformie od Minecrafta, takie osoby jak Parrot, wydaje mi się, że był Grian, ale mogę się mylić, Wembu. To są takie niki, które może ktoś kojarzy, na które ja zwróciłam uwagę bardzo. Czy jeszcze ktoś był? Kapelusznik na pewno.
6: No, a propos właśnie kapelusznika wspomnianego. Kapelusznik to nasza w sumie Zuza, utalentowana cosplayerka na Instagramie Samogon Regisa i generalnie jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Była również w jury i pomagała przygotować konkurs cosplay. Właśnie robiliśmy to wspólnie z nią. Pomaganie to może za mało nawet powiedziane. I ludzie byli po prostu zachwyceni tak naprawdę jej talentem. Prowadziła również stoisko naprawy kostiumów cosplay, więc ludzie mogli również sobie podreperować się trochę w trakcie.
7: I jeszcze jeżeli chodzi o Zuzę, miała swoją prelekcję, też poprzedzającą konkurs cosplay i wydaje mi się, że też osoby, które tam poszły, wyszły dość zadowolone, bo mówiła o dosłownie robieniu kostiumów z szafy i bardzo po studencku, na studenckim budżecie, który wiadomo, często w żartach bywa dość mały.
6: Jeżeli faktycznie skupimy się troszeczkę przez chwilkę na cosplayu, to uważam, że tu akurat naprawdę bardzo to dosłownie siadło. Zgłosiło się sporo osób. Większość z nich startowała w tego typu konkursie po raz pierwszy, ale no, pokazali naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry poziom. Mieliśmy 13 uczestników i naprawdę wszyscy byli fantastyczni. Mogę chyba wspomnieć też o głównej nagrodzie, jaką była drukarka 3D, którą wybrał akurat cosplayer mega utalentowany, jeżeli chodzi o przygotowanie stroju, Łukasz, wcielający się w postać z Gwiezdnych Wojen. No, zrobiło to naprawdę wielkie wrażenie na wszystkich.
7: Tak, wcielił się w postać Revana, a cały jego występ opierał się na choreografii z mieczami świetlnymi i przedstawiał też przez to historię. No i tutaj akurat ja nie byłam w jury, prowadziłam za to konkurs, więc dla mnie też poznanie ich od tej drugiej strony na próbach generalnych też było coś. I wiem, że tutaj akurat opiekun cosplayerów, Leo Kostowski, mógł się wypowiedzieć, bo naprawdę zbudowali cudowną relację.
1: No, wy też zbudowaliście coś niezwykłego. Jesteście bardzo młodymi ludźmi, a stworzyć takie wydarzenie, w którym wzięło udział tyle osób, które się tak zaangażowały, przygotowały tak niesamowite stroje, to nie jest łatwe zadanie. I też chciałabym was właśnie zapytać od takiej strony organizacyjnej, jak wy się w ogóle za to wszystko zabraliście, jakby to stworzyliście? No bo tak jak mówię, jesteście bardzo młodzi, nie jest to na pewno łatwe.
6: Wracając do tego, ile wspomniałaś o tym, że było dużo osób, tak, uważamy, że w sumie, jeżeli chodzi o liczebność, to było to zdecydowanie osiągnięcie całkiem imponujące, bo rozdaliśmy 760 opasek. Generalnie osoby, które otrzymały od nas opaskę, były przetraktowane jako uczestnicy wydarzenia. Być może było troszeczkę więcej osób, ze względu na to, że Politechnika Koszyckie jest instytucją otwartą, więc my tak naprawdę nie mogliśmy prowadzić czegoś w rodzaju zamkniętych drzwi. A wracając jeszcze do tych rozdanych opasek, nie wliczają się w to ani gracze e-sportowi, ani wolontariusze, ani pracownicy Politechniki, ani organizatorzy, więc łącznie tych ludzi w tym jednym momencie, w te cudowne dwa dni było tam naprawdę całkiem sporo. Jeżeli chodzi o samą organizację, wiedzieliśmy, że chcemy coś takiego zrealizować. No, tak naprawdę pod koniec zeszłego roku już troszeczkę zaczęliśmy o tym rozmawiać, ale okazało się, że ze względu na to, że jest to pierwsza edycja, musieliśmy jakby nauczyć się wielu rzeczy, zrozumieć procedury, zauważyć, że niektóre rzeczy trwają tyle czasu, a inne wymagają takich na przykład, nie wiem, przygotowań. Więc było to dosyć duże wyzwanie. Udało się nam to, mojej ocenie, zrealizować dobrze. I wiemy też, że gdybyśmy chcielibyśmy spróbować zrealizować coś podobnego w przyszłości, to będzie nam zdecydowanie dużo, dużo, dużo łatwiej z tą wiedzą, którą zdobyliśmy przy pierwszej edycji.
1: No właśnie, czy myślicie, że w takim razie, jeżeli już będziecie chcieli coś organizować, czy to będzie właśnie kolejna edycja tego konkretnego wydarzenia, czy już będziecie chcieli stworzyć coś zupełnie nowego, ale na przykład z elementami, które były właśnie przy tym wydarzeniu?
7: O, to jest świetne pytanie. I według mnie, ja personalnie uważam, że powinno być więcej edycji tego, chociaż już były rozmowy, żeby przykładowo odłączyć delikatnie e-sport i zrobić z tego turnieje jakby dodatkowo. Może będą też na Koszałkonie w kolejnych edycjach, jeżeli obe będą, ale wydaje mi się, że właśnie e-sport jest też takim, no bo to są i drużyny, i wszystko, i możliwe, że potrzebowalibyśmy więcej czasu. Też jeżeli chodzi o sam Koszałkon, dostaliśmy bardzo dużo takich opinii, w sensie pozytywnych, i bardzo dużo osób przykładowo podchodziło do mnie, do Karola, do organizatorów, co chciałoby zobaczyć w kolejnych edycjach. Więc na pewno chcielibyśmy się rozrosnąć, a z takich pomysłów było na pewno karaoke, co jest według mnie też świetnym pomysłem.
1: Piszę się na to.
7: Tak? Oj, z chęcią zapraszamy. Ale karaoke, w ogóle taniec taki wspólny, żeby była muzyka może, więcej jej było na pewno.
6: Na pewno ważnym elementem, że cię troszkę trącę, będą wystawcy, których na pewno chcielibyśmy się postarać z wielu powodów, ale uważam, że to zdecydowanie wzbogaci zarówno wydarzenie, jeżeli uda nam się zorganizować to w taki sposób, że wystawcy będą po prostu mogli być obecni. Przede wszystkim będzie to wzbogacenie.
7: Tak, ale też chcemy chyba trochę otworzyć się na ludzi przy kolejnych edycjach. Chcemy, żeby to ludzie z okolic też zgłaszali się do nas i budowali program, bo to jest coś, na co nie byliśmy w stanie pozwolić sobie w tym roku, ale też wydaje nam się, że chcemy dać równą szansę jakby każdemu i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie.
6: To jeszcze tak dodam, bo tak wspominasz o tych okolicach i o naszym, jakby powiedziałbym, lokalnym działaniu. Na pewno podoba nam się perspektywa pokazania trochę nawet, nie wiem, no, na zewnątrz, że Koszalin ma duży fandom, mamy sporo ludzi zainteresowanych tematem, mamy sporo w ogóle ciekawych ludzi, których możemy zaprosić na tego typu wydarzenia i trochę ten taki kompleks Koszalina mógłby trochę, powiedziałbym, się zmniejszyć, mam nadzieję, dzięki tego typu inicjatywom, bo naprawdę to, co udało się, już nawet nie mówię o zorganizowaniu, teraz chciałbym się odnieść do ludzi, którzy się pojawili, uczestników, prelegentów, no, byli naprawdę wspaniali, wolontariusze nasi, ludzie stąd, studenci, to są... świetnie sobie poradzili, więc tak naprawdę taki jakiś kompleks Koszalina, moim zdaniem, zdecydowanie powinien się zmniejszać w najbliższym czasie.
1: No myślę, że właśnie takie wydarzenia na pewno bardzo pomagają. Dużo osób chce stąd wyjeżdżać i wydaje mi się, że pomagacie im jednak podjąć decyzję, że tutaj na Politechnice Koszalińskiej naprawdę warto studiować i po prostu też korzystać z tych wszystkich atrakcji, które ona daje, ale no tutaj podkreślam, to naprawdę stworzyli młodzi ludzie, bardzo się zaangażowali w to wszystko i ja też właśnie chciałabym tutaj przejść do waszego koła naukowego EIGA, no bo to właśnie ono tak naprawdę stworzyło to wydarzenie. Wy w tym kole się znajdujecie. Jak ta działalność tego koła wygląda?
7: Może ja w takim razie zacznę. Ja w samym kole jestem, no powiedzmy od niedawna, odkąd tak naprawdę zostałam zgarnięta, oczywiście nie siłą ani nic, ale przekonana do dołączenia z takim po prostu pozytywnym uśmiechem Karola. I Karol jest takim naszym trochę moralną iskierką. Bardzo nas podtrzymuje na duchu, pomaga ze wszystkim, no i jest tego częścią ogromną, ale też osoby, które uczestniczyły w tym kole, po prostu bardzo pomogły w konwencie. Samo koło, z tego co ja się nauczyłam póki co, Karol pewnie więcej powie, ale samo koło ma bardzo dużo członków, którzy chcą coś robić i mamy różne sekcje, bo mamy sekcję filmową, sekcję tworzenia gier, sekcję RPG i wiele więcej, przypuszczam, że Karol też jeszcze trochę wymieni, które po prostu też współpracują. Jeżeli ktoś chce do nich dołączyć tak naprawdę, no to ma w 100% możliwość i tak samo na konwencie, festiwalu, jakkolwiek chcemy to nazwać, mogliśmy pokazać naszą współpracę z innymi kołami, ze względu na to, że była odskocznia. To jest koło planszowe u nas na uczelni. I też nie chcemy w żaden sposób jakby mieć rywalizacji, chcemy się wspierać.
6: To prawda, nasze koło naukowe tak naprawdę jest dosyć specyficzne. Jest, tak jak Niko już zaczęła mówić, jest kilka różnych sekcji tematycznych, dodam jeszcze tylko sekcję grafiki 2D, sekcję fotograficzną, sekcję e-sportową, nie jestem pewien, czy to padło, więc mamy bardzo różne ludzi z bardzo różnymi zainteresowaniami. To, co chyba nas łączy, to jest ta taka pasja i chęć jakby, nie wiem, realizowania czy poszerzania swoich zainteresowań. Staramy się i tak naprawdę koszałką z dużym potencjałem może być taką platformą, żeby też te zainteresowania członków naszego koła znalazły swoją platformę do pokazania siebie, zaprezentowania swoich, nie wiem, jakichś twórczości czy po prostu podzielenia się opiniami, ale jeszcze taka dygresja, jeżeli chodzi o koło składa się ze studentów, trafili nam się niesamowici studenci, tak naprawdę z właściwie każdego wydziału. Samo koło działa przy Wydziale Elektroniki i Informatyki tak ogólnie, ale studentów mamy z każdego kampusu, praktycznie z każdego wydziału i świetnie współpracują, super się uzupełniają. Wyobraźmy sobie tylko, nie wiem, współpracę grafików z Wydziału Architektury i Wzornictwa z informatykami z Wydziału Elektroniki i Informatyki i możemy się domyślać, jak ciekawe projekty mogą z tego powstać. I jeszcze tak trochę w kontekście koła. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy mieli dosyć spory przyrost, choć już jest nas dużo w kolejnym roku, zwłaszcza, że nawet na samym konwencie, to Nika może coś uzupełni, były osoby, które były zainteresowane właśnie zarówno uczelnią, jak i samym kołem.
7: Tak. Było tych osób bardzo dużo, lub przynajmniej w moim określeniu bardzo dużo, bo nie spotkałam się z tym, żeby ludzie podchodzili. I właśnie rozmawiałam i przykładowo po LARP-ie, jednej z atrakcji live action roleplay, czyli takiej gry teatr, improwizacja, ja to tak przynajmniej określam.
6: Którą musimy swoją drogą rozbudować na przyszły rok, jeżeli będziemy realizowali koszałką, ponieważ był bardzo, bardzo popularny. Niko prowadził swoją drogą.
7: Tak, prowadziłam. Cieszę się, bo dostałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Że to był naprawdę bardzo dużo osób pierwszy raz w ogóle grało, ale tak z określeniem gracz, bardzo dużo graczy zwyczajnie powiedziało mi, że to był jeden naprawdę z najlepszych LARP-ów, które napisałam, z tych osób, które uczestniczyły jakby w moich poprzednich LARP-ach w Kołobrzegu, bo z Koszalina nie jestem, ale wracając właśnie do osób, które powiedziały, że chcą przyjść do koła. Właśnie po LARP-ie dowiedziałam się, że kilka osób wybiera się do nas na uczelnię.
6: Lub tak zdecydowało. Być tak, może po.
7: Może po, dokładnie. I że z chęcią dołączyłoby do koła. Tak samo sporo osób do mnie podeszło, jak rozmawialiśmy, i miało takie, że oni jeszcze nie wiedzą, gdzie wybierają się na studia, ale zastanawiają się, czy można dołączyć do koła, jak się jest z innej uczelni. też było według mnie bardzo fajnym aspektem, ale też wydaje mi się, że koło się cały czas rozwija. I bo tak jak ja teraz, idąc właśnie na studia, na grafikę projektową, no to przypuszczam, że bez właśnie tak Eigi może troszkę mogłabym mieć problem z organizowaniem LARPów, gdzie tu już rozmawiałam z przewodniczącą Martą Tomaszewską o tym, że hej, może sekcja LARPów mogłaby być zorganizowana, tak bez problemu. I cieszę się bardzo na ten temat, bo to jest jedna z moich pasji, którą nie dość, że mogłam rozwinąć na Koszałkonie, zobaczyć, że cześć, to ma popyt, to ma zainteresowanie, to teraz będę w stanie kontynuować to podczas roku szkolnego, studenckiego, akademickiego, jakkolwiek.
6: Spokojnie, że się przyzwyczaisz.
7: O, tak, jeszcze mówię, klasa.
1: Jeszcze ma czas,
6: ale... Dokładnie tak.
1: No właśnie myślę, że też to jest wyjątkowe w tym waszym kole, że ono ma tyle sekcji i tak naprawdę no, każdy znajdzie coś dla siebie. No, jak to w ogóle jest możliwe, że jest tyle tych sekcji, że wy macie na to wszystko czas, materiały, ludzi, którzy w tym wszystkim uczestniczą razem? No bo życie studenckie też nie jest łatwe, wiadomo, są zajęcia, jest nieraz ciężko, kolokwia i tak dalej. I właśnie jak to tak wygląda z waszej perspektywy?
6: Tak strukturalnie to kiedy liczebność naszego koła no, już przekroczyła 40 osób czy 50. Zrozumieliśmy, że musimy to troszeczkę ustrukturyzować i powstała taka, powiedziałbym, rola w naszym kole jak koordynator sekcji i osoby, które były zaangażowane najbardziej w daną sekcję albo miały chęć właściwie wspierać, koordynują po prostu swoją sekcję. Angażują ludzi, którzy w nich są, więc nie wiem, Remek na przykład, to jest również od skoczni, ale jest koordynatorem sekcji fotograficznej, umawia się z również cosplayerami lub fotografami, którzy chcą się czegoś nauczyć, na takie jakby trochę ćwiczenia. Z jednej strony ćwiczenia z pozowania dla cosplayerów, czy tam robienia zdjęć, które mogą im się przydać na Instagrama, a z drugiej strony fotografów, którzy też zdobywają dzięki temu wiedzę. Więc to są takie, jakby to powiedzieć, to są specyficzne spotkania sekcji tematycznych, bo są naprawdę mocno naukowe i mnie dosłownie onieśmiela tak naprawdę w jakimś sensie to, jak młodzież w tym momencie chce się rozwijać, bo słyszymy różne opinie. Ja pracuję też na uczelni właściwie od niedawna, ale słyszymy opinie, że być może młodzież trochę traci takie zainteresowanie jakimś rozwijaniem się. Ja widzę coś zupełnie odwrotnego, wręcz przeciwnie, dosłownie szukają przestrzeni, gdzie będą mogli te swoje zainteresowania, swoje pasje rozwijać i tu na Politechnice Koszalińskiej wierzę w to, że jesteśmy w stanie im zbudować przestrzeń, gdzie będzie to możliwe. Czyli z jednej strony nauka, oczywiście jest to bardzo ważne, zdobywanie wiedzy, zdobywanie wykształcenia, a z drugiej strony nasze wsparcie, żeby rozwijali również swoje pasje.
1: Myślę, że to jest też piękne, co powiedziałeś, że właśnie ludzie szukają takiej przestrzeni, że to nie jest brak chęci, tylko brak czasami możliwości do rozwijania tych swoich pasji i wy właśnie takie miejsce im zapewniacie.
7: W 100% chcemy zapewniać to miejsce. W sensie według, znowu to jest według mnie, bo bardzo dużo tutaj jest opinii, ale takie miejsce Eiga daje mi w tym momencie. I wydaje mi się, że właśnie też jako osoba dość młoda, bo lat mam 19. Cieszy mnie jakby taka myśl, że hej, ktoś daje nam to miejsce.
1: A jeszcze ciebie, Karolu, chciałam tak dopytać o te sekcje. Jeżeli mógłbyś kilka z nich chociaż nam tak lekko rozwinąć, właśnie co się podczas takich zajęć w tym kole robi, na przykład jest sekcja filmowa i co się dzieje wtedy na takich zajęciach?
6: Jeżeli chodzi o sekcję, na przykładzie sekcji fotograficznej, to troszeczkę wspomniałem, wiąże się to bardzo często po prostu z połączeniem osób, które chcą być fotografowane, z tym, które chcą fotografować, budują swoje portfolio. Zawsze, kiedy my wykorzystujemy jakiegoś rodzaju zdjęcia, grafiki i tak dalej, to dodajemy w naszych materiałach Instagrama osoby, która realizowała. Chcemy poprzez to działanie i poprzez to koło pomóc się również młodym artystom, młodym osobom kreatywnym w jakiś sposób wypromować. I jest to możliwe dzięki wsparciu uczelni. Nie ukrywam, sala, z której korzystamy, sala koła Eiga, jest dobrze wyposażona. Mamy bardzo dużo nowoczesnego sprzętu. Dysponujemy odpowiednimi lampami studyjnymi, zestawem teł fotograficznych oraz takim semi-greenboxem, podłoga, ściany oraz niestety nie sufit, ale podłogi i ściany są zielone, więc możemy tutaj spokojnie modyfikować tło. Mamy aparat dobrej jakości, kamery reporterskie, komputery, które są naprawdę wydajne oraz oprogramowanie akurat wszystko jest akurat aktualnie na darmowych licencjach, natomiast odpowiednie, żeby można było tworzyć, realizować.
7: Co mnie też zaskoczyło, jeżeli chodzi o salkę, to jest przykładowo ilość właśnie sprzętu typu też drony i VR, bo to też się nie spotyka, zazwyczaj mi się wydaje, na uczelniach. Przynajmniej ja się nie spotkałam, jak odwiedzałam uczelnię.
6: O tym też, jeżeli mogę, troszkę wspomnę faktycznie, bo my funkcjonujemy, tak jak mówiłem wcześniej, przy Wydziale Elektroniki i Informatyki. Wydział jest jakby bardzo otwarty, żeby młodzież nasza, nasi studenci zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami, zresztą uczelnia generalnie na to stawia. Więc to nie są rzeczy gdzieś tam wyciągnięte z szafy, zakurzone, stare. No okej, okay, spoko. Kiedy uczymy się jakiejś tam, powiedzmy, historii, to komputer, takie sprzęty również mają. Mamy gdzieś tam na uczelni Retro Lab. Natomiast akurat w tej salce, o której rozmawiamy, w tej, w której mamy spotkania koła, jest to sprzęt, no taki sprzęt, z którego korzystają w tym momencie specjaliści. I tak jak Nika wspomniała, zarówno są tam drony, otwieramy również kierunek dronowy na naszym wydziale w tym roku, więc myślę, że osoby, które zapiszą się na takie studia, również będą bywać czasami u nas w salce. VR-y, Google VR, technologia Google VR, która jest również istotna w tych czasach. Może nie chcę się tylko do końca zagłębiać w to, może jeszcze kiedyś o tym porozmawiam troszeczkę głębiej, ale faktycznie z perspektywy wyposażenia uczelnia daje nam możliwość. To, co my zrobimy z tymi możliwościami, to już jest akurat to, co, za co bardzo chciałbym pochwalić studentów, czyli ta chęć realizacji rzeczy. Przykładowe spotkanie, na przykład sekcje sportowe, bo tutaj jest coś, na czym chcielibyśmy się też w dużym stopniu skupić na naszym wydziale. 2 tygodnie temu zaczęliśmy się rozrastać w taki sposób, żebyśmy mogli prowadzić spotkania, czy nie, dosłownie będziemy w stanie organizować jakieś turnieje. Nie wiem, czy w takiej skali jak koszałką, może tak, znaczy jak na koszałku, nie, może tak, może nawet większe, i będziemy zainteresowani i chętnie do zapraszania na przykład uczniów szkół średnich do udziału w tego typu turniejach. Jest to budowane na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Dążymy do tego, żeby było to jak najbardziej profesjonalne. Całe szczęście mamy już Dawida, który przetarł szlaki turniejem zorganizowanym na Koszałkonie, więc spotkania z sekcji sportowej wyglądają może specyficznie, ale dosłownie siadamy albo siadają w zależności od tego, kto akurat jest dostępny, kto ma ochotę, nasi e-sportowcy i no tak, sparingi. Tak po prostu. Będziemy chcieli zapraszać, stąd jest taki plan, zapraszać młodzież ze szkół średnich i zbudować taką sekcję e-sportową dla juniorów, czyli jakieś dodatkowe godziny, w których to oni będą mogli się rozwijać w tym kierunku i kto wie, może z czasem dołączyć zarówno na naszą uczelnię, jak i do drużyny.
1: A ile łącznie mamy tych sekcji?
6: Jeżeli się nie mylę, to około 7 w tym momencie takich aktywnych sekcji. Mieliśmy momenty, w których rozważaliśmy rozbudowę. Teraz już wiemy, że LARP będzie jednym z takich dodatkowych sekcji, bo zdecydowanie zainteresowanie. Są rzeczy, którymi się my zajmujemy, albo które lubimy, które nas fascynują, natomiast nie mamy ambicji, żeby budować jakby rzeczy, które już są. Na przykład, jeżeli mamy świetnie działający klub planszowy Kot Skocznia, to nie mamy zamiaru na przykład tworzyć takiej sekcji, chyba że w jakiś sposób miałby to sens dla odskoczni, dla nas, nie wiem. Natomiast w statucie koła mamy w ogóle wspieranie innych organizacji, które działają przy Politechnice Koszalińskiej, bo nie chcemy być zagrożeni, my tak naprawdę chcemy wspólnie działać, chcemy wspólnie się rozwijać ze wszystkimi studentami, z całą uczelnią. Na razie idzie całkiem dobrze, szczerze mówiąc.
1: To może jeszcze na koniec was właśnie zapytam o takie najważniejsze pytanie, czyli jak do was dołączyć? Jak to można zrobić? Jak najłatwiej jest to zrobić?
6: Najprostszą metodą taką, jeżeli ktoś nie zna kogoś z kołajka, co szczerze mówiąc w tym momencie już jest raczej rzadkością, to naprawdę jest nas już całkiem sporo, to najlepiej napisać na maila studioeiga@gmail.com. Można się przedstawić, wystarczy imię, fajnie by było podać numer indeksu oraz jakiegoś z wydziału, żebyśmy my wiedzieli tak na dobrą sprawę, z kim ewentualnie połączyć taką osobę. Po takim zgłoszeniu, wyrażeniu chęci dołączenia do koła, my wysyłamy link do naszego Discorda, gdzie można już wtedy sobie wybrać sekcję, w której chciałby się działać. Nie wiem, jedną bądź wiele, to w zależności jak kto ma ochotę.
1: I na tym Discordzie cały czas się komunikujecie?
6: Tak. Mhm. Discord jest, aktualnie w Discordzie mamy około 110 osób. Można nas obserwować na Facebooku, nazywam się po prostu Eiga, ewentualnie na Instagramie, jeżeli ktoś woli albo nie chce używać Facebooka, to również ma tą opcję.
8: Czyli najważniejsze słowo to jest Eiga.
6: Tak. Co swoją drogą oznacza film po japońsku? Jest to jeszcze taka trochę pozostałość, ale Eiga jest w ogóle reaktywowanym kołem, które istniało 13 lat temu na kierunku film, gry i animacji. Co prawda, mimo że działaliśmy dosyć prężnie, nawet nie mieliśmy tak wspaniałego zespołu, jak udało się zbudować teraz. Więc jest kilka opcji, żeby dołączyć. Można nas szukać na Śniadeckich, w sali 04A również, na kampusie Politechniki Koszyńskiej przy ulicy Śniadeckich, sala 04A na dole.
4: Tematem zainteresowała się Oliwia Kisielewska.
5: SK Koszalin.
4: W tym roku ruszy program usprawnienia komunikacji miejskiej w Koszalinie. Na początek projekt, a w przyszłym roku prace na przystankach. Głównym celem jest usprawnienie kursowania autobusów, skrócenie czasu podróży oraz poprawa komfortu pasażerów. Wartość inwestycji to 58 milionów złotych, z czego prawie 40 to unijne dofinansowanie.
9: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. Mamy ten ITS z Feniksa, czyli z programu unijnego, i rzeczywiście pierwszy etap ogłosimy w tym roku. Jest to 115 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli to, co w wielu miastach Państwo widzą. Będziemy widzieć rozkłady na żywo po wykonaniu tej inwestycji. Oczywiście współpracujemy z Miejskim Zakładem Komunikacji. Autobusy zostaną wyposażone, doposażone. Proszę pamiętać, że jesteśmy na etapie też zakupu autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, tych elektrycznych, więc to wszystko będzie kompatybilne. Ma dojść 15 nowych przystanków zielonych w mieście, co też będzie widać. Oczywiście e-papier energooszczędny na przystankach, żeby było lepiej widoczne. No i nowe biletomaty, więc dla mieszkańców w tym aspekcie też się przez najbliższy czas, powiedzmy 2 lat, powinno bardzo dużo zmienić. Nowe trasy, oczywiście wszyscy na nie czekamy, my też. W tej chwili, powiedzmy, tabor nie do końca pozwala na te zmiany wprowadzenie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale mamy kilka nowych autobusów. No i jeżeli dojdą te kolejne, to oczywiście będziemy się starać je uruchomić. Rada Miejska przyjęła nowy plan transportowy do roku 35, który uwzględnia to wszystko. No i my jako zarządca, który tym kieruje, no chcemy to rozwinąć, żeby ta komunikacja była jak najbardziej dostępna, więc rzeczywiście w tych okolicach, jak ulica Kwiatkowskiego, czy ulica Machoniowa na Rokosowie, czy strefa ekonomiczna, no będziemy chcieli tych autobusów jak najwięcej wprowadzić. No te zmiany są wprowadzane, bo proszę zauważyć, że zniknęła z rozkładu 19, jest tylko autobus linii numer 9, który w tej chwili zastępuje obie te linie. On jeździ zarówno do Świeszyna, jak i do Seminarium, a część się zatrzymuje na pętli Żytnia. Natomiast wsłuchiwaliśmy się w głosy mieszkańców, że tak naprawdę 19 jeździ tylko do pick-upu i nic poza tym. Natomiast 9 rzeczywiście obsługuje zarówno szkoły, więc młodzież bardzo dużo z niej korzysta, jak i możemy dojechać nią do ZUS-u czy do szpitala. No więc te zmiany są przed nami. No i mam nadzieję, że w przeciągu właśnie tych 2 lat znacznie uda nam się poprawić komunikację zbiorową.
10: Na co z dalszą częścią ITS-u, bo przecież plany są bardzo szerokie.
9: Dalsza część ITS-u rzeczywiście są szerokie. No, opracowałem program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowujemy przetarg na inżyniera kontraktu, który poprawi te dokumenty, bo oczywiście nie jestem specjalistą w każdym zakresie. No i też będziemy chcieli, żeby na jesieni ogłosić przetarg w systemie Zaprojektuj i Wybuduj na ten system ITS, który 12 lat temu już się nie udał. No mamy tutaj modernizację sygnalizacji, mamy troszkę inaczej zbudowany niż w tym 14 roku ten system, bo chodzi nam głównie o przepustowość i priorytety, między innymi dla komunikacji zbiorowej. Byliśmy ostatnio na paru spotkaniach rzeczywiście w tej aglomeracji takiej katowicko-polskiej, gliwickiej. Oni tam bardzo szeroko to wprowadzili, to im się udało. Uzyskali zysk na poziomie 30%, jeżeli chodzi o straty czasu, więc to jest dużo jak na Katowice. A w naszym przypadku może to dojść znacznie wyżej, ponieważ mamy stare sygnalizacje stałoczasowe. Więc wprowadzenie tego systemu może na niektórych sygnalizacjach dać 50% wzrostu przepustowości. Więc to jest bardzo dużo, ale nawet gdyby to było 30%, to naprawdę ten system będzie nam potrzebny, przyda się ze względów środowiskowych, hałasu, no i oczywiście cierpliwości nas wszystkich jako kierowców.
10: Świetnie by było, gdyby to się udało skorelować z inwestycjami drogowymi. Mówię tutaj o dokończeniu ulicy Zwycięstwa, bo są takie plany przecież od skrzyżowania z 1 Maja aż do ulicy Dworcowej.
9: Tak, mamy to w planach. Rzeczywiście jesteśmy po konsultacjach z panem prezydentem, określiliśmy pewne założenia. Będzie troszkę inaczej zaprojektowane to niż ten odcinek, który mamy, ale proszę pamiętać, że wchodzimy w ścisłe centrum miasta, więc teraz jesteśmy na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia i ogłoszenia przetargu na projekt. Natomiast ja ze swojej strony jako inżynier ruchu przygotuję takie opracowanie zmieniające, o czym już wielokrotnie mówiłem, wszystkie ulice dochodzące do ulicy Zwycięstwa, ponieważ chcemy też wprowadzić zmiany. Mają na celu unormowanie ruchu, poprawienie go, dopuszczenie do ruchu wielu ulic, bo w tej chwili są zamknięte na przykład ulicy Kaszubskiej.
4: W ramach projektu na przystankach autobusowych mają się również pojawić nowe biletomaty. System ITS będzie można rozbudować. Projekt ma się zakończyć najpóźniej w 2029 roku. Materiał Marcina Kietzer.
5: SK Koszalin News.
4: Zakończył się letni dyżur w sezonowej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Przypomnijmy, baza działa od 1 czerwca do 5 września, 7 dni w tygodniu od 7 do 20. W tym roku śmigłowiec z załogą interweniował prawie 200 razy, głównie do różnego rodzaju zachorowań i wypadków drogowych. Trwają prace nad uruchomieniem całorocznej bazy LPR w Koszalinie, choć to dopiero 2028 rok.
11: Jestem Sochacka, rzecznik prasowy lotniczego pogotowia ratunkowego. Minioną sobotę załoga lotniczego pogotowia ratunkowego z sezonowej bazy w Koszalinie zakończyła swoją działalność, realizując ostatnią misję ratunkową w tym sezonie. Od 1 czerwca załogi z Koszalina zrealizowały 196 misji. To bardzo duża liczba, ona świadczy o zapotrzebowaniu na obecność tego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w tym rejonie. Jeżeli chodzi o te liczby wezwań, to oczywiście zdecydowany odsetek to są loty do wypadków i nagłych zachorowań, a tylko 9 z nich to transporty międzyszpitalne. Zgodnie z przyjętym planem baza w Koszalinie ma się w najbliższych latach stać bazą całoroczną. Obecnie opracowywany jest projekt nowej siedziby. Po jego zatwierdzeniu lotnicze pogotowie ratunkowe będzie mogło wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dopiero po jego uzyskaniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo bazy. Zakończenie tych robót budowlanych w Koszalinie planowane jest na rok 2028.
12: 2028 początek, czy raczej druga połowa roku, bo to też wiąże się z tym, czy baza będzie już na przykład po sezonie mogła pozostać bazą całoroczną, prawda?
11: Raczej mówimy tutaj o drugiej połowie roku.
12: Czy miejsce, to które zostało wyznaczone po tej dawnej strzelnicy wojskowej, to jest nadal ten teren, na którym tak, baza może powstać?
11: Jak najbardziej. To jest teren, na którym zostanie wybudowana nowa, kolejna całoroczna baza lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Te bazy w całej Polsce wyglądają bardzo podobnie. Czy taki projekt także przy tej nowej bazie jest brany pod uwagę? No bo właściwie tu też ma być zachowana taka pewna stabilność pracy, te załogi, które się czasami przemieszczają z miejsca do miejsca, właściwie no tak jakby trafiały cały czas do siebie i nie ma problemu ze znalezieniem czegoś z innym układem pomieszczeń i tak dalej.
11: Dokładnie tak. W każdej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego obowiązuje pewna standaryzacja. Układ pomieszczeń jest bardzo podobny, a nawet rozmieszczenie sprzętu medycznego tak, żeby jak najszybciej odtworzyć gotowość operacyjną do kolejnej misji. Również baza w Koszalinie będzie odpowiadała tym standardom i pomieszczenia będą tak rozplanowane, by załogi z łatwością mogły się w niej odnaleźć, przyjeżdżając na przykład na dyżury z innych baz. Natomiast różnicą będzie to, że baza w Koszalinie będzie posiadała dwa hangary na dwa śmigłowce.
12: Pojawiły się już też takie informacje gdzieś, no publicznie właściwie, że przygotowywane są też przetargi na zakup nowych śmigłowców. Czy rzeczywiście tak jest i jaki to mógłby być okres, kiedy one trafią już do służby w lotniczym pogotowiu?
11: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w tym roku ogłosił już dwukrotnie przetarg na zakup śmigłowców dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety drugi z nich w ostatnim czasie również został unieważniony ze względu na niespełnienie warunków formalnych przez oferenta. W związku z tym w tej chwili trwa analiza i podejmowanie decyzji co do dalszego procedowania w tym zakresie. Czy możliwe będzie to ogłoszenie kolejnego przetargu i czy ten projekt będzie mógł być zrealizowany przez planowanym czasie.
12: Kończąc sezon, uspokajamy, że czasami jednak ten żółty charakterystyczny śmigłowiec będzie widywany nad Koszalinem, nad okolicą, bo to, że nie ma bazy sezonowej, która zakończyła pracę, to nie znaczy, że śmigłowce tu nie będą dysponowane w jakichś takich sytuacjach, kiedy będą bardzo potrzebne, bo mamy okoliczne bazy i jest nieco dalej, nieco dłużej, ale jednak.
11: Dokładnie tak. Jeżeli w rejonie Koszalina dojdzie do zdarzenia, do sytuacji, kiedy pacjent będzie wymagał pomocy od załogi lotniczej, czy też transportu drogą lotniczą, będzie to jak najbardziej zapewnione. Koszalin jest w rejonie operacyjnym bazy w Szczecinie, w razie czego jest dostępny również Gorzów Wielkopolski i Gdańsk.
4: W ciągu tych 3 miesięcy śmigłowiec był dysponowany 85 razy do różnego rodzaju wypadków, w tym 17 to wypadki komunikacyjne, a ponad 100 razy do nagłych zachorowań. Zgodnie z przyjętym planem, baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Koszalinie w najbliższych latach stanie się bazą całoroczną. Materiał Agnieszki Górskiej.
5: SK Koszalin.
4: Wracamy do tematu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W skrócie mówiąc, koszalińskiej spalarni. Podpisano umowę pomiędzy koszalińskim PGK a firmą, która wybuduje spalarnię. To jedna z najdroższych, ale zarazem strategiczna inwestycja dla miasta i regionu.
13: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Umowa podpisana, czas start, rozpoczynamy tę inwestycję. Inwestycję wartą ponad 300 milionów złotych. To jest największa inwestycja, tak wyrażona kwotowo, w dziejach naszego miasta. Mam nadzieję, że zakończymy w terminie, tak jak deklaruje wykonawca, czyli do połowy 2029 roku będziemy mieli instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Przede wszystkim stabilizację, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy i nie będziemy obiecywali, że będzie taniej. Te wszystkie działania są po to, żeby cena nie rosła, żeby ustabilizować rynek, ustabilizować zagospodarowanie odpadów, tak żeby też ustabilizować cenę ostatecznie.
14: Tomasz Uciński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ale też społecznie prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Po wielu latach starań lokalnego samorządu, władz miejskich radnych, dzięki tutaj determinacji spółki udało się wyłonić wykonawcę na bardzo ważną inwestycję dla stabilności energetycznej miasta Koszalina, dla stabilności zagospodarowania odpadów, ale też to, co powiedział pan prezydent, stabilności cen dla każdego mieszkańca. Tym celem podstawowym jest oczywiście ochrona środowiska przed odpadami, ale też ustabilizowanie cen, które mieszkańcy Koszalina płacą za odpady, a przypomnę, że w Polsce ceny za odpady są jedne z wyższych w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkrety, 30 tysięcy ton odpadów o wartości energetycznej około 12 megajuli na kilogram, 8 megawatów produkcji energii cieplnej, około 2,5 megawata produkcji energii elektrycznej. Energia cieplna i energia elektryczna na potrzeby mieszkańców i na potrzeby miasta, dla użyteczności publicznej, oświetlenia miejskiego. I to też daje w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym dużą stabilizację w zagospodarowaniu naszych odpadów, no ale też spalarnia jest elementem dekarbonizacji miasta i to, co powiedział pan senator, odchodzenie od węgla i walka o ciepło odpadowe, jeżeli chodzi o ciepło systemowe ze spalarni, no będzie tym kolejnym krokiem do zmiany tego systemu i odejściu od węgla. AB trzeci raz było firmą, która startowała w przetargu, trzeci raz złożyła najniższą ofertę, ma duże doświadczenie, jest firmą polską i teraz to wszystko przed nami niełatwe, ale wydaje mi się, że patrząc na dotychczasowe dokonania AB i tutaj naszą determinację i przychylność ze strony pana prezydenta, zrobimy wszystko, żeby ten obiekt służył naszym mieszkańcom.
15: Jacek Szampliński, firma AB Industry. Wygraliśmy przetarg i startujemy od dzisiaj. Zespół już jest powołany, już wystartowaliśmy z pracami projektowymi, natomiast wejście na budowę, no to jeszcze musimy przejść przez formalności. Tutaj wierzę w to, że będzie przychylność władz, żebyśmy te wszystkie formalności poprzechodzili, no i że będziemy razem te wszystkie trudności, które będą się pojawiały, pokonywali. W takim największym piku budowy będzie tu pracowało ponad 200 pracowników, więc będziemy musieli też uważać na to, jak te prace będą prowadzone. Będziemy też dbali o harmonogram, tak żeby zarówno harmonogram harmonogram finansowy, jak i harmonogram rzeczowy, żeby był dochowany. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja. Zdajemy sobie też sprawę, że dla Koszalina jest to bardzo ważna inwestycja. Przeprowadzimy to zadanie bez dużych problemów. Projekt już wystartował. Na budowę to jeszcze trzeba poczekać, żebyśmy weszli. To musi być, ja myślę, że 6 do 8 miesięcy. Zakończenie prac już ze wszystkimi pozwoleniami na użytkowanie, ze wszystkimi pozwoleniami służb jest planowane na czerwiec 2029. Serce całego zakładu to jest technologia, czyli przyjęcie, podanie tego paliwa, potem spalenie tego paliwa i jedna z najważniejszych części to jest oczyszczanie spalin. To oczyszczanie spalin będzie zajmowało połowę całego zakładu. Cała największe serce tak naprawdę to jest oczyszczanie spalin, tak żeby te spaliny były bezpieczne. One też będą monitorowane 24 godziny na dobę, także nie będzie możliwości, żeby coś było wyemitowane, a nie będzie spełniało wymagań. Będzie to zakład zautomatyzowany, bezpieczny, tak żeby zarówno pracownicy mieli bezpieczne miejsce pracy, ale też żeby dla środowiska, dla mieszkańców też cały ten zakład był bezpieczny.
16: Robert Wójciak, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Odpad na dzień dzisiejszy trafia do Sianowa, jest rozsortowany, odzyskiwane są cenne surowce. Jest pytanie później, co z pozostałą częścią zrobić. Spalarnia. Spalarnia będzie łączyła ten właśnie cały proces. To będzie specjalnie wyselekcjonowana frakcja, czyli nie spalamy tam wszystkiego, opon i wszystkich takich, nie wiem, niepotrzebnych rzeczy. Technologicznie musi być to odpowiednio wyselekcjonowany odpad, no i to tam będzie po prostu się działo. Przed Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na dzień dzisiejszy stoi bardzo ważne wyzwanie. Ja mam nadzieję, że to wyzwanie spokojnie przejdziemy i podołamy. Na pewno spalarnia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to są nowe miejsca pracy, więc z tego też się cieszymy. To będą na pewno techniczne miejsca pracy, no i to będzie coś, co będzie nam na pewno stabilizowało rynek odpadów przez najbliższe kilkanaście lat.
4: Wstępnie szacuje się, że spalarnia da około 40 nowych miejsc pracy. Ma być gotowa w 2029 roku. Koszt to 300 milionów złotych. Spalarnia powstanie na terenach strefy ekonomicznej. Materiał Agnieszki Górskiej.
5: SK Koszalin.
4: Spotkania autorskie, bibliotekogranie czy darmowe seanse dla najmłodszych. Koszalińska Biblioteka Publiczna przygotowała wyjątkowo bogaty program na wrzesień. Po nadchodzących wydarzeniach, darmowych wejściówkach i atrakcjach dla każdego Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
17: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 15 września wracamy już po wakacyjnej przerwie do naszego kina.

0: strona Koszyńskiej Biblioteki Publicznej. Tam do danego seansu zawsze dodany jest odnośnik, który klikamy i pobieramy wejścióweczki. Pytania zazwyczaj są takie, tak pobieramy dla rodzica i dla dziecka. W ten sposób. Ale jeżeli ktoś nie ma wejściówki, to mimo wszystko też zapraszamy, bo zawsze czasem ktoś też nie przychodzi, miejsca się zwalniają, także mimo wszystko też warto zaryzykować i przyjść. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do sali kinowej Koszyńskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Olgą Solarz. Olga Solarz jest etnolożką, ukrainistką, badaczką, autorką książek i artykułów poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej. Autorka będzie promować swoją książkę Dzikie Pole. Także serdecznie zapraszamy. To już 17 września. Wrzesień jest bardzo bogaty w różne wydarzenia, dlatego też po wakacyjnej przerwie wracamy do naszego bibliotekogrania, które organizujemy wraz z grupą planszówki Koszalin. Także bibliotekogranie, takie najbliższe, odbędzie się 19 września. Jest to już tradycyjnie sobota w godzinach od 9 do 14.30. Jest to wydarzenie dedykowane miłośnikom gier planszowych, ale nie tylko, bo każda osoba, która chce spróbować czegoś nowego, innej formy spędzania wolnego czasu, także zapraszamy na takie spotkanie.
1: Jakich właśnie planszówek możemy się spodziewać? Jak wygląda w ogóle takie wydarzenie?
0: Bibliotekogranie, jak już wspominałam, jest prowadzone przez planszówki Koszalin. Są to pasjonaci gier planszowych. Najpiękniejsze w tym jest to, że osoby prowadzące tłumaczą gry planszowe, jak grać w dany tytuł, że można przyjść nie wiedząc nic, a organizatorzy tak to prowadzą, że po prostu łatwo jest zrozumieć instrukcje gry, bo gry są pięknie wydawane, ale instrukcje są bardzo trudne i czasem trzeba poświęcić więcej czasu na to, by zrozumieć, jak daną grę zagrać, a dzięki takim spotkaniom jest to po prostu łatwiejsze i jest to czystą przyjemnością. Często też na takie spotkania przychodzą osoby, które przychodzą po prostu do biblioteki, przy okazji przychodzą na takie spotkanie i już zostają. I to jest najpiękniejsze, bo gry planszowe przeżywają teraz swój renesans. I co jest najchętniej wybierane? Albo są to takie klasyki jak Catan, Catan Junior czy 7 cudów świata, czy też czytelnicy, uczestnicy chcą pograć w nowe gry, bo gry są drogie, więc zanim się kupi, fajnie jest też ograć, spróbować, czy to zaskoczy. Więc to też tak to wygląda, tym bardziej, że gry są przewożone przez właśnie organizatora, przez planszówki Koszalin, a jest ich po prostu bardzo dużo. I myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Są gry dla już osób, które już długo grają, dla które chcą zacząć grać, czy też dla maluchów. Także dla każdego przedziału wiekowego są już gry odłożone i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i miło w ogóle spędzić tą sobotę w bibliotece przy grach planszowych. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze i jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
1: Czyli każdy tam znajdzie coś dla siebie, można się powymieniać, można nabyć nowe rzeczy.
0: Jak najbardziej, tym bardziej, że wystawcy się też zmieniają. Przedmioty, które są przywożone, są przeróżne. Czasem to też jest i biżuteria, są to ciekawe znaczki, czasem jest to też porcelana. Także spotkanie jest naprawdę interesujące i serdecznie zapraszamy. Dodam tylko od siebie, że uczestnicy chwalą się też, jakie to kupują pocztówki, czy ciekawe zdjęcia, które dotyczą naszej miejscowości. To też jest niezwykłe, bo są to zdjęcia też budynków, których już u nas w Koszalinie nie ma. I są to też takie białe kruki, także też no, po prostu serdecznie zapraszam.
1: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
0: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo w wakacje nam się sprawdziły spotkania z cyklu Czytulanki i Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, żeby to były takie fajne, takie małe place, gdzie dzieci mogą też posłuchać książeczek, pobawić się, ale to już w najbliższym czasie, także też zapraszamy do śledzenia strony biblioteki.
1: Czyli daty jeszcze nie znamy, ale na pewno...
0: Daty jeszcze nie znamy? Ale na pewno takie spotkania będą miały miejsce w weekendy

0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
1: SK Koszalin.
0: Samotność jest głównym motywem pierwszego festiwalu Morze Literatury, który startuje 18 września w Darłowie. W programie koncert Korteza, Kwiatki Polskie, panele dyskusyjne i gala nagrody imienia Czesława Miłosza.
2: Joanna Witkowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie.
1: Festiwal Media i Sztuka, festiwal filmów czy kina skandynawskiego, no i w Darłowie pojawia się nowy festiwal, bo przed nami pierwsza edycja Festiwalu Literatury. Skąd pomysł, jak to będzie w tym roku na inauguracyjnym festiwalu wyglądało?
2: Darłowo stało się trochę takim miejscem na mapie Polski, gdzie mamy festiwale, takie festiwalowe Darłowo. I tak naprawdę to festiwale nie byle jakie, no bo związane z literaturą, związane z dziennikarstwem, ze sztuką, z filmem. A w tym roku ruszamy z pierwszą edycją festiwalu takiego typowo literackiego. Festiwal nosi nazwę Morze Literatury. Oczywiście myśleliśmy nad tym, jak to zrobić, bo każdy festiwal to jest ogromne przedsięwzięcie, również finansowe. I udało się. Pozyskaliśmy na ten festiwal środki zewnętrzne, dofinansowanie od Polskiej Fundacji Narodowej, która objęła mecenatem to wydarzenie. No i tak przy pomocy wielu ludzi, a organizatorami tego wydarzenia są, wiadomo, Biblioteka Miejska w Darłowie, również Biblioteka Narodowa i Fundacja Demokracja. I te trzy instytucje zebrały siły i postanowiliśmy stworzyć coś fajnego. Mamy nadzieję, że naszym uczestnikom, ale też oglądającym, bo wiele wydarzeń będzie można obejrzeć w internecie online, spodoba się to, co im zaproponujemy.
1: Tematyka tegorocznego festiwalu to samotność w różnych postaciach, w różnych odmianach.
2: Samotność jako taki motyw, takie słowo przewodnie i rzeczywiście jak popatrzymy sobie do programu festiwalu, ponieważ program już jest dostępny, można sobie go dokładnie przeczytać, obejrzeć i wybrać panele czy spotkania czy wydarzenia, na których chciałoby się być. Program jest dostępny na stronie miasta Darłowo, ale również na stronie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie. Tam możemy ten program oglądać i rzeczywiście popatrzymy na ten program, to widzimy, że to jest samotność, do której podchodzimy w taki dosyć nietypowy sposób, bo mamy i samotność na emigracji, mamy samotność wobec historii, mamy samotność na szczycie, mamy opowiadanie o cudzym życiu, mamy samotność odbiorcy kultury, także ta samotność gdzieś nam się tam przebija. I proponujemy naszym gościom kilka form udziału w festiwalu. Zaczynamy 18 września na Rynku Miejskim w Darłowie koncertem Korteza. W koncercie zaprosimy do udziału w Kwiatkach Polskich, to będą Kwiatki Polskie z udziałem publiczności, a następnie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę odbywają się panele literackie, na które sobie można przyjść, można posiedzieć, posłuchać, wypić kawkę, wypić herbatę, włączyć się do dyskusji. W ogóle te dwa dni festiwalowe odbywają się w pięknym miejscu, ponieważ na bulwarze zachodzącego słońca w Darówku Zachodnim, w restauracji Capri. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę oprócz paneli dyskusyjnych mamy dodatkowe atrakcje, dodatkowe wydarzenia. I tak, w sobotę o godzinie 21 na Zamku Książąt Pomorskich zostanie wręczona nagroda imienia Czesława Miłosza i galę wręczenia tej nagrody poprowadzą pani Katarzyna Kasia i pan Grzegorz Markowski. I to też jest gala, która będzie dostępna dla wszystkich. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę przyjść, posłuchać, zobaczyć, to serdecznie zapraszamy. Natomiast w niedzielę o godzinie 16 w Darłowskim Kinie Bajka pokaz specjalny filmu Kandydaci Śmierci w reżyserii pana Macieja Kuskę. I to są tak naprawdę te najważniejsze wydarzenia, które proponujemy. Festiwal odbywa się od 18 do 21 września, ale 21 września to jest dzień, który jest zarezerwowany dla młodzieży z darłowskich szkół, bo wówczas mamy warsztaty dla młodzieży również, których motywem przewodnim będzie samotność.
1: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest oczywiście wolny.
2: Tak, wstęp wolny, koncert odbywa się w przestrzeni miejskiej, bo na placu Tadeusza Kościuszki przed ratuszem i też wstęp wolny na koncert i na wszystkie wydarzenia także. I serdecznie, serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję Festiwalu Literackiego Morze Literatury, który odbędzie się w Darłowie w dniach od 18 do 21 września. Do zobaczenia.
0: Dokładny harmonogram wydarzeń w ramach festiwalu na stronie darłowo.pl oraz na stronie Biblioteki Miejskiej w Darłowie. A z dyrektorką biblioteki rozmawiał Marcin Kiec.
3: SK Koszalin.
0: Bawi do łesa, jednocześnie skłania do refleksji nad relacjami, samotnością i potrzebą bycia kochanym. Tak zapowiada się pierwsza premiera nowego sezonu artystycznego w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Aktorzy pod okiem uznanego w Polsce reżysera Tomasza Dudkiewicza pracują nad francuską farsą Bonobo. To opowieść o trzech przyjaciołach, którzy mimo swoich niepełnosprawności marzą o miłości, bliskości i szczęściu. Kiedy wpadają na pozornie genialny plan, aby pomóc sobie w relacjach z kobietami, wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Podejrzeliśmy to na jednej z prób.
4: Brzoza, brzoza!
5: Zamknij się, masz mówić cicho i powoli najważniejsze kwestie. Tak, żeby cię nie usłyszała.
4: Bez odbioru.
6: Tomasz Dudkiewicz, jestem reżyserem spektaklu Bonobo w Bałtyckim Teatrze w Koszalinie. To jest, użyję kolokwializmu, pojechana po bandzie farsa. Farsa, która przekracza wszelkie granice, ale ponieważ jest świetnie napisana i właśnie fakt świetnego warsztatu rzemieślniczego autora tej sztuki połączone z tym, że przekracza wszelkie możliwe granice, rysując nam naturalny cudzysłów dla wszystkiego, co się dzieje na scenie, przez to staje się absurdalnie, ale jednocześnie naturalnie śmieszne. I myślę, że fakt przekroczenia owej granicy pozwoli widzom złapać ten konwenans cudzysłowia, powiedziałbym, i oddania się bezgranicznemu śmiechowi, dlatego że nasi bohaterowie śmieją się przede wszystkim samych siebie. I to już czyni ich sympatycznymi. A do tego wszystkiego mają bardzo prostą receptę na życie. Oni po prostu w związku z tym, że ograniczają ich ograniczenia, którym nie są winni, wobec tego oczekują od życia prostych przyjemności. Ale w toku owych usiłowań zaspokojenia swoich podstawowych życiowych potrzeb okazuje się, że tak naprawdę, tak jak większość z nas, a może nawet wszyscy, pragną czegoś więcej. Pragną właśnie owej, o której pani wspomniała, miłości, uczucia, empatii, czasami po prostu przytulenia. I okazuje się, że poszukując tak naprawdę czegoś innego, znajdują co innego. Znajdują pomimo wszelkich przeciwności losu. A uwierzcie mi państwo, owe przeciwności losu są tak śmieszne, że naprawdę warto przyjść i utożsamić się z trójką naszych głównych bohaterów, a właściwie z szóstką, ponieważ kobiety, które spotykają na swojej życiowej drodze, również nie są wolne od różnego rodzaju wad i pięknych cech.
7: Mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzało, że mam okulary przeciwsłoneczne. Wiesz, jeżdżę dużo kabrioletem i mam zapalenie spojówek.
8: Rozumiem!
7: W mojej pracy wzrok jest bardzo ważny.
8: O, a czym się zajmujesz?
7: Jestem fizjonomistą w showbiznesie.
8: Super! Grasz bilbokę?
7: Od czasu do czasu.
8: Mogę spróbować?
7: Jasne.
9: Stoi, siedzi, stoi, siedzi, stoi, siedzi.
10: Jacek Zdrojewski, Bałtycki Teatr Dramatyczny. Ja gram rolę Bena, czyli osobę, która z tych trzech panów, bo w spektaklu jest trzech panów i trzy panie, trzech panów w średnim wieku szuka po prostu swojej drugiej połowy, szuka miłości, szuka partnerki na całe życie. Tylko jest jedno ale, to znaczy pierwszy nie słyszy, drugi nie mówi, trzeci nie widzi. Ja jestem tą postacią, która nie mówi.
11: Czy to naprawdę jest tak, że pan ani słowa nie wypowiada podczas spektaklu i musi do tej roli wykorzystać wszystkie swoje inne narzędzia?
10: Nowe dla mnie jest to, że faktycznie jako osoba nie ma, jako osoba nie mówiąca, rzeczywiście jest tak, że w tym spektaklu nie wypowiada, moja postać nie wypowiada, ja nie wypowiadam ani jednego słowa. W związku z tym tutaj moi przyjaciele sceniczni wpadają na taki pomysł, że mi zamontują coś takiego, takie urządzonko, które pozwala mi, jest z takim głośniczkiem, i udając trochę, że mówię i naciskając przyciski tego urządzenia, mogę powiedzieć 12, tam 13 zdań. Potem sobie jeszcze tam parę zdań dodam. Więc jak gdyby tak sobie moja postać radzi.
11: Z jednej strony komfortowo, bo może nie trzeba się uczyć tekstu na pamięć, a z drugiej strony wydaje się to być ogromnym wyzwaniem aktorskim. Jak to jest dla pana?
10: To jest na pewno wyzwanie aktorskie, ponieważ tutaj jest tak, że często pada w tekście, a Ben powiedział, a Ben mówi, w sensie pokazuje pomigowemu coś. On też jest żywy bardzo i on też reaguje, też chce się wypowiedzieć. W związku z tym musiałem w jakimś stopniu też jakieś podstawy języka migowego opanować. Odwiedził nas pan, który zajmuje się na co dzień językiem migowym i świetnie go zna. I taka konsultacja była bardzo, bardzo potrzebna, bo mimo wszystko jakieś podstawy języka migowego muszę znać, żeby po prostu zaistnieć jako postać na scenie.
0: Premiera spektaklu Bonobo 26 września. Do teatru z mikrofonem wybrała się Magda Wanowska-Miksa.
3: SK Koszalin.
0: Uroczystość jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Darłowie zaplanowano 2 i 3 października. To będzie niezwykły czas powrotów do szkolnych wspomnień, spotkań po latach, rozmów z dawnymi koleżankami i kolegami oraz wspólnego przeżywania historii szkoły, która obecnie wchodzi w skład zespołów kół morskich w Darłowie.
12: Magdalena Miszkę, dyrektor zespołu kół morskich w Darłowie. Na początku października, 2-3 października, będziemy obchodzić jubileusz właśnie 70-lecia liceum. Szkoła w 2020 weszła w skład zespołu kół morskich w Darłowie i powiem szczerze, od tego momentu zaczęła się trochę taka nowa historia. Niemniej jednak, chcąc pamiętać o tym, co było, chcąc pamiętać o tradycjach i historii szkoły, która przez wiele lat funkcjonowała jako taki osobny, odrębny element, to zdecydowaliśmy się na organizację jubileuszu. Muszę powiedzieć, że jest to dla nas wyzwanie. Oczywiście pracujemy teraz ciężko nad przygotowaniami. Jest to dosyć duże wyzwanie organizacyjne. No ale przygotowaliśmy kilka, wydaje mi się, ciekawych propozycji dla naszych absolwentów, a mianowicie 2 października odbędzie się Akademia Jubileuszowa, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Później, po zakończeniu Akademii, zapraszamy do zwiedzania szkoły, zapraszamy na słodki poczęstunek. Będzie można zobaczyć dzienniki z tamtych lat, kroniki tamtych lat, zdjęcia tamtych lat, czyli wrócić trochę wspomnieniami właśnie do historii liceum. Dla każdego absolwenta, który będzie uczestniczył w tych uroczystościach, przewidzieliśmy taki pakiet upominków jubileuszowych. Tylko przypominamy naszym absolwentom i prosimy o zgłaszanie się na stronie internetowej, bo pakiety są przygotowane na nazwisko każdego ze zgłoszonych absolwentów. Kolejnego dnia odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, czyli będą to uczniowie Technikum, Liceum i Branżowej Szkoły, ale tu też chcemy podkreślić właśnie podczas tej uroczystości jakby rolę Liceum Ogólnokształcącego i to w tym roku uczniowie liceum będą i absolwenci będą prowadzili ten taki tradycyjny korowód uczniowski, który przechodzi ulicami Darłowa. Po zakończeniu zapraszamy wszystkich na piknik, który odbędzie się przy budynku liceum, a wieczorem zapraszamy na bal. Będzie można trochę powspominać, potańczyć.
1: I jeszcze jedno pytanie o grono pedagogiczne. Czy także już nauczyciele na emeryturze będący, ale którzy kiedyś uczyli w Ogólniaku w Darłowie, zapowiedzieli swoją obecność podczas tego jubileuszu?
12: Oczywiście, że tak. Zaprosiliśmy wszystkich emerytów i pracowników obsługi. Zaprosiliśmy byłych dyrektorów szkoły, tych emerytowanych i tych, którzy podjęli pracę gdzie indziej.
0: Dokładny plan obchodów jubileuszu darłowskiego Ogólniaka na stronie Zespołów Kół Morskich, a z dyrektorką szkoły rozmawiał Marcin Kieca.
13: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer 1 gorącej 20. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się we Ring Mabel z Matą. Zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
14: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. I jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
13: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu USK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Rzeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I wanna...

Tak brzmi Jeskra, 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, $150,000. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. $150,000 to jest ponad $500,000. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Jaskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to $500,000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za $500,000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy.

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eska i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: I po reklamie.
10: Koszalin na czasie.
11: Rapowe uderzenie nadchodzi do Koszalina. 26 września o 17 w amfiteatrze wystąpi Gomba o 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. To jedyna taka trasa w historii grupy. Bilety szybko znikają, więc warto się pospieszyć. Koncert poleca Radio SK. A dzień wcześniej zmiana klimatu. 25 września w Teatrze Muzycznym Adria premiera spektaklu The Cher Show. Jest to musical z największymi hitami artystki. Kolejny spektakl także 26 września.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
14: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
13: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20. Zagrają DJ Kroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo, proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Muzyka się żyje.
18: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
19: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
18: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDO Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK.
4: Hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity
18: ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Puczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcy i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Radio SK. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20. Zagrają DJ Chroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia.
7: I po reklamie. Koszalin na czasie.
8: Tenis, muzyka, kino pod chmurką i spora dawka emocji. Dziś zabieramy Was do Szczecina, bo tam będzie się działo. Od 13 do 20 września odbędzie się 33. edycja Invest in Szczecin Open. Na miejscu czekać będą nie tylko sportowe emocje, ale też Kids Day, turniej artystów, no i oczywiście strefa Radia SK. A to nie wszystko. Od 14 do 19 września po meczu dnia korty zamienią się w miejsce pełne dodatkowych atrakcji.
9: Muzyką się żyje.
10: Oskar Tyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
11: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
10: Całą rozmowę z Oskarem Tymsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz, to hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
11: Potrzebuję.
10: Aj, to nie to. Już.
12: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
10: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
12: tych przeszkód. Tak, w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
10: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla Was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Twarz się śmieje. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, my body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj. O, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień Ikea w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowały ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
14: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
13: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20. Zagrają DJ Kroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym, niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Macie ochotę na filmowy wypad? Bo my mamy dla Was bilety do koszalińskiego kina Helios. W repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Dla fanów YouTube'owych twórców jest 100 dni Misja Zeus, na jesienny wieczór Totalna Magia 2, a wielbicieli mocniejszych historii może zainteresować Niebo nad Normandią. Najmłodszych widzów zabieramy z kolei na pełną przygód animację Marsupilami. Mailujcie na koszalin@sk.pl, żeby zgarnąć podwójne bilety. W temacie wpiszcie kino Helios.
10: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
11: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
10: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
12: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warso Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
13: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
12: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie jeszcze przed premierą w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Przestrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20. Zagrają DJ Kroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: I po reklamie.
8: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
9: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
8: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
10: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
8: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
12: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija Wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
12: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną. Już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Maya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
16: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: I po reklamie.
21: Koszalin na czasie.
22: Fani mocnych koncertowych emocji, tych dwóch dat zdecydowanie nie możecie przegapić. 26 września koszaliński amfiteatr przejmie Gombao 3-3. Na scenie pojawią się Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan, więc szykuje się spora dawka rapu, no i niesamowitej energii. A dwa dni później, 28 września, przenosimy się do Filharmonii Koszalińskiej, gdzie wystąpi legenda polskiej sceny, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Koncert Bieg to tylko liczba, to propozycja dla fanów ponadczasowych brzmień.
0: zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
20: Nasz pociąg
0: jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
21: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
23: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki. Nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Eska.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Paradise. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda,
1: day. Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
19: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
18: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
20: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
18: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
9: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zdończyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIP-szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
21: I po reklamie.

Axwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla Was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
20: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
19: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20. Zagrają DJ Kroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia.
25: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
26: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
29: I po reklamie. Koszalin na czasie.
30: Sprawdzamy, co znajdziecie w repertuarze kina Kryterium w Koszalinie, do którego możecie się wybrać na koszt Radia SK. Na ekranie m.in. Tony, produkcja opowiadająca historię jednego z najpopularniejszych szefów kuchni. Jest też Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, czyli poruszająca opowieść, która z pewnością zostanie z Wami na dłużej. A na koniec propozycja z cyklu dyskusyjnego klubu filmowego Gorzkie Święta. Jeżeli chcecie zgarnąć podwójne bilety, piszcie na koszalin@sk.pl, no i dajcie znać, który z tych filmów wybieracie.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższe pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: SK Koszalin News.
1: Nadmorskie Łazy od 16 września staną się stolicą integracji za sprawą ogólnopolskich integracyjnych warsztatów artystycznych. Setki uczestników z całego kraju wezmą udział w zajęciach filmowych, tanecznych czy fotograficznych, udowadniając, że pasja potrafi pokonać każdą przeszkodę. O szczegółach 24. edycji wydarzenia Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
2: Aleksandra Stelc, warsztat terapii zajęciowej numer 2 w Koszalinie.
3: Zbliżają się już 24. ogólnopolskie integracyjne warsztaty artystyczne. Opowiedz nam więcej o tegorocznej edycji.
2: Jak już wiemy, to dla nas jest bardzo wyjątkowy czas, ponieważ spotykamy się właśnie po raz 24. Tegoroczna edycja będzie pod hasłem Twórczość nie zna barier, razem odkrywamy możliwości. I właśnie te dwa elementy, twórczość i wspólne odkrywanie możliwości, najlepiej oddają ideę naszych warsztatów. Przez 3 dni będziemy wspólnie tworzyć, uczyć się siebie, rozwijać zainteresowania, ale przede wszystkim budować relacje. Chcemy pokazywać, że sztuka może być przestrzenią, w której każdy ma swoje miejsce, niezależnie od wieku, sprawności czy doświadczenia.
3: Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty?
2: Już 16, 17 i 18 września będziemy w ośrodku wypoczynkowym Solaris w Łazach przy ulicy Słonecznej 16. I tam właśnie przez te 3 dni spotka się kilkaset osób z całej Polski. No i przyjedzie do nas 450 uczestników, w tym około 300 osób z niepełnosprawnościami. No i wliczamy jeszcze to 150 osób, które będą sprawowały opiekę, rodzice bądź zaproszeni goście.
3: Tegoroczne hasło brzmi Twórczość nie zna barier, razem odkrywamy możliwości. Co ono oznacza dla Was w praktyce?
2: To hasło bardzo dobrze oddaje atmosferę naszych warsztatów, bo tutaj nie pytamy przede wszystkim, czego nie potrafisz, tylko pytamy o to, co potrafisz, kim jesteś i co możesz wnieść do wspólnego tworzenia. Twórczość daje ogromną przestrzeń do wyrażania siebie. Czasami ktoś przyjeżdża z przekonaniem, że nie ma szczególnych zdolności, a podczas warsztatów odkrywa coś, czego wcześniej w sobie nie zauważał. I właśnie o to chodzi w tym haśle, żeby razem odkrywać możliwości, zamiast koncentrować się właśnie na tych ograniczeniach.
3: Też wspomniałeś, że mamy tutaj bardzo dużo uczestników, oni są właśnie z różnych zakątków Polski i rozumiem też, że to są ludzie, którzy się spotykają właśnie raz do roku czy 2 razy do roku podczas takich wydarzeń. Jak bardzo też to jest ważne dla nich, jak ich to integruje, jak ta integracja jest ważna?
2: Warto tu wspomnieć, że właśnie będą to reprezentanci z 60 województw. Mianowicie znajduje się tu też Dolny Śląsk, Małopolska, Warmińsko-Mazurskie, Podkarpackie, wiele, wiele innych. Jest to przede wszystkim przestrzeń na tą integrację, poznania nowych technik, formy wyrażania siebie, twórczości. Także chodzi też głównie o to, że ta wspólna myśl właśnie tych warsztatów, rozwijanie się i poznanie tych różnych kultur, które również też w danym regionie występują, jest właśnie tym ogniwem zapalnym tego wydarzenia.
3: No i właśnie, to będą też 3 naprawdę intensywne dni. One są napakowane różnymi warsztatami, o których też, mam nadzieję, powiemy jak najwięcej, ale właśnie jak będzie wyglądał taki harmonogram każdego właśnie z tych dni? Jak od rana do wieczora to będzie funkcjonowało i jakich warsztatów możemy się spodziewać?
2: Będą to 3 naprawdę intensywne dni. Przede wszystkim będą dominowały właśnie warsztaty artystyczne. Mogę tutaj wymienić poszczególne, bo będą to warsztaty rękodzielnicze, filmowe, taneczne, fotograficzne, udzielania pierwszej pomocy. Również występują przez te 3 dni bloki tematyczne, mianowicie mamy ich 4. Pierwszy to jest Afryka Dzika, 2 sztuka odnowa, 3 strefa twórcza, 4 w świecie sztalugi i wyobraźni. Dodatkowo jeszcze, wspominając o atrakcjach, które też tam będą, oczywiście nie zdradzę wszystkich, tak jak zwykle, uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pokaz sprzętu Straży Pożarnej i z Służby Więziennej na przykład, obejrzeć występy artystyczne aktorów z Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie, a także wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Archiwum Państwowe, czy skorzystać z refleksologii.
3: Czyli naprawdę bardzo intensywne dni, bardzo różnorodne te warsztaty, no i rozumiem, że każdy z nich dają tak naprawdę coś innego.
2: Dokładnie, ale oczywiście program to jedno, a to, co dzieje się między ludźmi, to jest właśnie ta druga sprawa. I właśnie te spontaniczne spotkania, o których też już wcześniej wspominałyśmy, rozmowy, wspólne przeżycia są często najcenniejszą częścią tych warsztatów.
3: No właśnie, czyli ta właśnie integracja, to, że oni to po prostu robią wszyscy razem.
2: Dokładnie. I o to tutaj najbardziej chodzi.
3: Czyli harmonogram jest taki, że tak naprawdę od rana do wieczora wszystko cały czas będzie się działo.
2: Tak. Przede wszystkim tym dniem kulminacyjnym będzie czwartek, czyli 17 wrzesień, ponieważ o 11 ruszamy z tym oficjalnym otwarciem. Także tutaj będzie naprawdę się działo.
3: Jeszcze chciałam właśnie ciebie dopytać, czy w takich warsztatach chodzi przede wszystkim o takie rozwijanie pasji, talentów, czy właśnie ta sztuka jest raczej takim narzędziem do osiągnięcia czegoś więcej?
2: Dokładnie, to cały czas bym się skupiała na tym słowie, że odkrywajmy razem te możliwości, bo czasami wystarczy stworzyć komuś odpowiednią przestrzeń, dać trochę wsparcia, powiedzieć, spróbuj, no jestem obok. I nagle okazuje się, że osoba, która wcześniej nie wierzyła w swoje możliwości, stworzyła coś pięknego albo odważyła się zrobić coś, czego wcześniej nie była w stanie albo nawet nie wiedziała, że po prostu potrafi. I to są momenty, które zostają z nami naprawdę na bardzo długo.
3: Ja jeszcze raz to bym chciała podkreślić, że to już 24 takie warsztaty. No i też chciałabym się ciebie zapytać, jak ty uważasz, jak całe stowarzyszenie uważa, czy właśnie ta świadomość o osobach z niepełnosprawnościami jest większa, podejście społeczeństwa, czy ono faktycznie się wyraźnie poprawia?
2: Myślę, że przede wszystkim patrzenie na człowieka przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń. To jest też bardzo, bardzo ważne, bo uczestnicy pokazują nam, że warto próbować i się nie poddawać. Cieszyć się z małych sukcesów oczywiście. Uczą nas przede wszystkim też tej otwartości, cierpliwości i tego, jak wiele można osiągnąć, kiedy mamy obok siebie ludzi, którzy w nas wierzą. I chyba właśnie to jest najważniejsze przesłanie tegorocznych warsztatów, bo nie pytajmy, czego ktoś nie może, tylko zobaczmy, co możesz zrobić albo co ktoś może zrobić, kiedy damy mu właśnie tą szansę i tę przestrzeń.
3: No tutaj pięknie też powiedziałaś, to ja też bym dopytała właśnie o to, czy często zdarzają wam się takie sytuacje, że przyjeżdża ktoś, kto zupełnie w siebie nie wierzy, ktoś, kto jest niepewny tych swoich możliwości, a wraca taki odmieniony z tych warsztatów, że wręcz właśnie mówi, kurczę, ja jednak naprawdę mam tych możliwości mnóstwo, ja potrafię, ja mogę.
2: To są te piękne emocje, które nam tam towarzyszą ze względu na to, że odkrywając właśnie te możliwości, że dając tę przestrzeń, to cały czas będzie się gdzieś przewijało i radość uczestników, którzy rzeczywiście, o kurczę, to jest naprawdę bardzo trudne, na pewno sobie z tym nie poradzę, ale ostatecznie, jak rzeczywiście dajemy te pole manewru i te ewentualne środki, którymi gdzieś się ktoś będzie mógł posługiwać, okazuje się, że wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują, prawda? Więc myślę, że ta radość, z którą przyjeżdżają, a z jaką jeszcze dodatkową wyjeżdżają, jest no czymś po prostu niesamowitym. Oczywiście chcemy rozwijać talenty i dawać uczestnikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności, ale sztuka jest też narzędziem budowania pewności siebie, komunikowania emocji, nawiązywania relacji i przełamywania własnych barier.
3: Przepiękne słowa. I jeszcze też dopytam cię tak na koniec, właśnie co was wzrusza podczas takich warsztatów, co takiego wywołuje też w was takie emocje, no bo ja myślę, że dużo musi być emocji podczas takich warsztatów, no bo uczestnicy no, niezwykłą wdzięczność wykazują na pewno nieraz, bo sama poznałam niektórych z nich, przecież wiele wydarzeń się dzieje w Koszalinie, naprawdę, no to są niesamowici ludzie z niesamowitą energią, niesamowicie pozytywni nieraz i właśnie dlatego też takie pytanie, co właśnie was wzrusza, co takiego przyciąga waszą uwagę, co zostaje w tej pamięci na nieco dłużej.
2: Przede wszystkim to, że przez ten czas tworzymy taką swoją społeczność. Jesteśmy wszyscy razem, mimo że, tak jak wspominaliśmy, osób jest bardzo dużo, z całej Polski, nawet nam nieznajomych niekiedy, bo ludzie się też zmieniają podczas tych warsztatów i wszyscy jesteśmy jak jedna wspólnota. Naprawdę, tam wszyscy są uśmiechnięci. Ja cały czas będę się odwoływać do tego, że wśród osób niepełnosprawnych i nie tylko, nie dość, że tolerancja, samo podejście do człowieka, mimo że się nie znamy, jest tak bardzo otwarte, że aż pozazdrościć. Nie przejmują się na dobrą sprawę czymś, czym my byśmy zaprzątali sobie głowę. Żyją tu i teraz, działają. No to jest po prostu piękne.
3: A jak pod względem takim organizacyjnym i finansowym udaje się no, po raz 24 już zrealizować właśnie te warsztaty? Bo domyślam się, że niekoniecznie to musi być taka łatwa sprawa i gdzieś tam pomoc też jest wam potrzebna.
2: To prawda. Projekt 24 ogólnopolskich integracyjnych warsztatów artystycznych jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu Siła Możliwości. Ze środków własnych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością sprawnością intelektualną Koło w Koszalinie oraz dzięki wsparciu lokalnych darczyńców i sponsorów. Jeżeli chodzi o patronat honorowy nad wydarzeniem, no to objęli ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, prezydent miasta Koszalin, burmistrz gminy i miasta Sianów.
1: 24. Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne od 16 do 18 września w Łazach.
0: SK Koszalin.
1: Wszystkie obiekty są już po modernizacji, a do tego powstaną 3 nowe. Mowa o koszalińskich orlikach. W tym roku została wymieniona nawierzchnia i oświetlenie na 3 miejskich boiskach przy ulicach Holenderskiej, Głowackiego i Wiamniec. Kosztowało blisko 1 700 000. Takie same prace zostały wykonane na 4 orlikach zarządzanych przez koszalińskie szkoły. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj poinformował o inwestycji w kolejne tego typu obiekty dla miłośników sportu.
4: Oprócz istniejących i modernizowanych orlików budujemy również 3 nowe orliki. To jest przy szkole podstawowej nr 6, przy tak zwanej budowlance. One już są w trakcie realizacji. I jeszcze w fazie projektowania jest orlik przy ulicy Zbożowej, czyli na terenie osiedla Sarzyno, czy części osiedla Raduszka, bo to jest akurat to osiedle. Będą to orliki podobne do tego, na którym się znajdujemy, czyli takie jak na ulicy Holenderskiej, Głowackiego, w Jamnie, czy Wenedów, czy jakikolwiek przyszkolny. To jest boisko główne piłkarskie i boisko takie, można powiedzieć, dodatkowe, którym jest albo boisko do tenisa, albo do koszykówki, albo do siatkówki, albo takie, można powiedzieć, multi. Oprócz tego jest budynek, który jest budynkiem szatniowo, sanitarno, zapleczowo, socjalnym, z jakimś magazynem też na piłki i różne inne tego typu przyrządy sportowe. Oczywiście z oświetleniem pełnym, monitoringiem itd., itd. W fazie jeszcze takiej projektowej poprawiamy PFU, jest piłkarskie centrum treningowe. To też lada chwila przejdzie fazę projektu i później budowy. Przypomnę też tylko, że otrzymaliśmy dofinansowanie i za chwilę też rozpoczniemy modernizację kortów tenisowych przy Bałtyku. Także te inwestycje, jest ich całkiem sporo. Częściowo zostały zrealizowane, częściowo są w trakcie, a częściowo za chwilę do nich przystąpimy. Oprócz tego też z tych mniejszych takich rzeczy basen na Głowackiego, który został całkiem niedawno również zmodernizowany. Też już i zarówno jedna niecka, jak i druga. Teraz powstaną nowe słupki do skakania do wody. Hala widowiskowo-sportowa przeszła modernizację pakietu. Też został zabezpieczony. Teraz liśnik jakby był nowy. Przygotowujemy się do rozbudowy strefy saun. Pani prezes pani będzie mówiła, jakim to powodzeniem cieszy się park wodny, jak wielu osób skorzystało. Ten rok jest niemal tak samo rekordowy, jak rok ubiegły. Liczymy naprawdę bardzo gorąco, że również wynik finansowy będzie podobny jak w zeszłym roku. To, co nas ogranicza w akwaparku, to jest liczba szafek. Nie możemy wpuścić więcej osób niż jest szafek, bo każdy musi się przebrać. Dlatego modernizując, rozbudowując strefę saun, która jest tym elementem najbardziej dochodowym, który mamy i takim, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem, też powstanie nowa strefa i szafek i tej możliwości takiej przebrania się i później też spędzenia czasu.
1: Obecnie w Koszalinie jest 9 orlików, 5 zarządzanych przez ZOS i 4 przyszkolne. Koszt budowy kolejnych 2 przyszkołach opiewa na blisko 8,5 miliona złotych. Prace trwają, a powinny się zakończyć na początku przyszłego roku. W sezonie letnim Koszaliński Park Wodny przyciągnął tłumy. Obiekt odwiedziło blisko 114 tysięcy osób, podkreśla prezes ZOS-u Monika Tkaczyk.
5: 2 dni takie mieliśmy, że odwiedziło nas ponad 3 tysiące osób. Wykąpaliśmy więcej niż mieszkańców Koszalina. Wykąpaliśmy przez te 2 miesiące ponad 114 tysięcy osób, więc Park Wodny cały czas cieszy się olbrzymim powodzeniem. Wzbogaciliśmy troszeczkę ofertę naszą. Organizowaliśmy co piątek takie dyskoteki na basenach zewnętrznych. Jak nie była pogoda, nie było pogody, bo jak Państwo wiecie, ta pogoda w tym roku była kapryśna, to te dyskoteki były w środku. Organizowaliśmy 2 turnieje saunowe, kino na leżakach i różne takie imprezy dla dzieci, typu na przykład jakieś tory przeszkód na basenie sportowym, tak żeby dzieci miały bardzo dużo zróżnicowanego odpoczynku. W parku wodnym rozpoczynamy od poniedziałku, czyli od 14 do 27 taką przerwę technologiczną. Podczas tej przerwy będą wykonane drobne remonty, będzie wymieniona woda w basenach, będzie jakby wyczyszczone wszystko po takim intensywnym użytkowaniu, jak nastąpiło w sezonie. Na hali widowiskowej, już pan prezydent mówił, został zmodernizowany parkiet. Myślę, że wszystkie przeglądy, wszystkie konserwacje na wszystkich obiektach przebiegały zostały i kontrole przez wszystkie nasze organizacje kontrolne, czyli sanepid, czyli nadzór budowlany, wszystkie kontrole się odbyły, wszystkie zalecenia zostały wykonane, więc dzieci i młodzież może spokojnie korzystać z naszych obiektów sportowych. O skateparku tak niedawno weszła firma, która zaczęła jakby pierwszy etap rozbudowy skateparku. Wiemy, że już jest rozstrzygnięty konkurs na drugi etap i myślę, że będziemy rozmawiać z firmami albo będziemy ogłaszać przetarg na drugi etap w przyszłym roku, więc będzie to cały duży skatepark zmodernizowany, praktycznie nowy.
1: Przerwa techniczna w Koszalińskim Parku Wodnym potrwa od 14 do 27 września.
0: SK Koszalin.
1: 18. Światowy Festiwal Chórów Polonijnych od 15 do 20 września w Koszalinie i Unieściu. Weźmie w nim udział 5 chórów z Białorusi, Litwy, Czech i ze Szwecji. Publiczność będzie ich mogła posłuchać podczas 3 koncertów.
6: Piotr Ziętarski, wiceprezes oddziału zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dyrektor Polonijnej Akademii Churalnej w Koszalinie już od lat. Spotykamy się obok Filharmonii Koszalińskiej, w której odbędzie się najważniejszy koncert tego festiwalu, koncert galowy 19 września o godzinie 18. Jak zwykle wstęp wolny, ale oczywiście zaproszenia można otrzymać w kasie Filharmonii. Mamy już w tym roku, proszę Państwa, 18. Światowy Festiwal Chórów Polonijnych. Światowe festiwale chórów polonijnych odbywają się raz na 3 lata. Raz na rok odbywa się ta Polonijna Akademia Churalna. W tym roku, oprócz tego, że mamy Światowy Festiwal Chórów Polonijnych, to mamy ważny jubileusz. Jesteśmy dumni z tego, że na Placu Polonii Polonia Światowa wzniosła pomnik jedyny w świecie więzi Polonii z macierzą. W tym roku przypada 50-lecie powstania tego pomnika i w ramach festiwalu odbędą się też 19 godzinie 13.45. Zapraszamy wszystkich. Odbędzie się uroczystość z okazji 50-lecia właśnie przy pomniku. Oczywiście staną w pełnym rynsztunku chóry, ponad 100 uczestników. W pięknych strojach będzie odśpiewana Gaudemater Polonia, oczywiście hymn państwowy. Chcemy zaznaczyć, że to miejsce to jest wyjątkowe miejsce, nie tylko w Koszalinie. I tak jak powiedział pierwszy prezes Stowarzyszenia Polonia i pierwszy marszałek odrodzonego Senatu, pan profesor Andrzej Stelmachowski, powiedział, że Koszalin jest stolicą polonijnego śpiewania.
7: Błażej Popiernik, sekretarz oddziału zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska i zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych 18. Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych. Sam festiwal będzie trwać w dniach 15-20 września. 15 wieczorem odbędzie się spotkanie organizacyjne i zapoznawcze z chórami. 16 września o godzinie 19.15 serdecznie zapraszamy na koncert przeglądowy w auli w ośrodku Rewita. Tam chóry zaprezentują się ze swoim repertuarem i spośród tego repertuaru zostaną wybrane utwory, które zostaną zaprezentowane na koncercie galowym 19 września o godzinie 18, tak jak wspomniał pan profesor Ziętarski. W całym Światowym Festiwalu będziemy mieli 2 koncerty w różnych miejscach, ale jeżeli ktoś jest miłośnikiem takich melodii również sakralnych, dokładnie, także... jeżeli ktoś jest miłośnikiem melodii sakralnych, to jak najbardziej będzie mógł posłuchać jeszcze w jednym miejscu oprócz pomnika, czyli w kościele w Unieściu, ponieważ w niedzielę 20 września o godzinie 11 chóry będą robić oprawę muzyczną do mszy świętej, więc będzie to dość podniosła uroczystość.
6: W kościele w Unieściu.
7: W kościele tak. W Unieściu. Finansowanie, bo to też jest ważna kwestia, w całości środki pokrywa Senat Rzeczypospolitej Polskiej i w ogóle projekt jest finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Senat Polonia 2026. Z takich rzeczy bieżących, organizacyjnych, nie ukrywam, że liczymy na to, że ta frekwencja będzie bardzo wysoka, dlatego zapraszamy wszystkich do odbierania bezpłatnych wejściówek, które w Filharmonii będą dostępne już w tym tygodniu. Wstęp jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich, więc jak najbardziej zapraszamy. Chórów jest 5, ja pozwolę sobie je przeczytać. Jest to Verum Cantus z Białorusi, chór Rudomianka z Litwy, chór męski Gorol z Czech, chór Chorus Polonicus Gotoburgensis ze Szwecji i chór mieszany Hosanna z Witebska na Białorusi. więc już te organizacyjne kwestie trwają, bo jak wszyscy doskonale wiemy, z Białorusi wcale nie jest łatwo się dostać do Polski, trzeba specjalnych wiz, nad czym już pracujemy od dłuższego czasu. Kadra artystyczna pozostaje w niezmienionym składzie. Dyrektorem artystycznym Światowego Festiwalu i Polonijnej Akademii Choralnej pozostał pan profesor Przemysław Pałka. W skład kadry artystycznej wchodzą również pani magister Grażyna Ney, pan profesor Paweł Łuczak, pan magister Jakub Koterba i pani profesor Elżbieta Wtorkowska. Więc mamy mocny skład, który już tutaj z nami od wielu lat pracuje. Nie ukrywam, że liczymy na to, że Koszalin i nie tylko tłumnie stawi się w Filharmonii na koncercie galowym, czy na koncercie przeglądowym, czy pod pomnikiem imienia Więzi Polonii z macierzą. Jedyny pomnik na świecie. Warto chwilę poświęcić na to, żeby oddać hołd, cześć Polakom, którzy rozsiani są po całym świecie.
1: Koszt organizacji festiwalu to 200 tysięcy złotych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. A tematem zajął się Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
1: Droga z Będzina do Sarbinowa, dokończenie przebudowy drogi Nosowo-Nosówka, a także dokumentacja na drogę z Sianowa do Węgorzewa, czy odcinki trasy do Rzepkowa i Bielkowa. Zarząd Powiatu Koszalińskiego ma długą listę inwestycji, które chce zrealizować w najbliższych latach.
8: Tomasz Tesmer, starosta koszaliński. Szukujemy kolejne inwestycje, chociażby droga Będzino-Sarbinowa, na którą złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie do wojewody, ale też dokończenie drogi Nosowo-Nosówką, ale też taka nowość w kierunku Krępy i Targini. To jest taka droga na terenie gminy Świeszyno i gminy Bobulice i ją chcielibyśmy zacząć się przebudowywać, bo dokumentację mamy już gotową. To są wnioski, które złożyliśmy i to są inwestycje, które planowaliśmy już w ostatnich latach, więc to żadna, myślę, że nowość i zaskoczenie. Natomiast ponieważ w ostatnim czasie dosyć mocno przyspieszyliśmy, jeżeli chodzi o wykonanie tych inwestycji, na których mieliśmy dokumentację, to już myślimy o tym, żeby zacząć opracowywać po prostu nowe wnioski, nowe projekty i na najbliższej sesji 30 września chcielibyśmy wprowadzić około 8 zadań, a mam nadzieję, że radni je zaakceptują i chociażby w gminie Sianów to jest droga do Węgorzewa Koszalińskiego, gdzie brakuje już dobrej nawierzchni, a przede wszystkim brakuje ścieżki rowerowej, bo to w ostatnim czasie dosyć mocno stawiamy też na jednoślady. Ale to są takie króciutkie odcinki do miejscowości Rzepkowo i Bielkowo, gdzie też ta nawierzchnia już jest, nadaje się do przebudowy. W gminie Polanów no dzisiaj mamy taką charakterystyczną miejscowość Cetuń, tam wszystkie drogi już do tego Cetunia mamy wyremontowane. Brakuje nam kilku kilometrów do Nacławia i nową inwestycję chcielibyśmy wprowadzić od Nacławia aż do Krasinki, ponieważ tam ta nawierzchnia jest płytowa, już te płyty zaczynają nam się powoli rozjeżdżać, więc ten asfalt po prostu będzie pękał za chwilę tej drogi, tak w cudzysłowie oczywiście można powiedzieć, że nie będzie, ale od wielu lat też mieszkańcy czekają na przebudowę drogi od kręgu przez Bożenice Komorowo. To jest też taka bardzo charakterystyczna, malownicza miejscowość w Komorowie. Fantastyczne imprezy odbywają się, jeżeli chodzi o kulturę i zabytkowy kościół. No, na terenie Będzina chcielibyśmy otworzyć drogę do Pleśnej. To jest taka miejscowość chyba jeszcze nie odkryta przez wszystkich turystów, a tam...
9: Może i dobrze.
8: Może i dobrze, ale jest właśnie tam blisko morze. Więc chcielibyśmy też pokazać, że jest taka miejscowość, jest tam dostęp do plaży, aczkolwiek dzisiaj dojazd jest tam utrudniony, bo to jest droga raz, że no już nie najlepszej jakości, ale też bardzo wąska, bo 3-metrowa. Ale też jeszcze mamy taki skrót od Kazimierza Pomorskiego do Niegoszczy. Taką drogę też chcielibyśmy realizować. Więc tych inwestycji dosyć sporo, dużo. Mam nadzieję, że radni wyrażą na to zgodę. No ale to jest samo projektowanie. Wiadomo, od projektowania jeszcze do inwestycji to jest daleka droga. Wykonanie dokumentacji pewnie zajmie nam do roku czasu. Później szukanie tych pieniędzy, które mam nadzieję będą dostępne na rynku, bo pomimo tego, że w powiecie koszalińskim w ostatnim czasie udaje nam się dużo tych pieniędzy zdobywać, to wcale tak dużo tych pieniędzy na rynku nie ma i mam nadzieję, że ten przyszły rok jest wiadomo jakim, bo jest rokiem wyborczym, a przy roku wyborczym czasami różne cuda się dzieją i te pieniądze się znajdują, na to troszeczkę liczymy, także chcemy być przygotowani. No, w tym roku blisko 40 milionów na inwestycje. Chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku co roku, bo to by oznaczało, że w przeciągu kilku najbliższych lat jesteśmy w stanie wyremontować wszystkie drogi na terenie powiatu koszalińskiego, a już mamy takie gminy, gdzie te drogi powiatowe właśnie są zrealizowane. Tutaj począwszy od Świeszyna, gminy Świeszyna. No, w tym roku robimy tak naprawdę ostatnią drogę, nam jest Marzlino, nie Dalinów, Manowie. Zostanie nam kawałeczek drogi w Rosnowie do zrealizowania i praktycznie cała gmina już jest wyremontowana. To samo dotyczy chociażby Biesiekierza. No to pokazuje, że idziemy w dobrą stronę. Za chwileczkę Mielno będzie całe wyremontowane, Sianów, Będzino, więc to jest dobry kierunek i dlatego zaczęliśmy się interesować ścieżkami rowerowymi. Jest takie zapotrzebowanie, nawet radni składają wnioski do budżetu, żeby kolejne ścieżki rowerowe projektować. Pewnie to jest nasza przyszłość, ale no przede wszystkim chciałbym zadbać o infrastrukturę drogową, tą obecną, powiatową, później zająć się ścieżkami, no ale też trzeba jeszcze o tym pamiętać, że jest ta kwestia pomocy społecznej, czyli domy pomocy społecznej, tu też znaczące pieniądze przeznaczamy.
9: Jeśli chodzi jeszcze o inwestycje drogowe, to te, które trwają, wszystko jest według planu, nic nie jest zagrożone, bo też część odcinków dróg już jest oddanych po remoncie.
8: Tutaj większość tych inwestycji kończymy na przełomie października i listopada i żadna droga jakby nie jest zagrożona, że nie uda się jej wykonać. Co prawda dzisiaj otwieramy nowe postępowania, znaczy w zasadzie zakończymy nowe postępowanie, bo otwieramy ofertę na przebudowę drogi na odcinku Mostowo-Drzewa na terenie gminy Biesiek. Tam mamy trzy mostki do przebudowy i półtorej kilometrowy odcinek drogi. Zobaczymy, jak tutaj nam wyjdzie ten przetarg. Więc jeżeli mówimy o zagrożeniach, to tylko ta droga.
9: Mówi pan o trzech mostkach, gdzie tak naprawdę jest jeden most nad Radwią, a te dwa jakby przęsła są tak, no nie nad rzeką.
8: No tak, no to dobrze pan redaktor nazwał. To są przęsła. Nie ukrywam, że musieliśmy podkreślać te trzy przejścia do zrealizowania, bo program jest mostowy, więc dosyć mocno musimy to też podkreślać i mówić o tym. Ja cieszę się, że takie pieniądze w ogóle są dostępne na rynku. Jako powiat koszański potrafimy po nie ściągnąć, a tym bardziej się cieszę, że w ostatnim czasie dosyć mocno nagłośniliśmy tą inwestycję i udało nam się zdobyć pieniądze z Lasów Państwowych, które wesprą nam w tej inwestycji. To są dodatkowe pieniądze, które trafią do powiatu koszańskiego. Dzięki temu możemy po prostu zrobić więcej.
1: W kolejnych latach będzie też remontowana droga z Mostowa do Drzewian. Cały odcinek ma 34 km i na remont w całości potrzeba blisko 50 milionów złotych. Stąd trasa przechodzi remont odcinkami. Do inwestycji w powiecie koszańskim będziemy wracać na naszej antenie, a ze starostą Tomaszem Tesmerem rozmawiał Marcin Pieca.
0: SK Koszalin.
1: Ponad 3,5 miliona złotych trafi do koszalińskich oświatowych placówek. To w ramach nowego projektu Koszalińska Szkoła Przyszłości. Programem zostanie objętych 12 miejskich szkół, 9 podstawówek oraz 3 licea ogólnokształcące. O szczegółach oraz o nowości, jaką będą specjalne pokoje wyciszenia dla uczniów w naszym materiale.
10: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Koszalińskie szkoły czekają ważne zmiany. Realizujemy projekt Koszalińska Szkoła Przyszłości, w ramach którego 12 placówek, 9 szkół podstawowych i 3 licea ogólnokształcące otrzyma wsparcie na rozwój uczniów, nauczycieli oraz szkolnej infrastruktury. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 3,6 miliona złotych, z czego ponad 3,2 miliona złotych stanowi dofinansowanie. Projekt jest realizowany od września tego roku do końca sierpnia 2028. Umowę o dofinansowanie podpisano 20 sierpnia 2026 roku. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji. Programem zostanie objętych co najmniej 1812 uczniów. Zaplanowano szeroki zakres zajęć i działań. Uczniowie będą mogli korzystać m.in. ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz działań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży nacisk będziemy kłaść również na kompetencje przyszłości. W szkołach rozwijane będą umiejętności cyfrowe, społeczne, obywatelskie i przedsiębiorcze. Uczniowie będą także uczestniczyć w zajęciach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz metodę eksperymentu. W projekcie przewidziano także przedsięwzięcia społeczne i finansowe prowadzone w ramach klubów Aflatin, Aflatun. Jednym z istotnych elementów projektu będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe. Indywidualnymi spotkaniami z doradcami objętych zostanie 447 uczniów. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas 3 i 4 liceów ogólnokształcących. Celem jest pomoc młodym ludziom w świadomym wyborze dalszej drogi kształcenia oraz przyszłej ścieżki zawodowej. To szczególnie ważne na etapie, kiedy uczniowie podejmują pierwsze decyzje mające wpływ na ich dalszą edukację i wejście na rynek pracy. Koszalińska Szkoła Przyszłości nie ogranicza się wyłącznie do działań skierowanych do uczniów. Ważną częścią projektu będzie podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wsparciem zostaną objęte 162 osoby. Szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego będą dotyczyć m.in. indywidualizacji nauczania, kompetencji cyfrowych, nowoczesnych i efektywnych metod kształcenia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele będą również przygotowani do skuteczniejszej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania kompetencji społecznych społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości. Projekt zakłada również doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych. Ma to stworzyć lepsze warunki do prowadzenia zajęć, w których uczniowie będą mogli samodzielnie eksperymentować i zdobywać wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia. Szczególną uwagę zwracamy na edukację włączającą. We wszystkich 12 szkołach objętych projektem powstaną pomieszczenia wyciszenia. Będą to miejsca, w których uczniowie będą mogli odpocząć, uspokoić emocje i odizolować się od nadmiaru bodźców. Takie rozwiązanie ma pomóc szkołom lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby uczniów.
1: Wszystkie zaplanowane działania w koszalińskich placówkach potrwają do końca sierpnia 2028 roku. I jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Kołobrzegu. Zmienia się siedziba Wydziału Komunikacji Starostwa. Urzędnicy przenoszą się z Placu Ratuszowego do nowego budynku przy Gryfitów. Kierowcy będą tam obsługiwani od 25 września. Wcześniej od 21 do 24 września. Wydział będzie nieczynny z powodu przełączenia systemów.
0: SK Koszalin News.
1: Zakończył się letni dyżur w sezonowej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Przypomnijmy, baza działa od 1 czerwca do 5 września, 7 dni w tygodniu od 7 do 20. W tym roku śmigłowiec z załogą interweniował prawie 200 razy, głównie do różnego rodzaju zachorowań i wypadków drogowych. Trwają prace nad uruchomieniem całorocznej bazy LPR w Koszalinie, choć to dopiero 2028 rok.
11: Justyna Sochacka, rzecznik prasowy lotniczego pogotowia ratunkowego. Minioną sobotę załoga lotniczego pogotowia ratunkowego z sezonowej bazy w Koszalinie zakończyła swoją działalność, realizując ostatnią misję ratunkową w tym sezonie. Od 1 czerwca załogi z Koszalina zrealizowały 196 misji. To bardzo duża liczba. Ona świadczy o zapotrzebowaniu na obecność tego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w tym rejonie. Jeżeli chodzi o te liczby wezwań, to oczywiście zdecydowany odsetek to są loty do wypadków i nagłych zachorowań, a tylko 9 z nich to transporty międzyszpitalne. Zgodnie z przyjętym planem, baza w Koszalinie ma się w najbliższych latach stać bazą całoroczną. Obecnie opracowywany jest projekt nowej siedziby. Po jego zatwierdzeniu lotnicze pogotowie ratunkowe będzie mogło wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dopiero po jego uzyskaniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo bazy. Zakończenie tych robót budowlanych w Koszalinie planowane jest na rok 2028.
12: 2028 początek, czy raczej druga połowa roku, bo to też wiąże się z tym, czy baza będzie już na przykład po sezonie mogła pozostać bazą całoroczną, prawda?
11: Raczej mówimy tutaj o drugiej połowie roku.
12: Czy miejsce, to które zostało wyznaczone po tej dawnej strzelnicy wojskowej, to jest nadal ten teren, na którym tak, baza może powstać?
11: Jak najbardziej. To jest teren, na którym zostanie wybudowana nowa kolejna całoroczna baza lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Te bazy w całej Polsce wyglądają bardzo podobnie. Czy taki projekt także przy tej nowej bazie jest brany pod uwagę? No bo właściwie tu też ma być zachowana taka pewna stabilność pracy. Te załogi, które się czasami przemieszczają z miejsca do miejsca, właściwie no tak jakby trafiały cały czas do siebie i nie ma problemu ze znalezieniem czegoś z innym układem pomieszczeń i tak dalej.
11: Dokładnie tak. W każdej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego obowiązuje pewna standaryzacja. Układ pomieszczeń jest bardzo podobny, a nawet rozmieszczenie sprzętu medycznego tak, żeby jak najszybciej odtworzyć gotowość operacyjną do kolejnej misji. Również baza w Koszalinie będzie odpowiadała tym standardom i pomieszczenia będą tak rozplanowane, by załogi z łatwością mogły się w niej odnaleźć, przyjeżdżając na przykład na dyżury z innych baz. Natomiast różnicą będzie to, że baza w Koszalinie będzie posiadała dwa hangary na dwa śmigłowce.
12: Pojawiły się już też takie informacje gdzieś, no publicznie właściwie, że przygotowywane są też przetargi na zakup nowych śmigłowców. Czy rzeczywiście tak jest i jaki to mógłby być okres, kiedy one trafią już do służby w lotniczym pogotowiu?
11: Zakład Zamówień Publicznych przy ministrze zdrowia w tym roku ogłosił już dwukrotnie przed przetarg na zakup śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety drugi z nich w ostatnim czasie również został unieważniony ze względu na niespełnienie warunków formalnych przez oferenta. W związku z tym w tej chwili trwa analiza i podejmowanie decyzji co do dalszego procedowania w tym zakresie. Czy możliwe będzie to ogłoszenie kolejnego przetargu i czy ten projekt będzie mógł być zrealizowany przez planowanym czasie.
12: Kończąc sezon, uspokajamy, że czasami jednak ten żółty, charakterystyczny śmigłowiec będzie widywany nad Koszalinem, nad okolicą, bo to, że nie ma bazy sezonowej, która zakończyła pracę, to nie znaczy, że śmigłowce tu nie będą dysponowane w jakichś takich sytuacjach, kiedy będą bardzo potrzebne, bo mamy okoliczne bazy i jest nieco dalej, nieco dłużej, ale jednak.
11: Dokładnie tak. Jeżeli w rejonie Koszalina dojdzie do zdarzenia, do sytuacji, kiedy pacjent będzie wymagał pomocy od załogi lotniczej, czy też transportu drogą lotniczą, będzie to jak najbardziej zapewnione. Koszalin jest w rejonie operacyjnym bazy w Szczecinie, w razie czego jest dostępny również Gorzów Wielkopolski i Gdańsk.
1: W ciągu tych 3 miesięcy śmigłowiec był dysponowany 85 razy do różnego rodzaju wypadków, w tym 17 to wypadki komunikacyjne, a ponad 100 razy do nagłych zachorowań. Zgodnie z przyjętym planem, baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie w najbliższych latach stanie się bazą całoroczną. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Wracamy do tematu budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych. W skrócie mówiąc, koszalińskiej spalarni. Podpisano umowę pomiędzy koszalińskim PGK a firmą, która wybuduje spalarnię. To jedna z najdroższych, ale zarazem strategiczna inwestycja dla miasta i regionu.
13: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Umowa podpisana, czas start, rozpoczynamy tę inwestycję. Inwestycję wartą ponad 300 milionów złotych. To jest największa inwestycja, tak wyrażona kwotowo, w dziejach naszego miasta. Mam nadzieję, że zakończymy w terminie, tak jak deklaruje wykonawca, czyli do połowy 2029 roku będziemy mieli instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Przede wszystkim stabilizację, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy i nie będziemy obiecywali, że będzie taniej. Te wszystkie działania są po to, żeby cena nie rosła, żeby ustabilizować rynek, ustabilizować zagospodarowanie odpadów, tak żeby też ustabilizować cenę ostatecznie.
14: Tomasz Uciński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ale też społecznie prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Po wielu latach starań lokalnego samorządu, władz miejskich radnych, dzięki tutaj determinacji spółki udało się wyłonić wykonawcę na bardzo ważną inwestycję dla stabilności energetycznej miasta Koszalina, dla stabilności zagospodarowania odpadów, ale też to, co powiedział pan prezydent, stabilności cen dla każdego mieszkańca. Tym celem podstawowym jest oczywiście ochrona środowiska przed odpadami, ale też ustabilizowanie cen, które mieszkańcy Koszalina płacą za odpady, a przypomnę, że w Polsce ceny za odpady są jedne z wyższych w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkrety, 30 tysięcy ton odpadów o wartości energetycznej około 12 megajuli na kilogram, 8 megawatów produkcji energii cieplnej, około 2,5 megawata produkcji energii elektrycznej. Energia cieplna i energia elektryczna na potrzeby mieszkańców i na potrzeby miasta, dla użyteczności publicznej, oświetlenia miejskiego. I to też daje w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym dużą stabilizację w zagospodarowaniu naszych odpadów, no ale też spalarnia jest elementem dekarbonizacji miasta i to, co powiedział pan senator, odchodzenie od węgla i walka o ciepło odpadowe, jeżeli chodzi o ciepło systemowe ze spalarni, no będzie tym kolejnym krokiem do zmiany tego systemu i odejściu od węgla. AB trzeci raz było firmą, która startowała w przetargu, trzeci raz złożyła najniższą ofertę, ma duże doświadczenie, jest firmą polską i teraz to wszystko przed nami niełatwe, ale wydaje mi się, że patrząc na dotychczasowe dokonania AB i tutaj naszą determinację i przychylność ze strony pana prezydenta, zrobimy wszystko, żeby ten obiekt służył naszym mieszkańcom.
15: Jacek Szampliński, firma AB Industry. Wygraliśmy przetarg i startujemy od dzisiaj. Zespół już jest powołany, już wystartowaliśmy z pracami projektowymi, natomiast wejście na budowę, no to jeszcze musimy przejść przez formalności. Tutaj wierzę w to, że będzie przychylność władz, żebyśmy te wszystkie formalności poprzechodzili. no i że będziemy razem te wszystkie trudności, które będą się pojawiały, pokonywali. W takim największym piku budowy będzie tu pracowało ponad 200 pracowników, więc będziemy musieli też uważać na to, jak te prace będą prowadzone. Będziemy też dbali o harmonogram, tak żeby zarówno harmonogram finansowy, jak i harmonogram rzeczowy, żeby był dochowany. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja. Zdajemy sobie też sprawę, że dla Koszalina jest to bardzo ważna inwestycja. Przeprowadzimy to zadanie bez dużych problemów. Projekt już wystartował. Na budowę, no to jeszcze trzeba poczekać, żebyśmy weszli. To musi być, ja myślę, że 6 do 8 miesięcy. Zakończenie prac już ze wszystkimi pozwoleniami na użytkowanie, ze wszystkimi pozwoleniami służb jest planowane na czerwiec 2029. Serce całego zakładu to jest technologia, czyli przyjęcie, podanie tego paliwa, potem spalenie tego paliwa i jedna z najważniejszych części to jest oczyszczanie spalin. To oczyszczanie spalin będzie zajmowało połowę całego zakładu. Cała największe serce tak naprawdę to jest oczyszczanie spalin, tak żeby te spaliny były bezpieczne. One też będą monitorowane 24 godziny na dobę, także nie będzie możliwości, żeby coś było wyemitowane, a nie będzie spełniało wymagań. Będzie to zakład zautomatyzowany, bezpieczny, tak żeby zarówno pracownicy mieli bezpieczne miejsce pracy, ale też żeby dla środowiska, dla mieszkańców też cały ten zakład był bezpieczny.
16: Robert Wójciak, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Odpad na dzień dzisiejszy trafia do Sianowa, jest rozsortowany, odzyskiwane są cenne surowce. Jest pytanie później, co z pozostałą częścią zrobić. Spalarnia. Spalarnia będzie łączyła ten właśnie cały proces. To będzie specjalnie wyselekcjonowana frakcja, czyli nie spalamy tam wszystkiego, opon i wszystkich takich, nie wiem, niepotrzebnych rzeczy. Technologicznie musi być to odpowiednio wyselekcjonowany odpad, no i to tam będzie po prostu się działo. Przed Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na dzień dzisiejszy stoi bardzo ważne wyzwanie. Ja mam nadzieję, że to wyzwanie spokojnie przejdziemy i podołamy. Na pewno spalarnia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to są nowe miejsca pracy, więc z tego też się cieszymy. To będą na pewno techniczne miejsca pracy, no i to będzie coś, co będzie nam na pewno stabilizowało rynek odpadów przez najbliższe kilkanaście lat.
1: Wstępnie szacuje się, że spalarnia da około 40 nowych miejsc pracy. Ma być gotowa w 2029 roku. Koszt to 300 milionów złotych. Spalarnia powstanie na terenach strefy ekonomicznej. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Spotkania autorskie, bibliotekogranie czy darmowe seanse dla najmłodszych. Koszalińska Biblioteka Publiczna przygotowała wyjątkowo bogaty program na wrzesień. O nadchodzących wydarzeniach, darmowych wejściówkach i atrakcjach dla każdego Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
17: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 15 września wracamy już po wakacyjnej przerwie do naszego kina i zapraszamy na seanse, które są dedykowane dzieciom. Także 15 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy najmłodszych do naszego kina na film, który będzie oczywiście niespodzianką. Tytułu filmu nie możemy zdradzać, ponieważ też na tym polega cała zabawa, ale dzieci z pewnością mogą spodziewać się ciekawego seansu. Takie kino organizujemy dwa razy w miesiącu, także już w październiku to będą już takie już cykliczne spotkania.
3: To jeszcze tylko dopytam tutaj o te filmy, jak właśnie można pobrać wejściówki, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak to zrobić.
17: Wejdź na stronę Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, tam do danego seansu zawsze dodany jest odnośnik, który klikamy i pobieramy wejścióweczki. Pytania zazwyczaj są takie, tak pobieramy dla rodzica i dla dziecka. Sposób. Ale jeżeli ktoś nie ma wyjściówki, to mimo wszystko też zapraszamy, bo zawsze czasem ktoś też nie przychodzi, miejsca się zwalniają, także mimo wszystko też warto zaryzykować i przyjść. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Olgą Solarz. Olga Solarz jest etnolożką, ukrainistką, badaczką, autorką książek i artykułów poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej. Autorka będzie promować swoją książkę Dzikie Pole. Także serdecznie zapraszamy. To już 17 września. Wrzesień jest bardzo bogaty w różne wydarzenia, dlatego też po wakacyjnej przerwie wracamy do naszego bibliotekogrania, które organizujemy wraz z grupą planszówki Koszalin. Także bibliotekogranie, takie najbliższe, odbędzie się 19 września. Jest to już tradycyjnie sobota w godzinie od 9 do 14.30. Jest to wydarzenie dedykowane miłośnikom gier planszowych, ale nie tylko, bo każda osoba, która chce spróbować czegoś nowego, innej formy spędzania wolnego czasu, także zapraszamy na takie spotkanie.
3: Jakich właśnie planszówek możemy się spodziewać? Jak wygląda w ogóle takie wydarzenie?
17: Biblioteka Grania, jak już wspominałam, jest prowadzone przez planszówki Koszalin. Są to pasjonaci gier planszowych. Najpiękniejsze w tym jest to, że osoby prowadzące tłumaczą gry planszowe, jak grać dany tytuł, że można przyjść nie wiedząc nic, a organizatorzy tak to prowadzą, że po prostu łatwo jest zrozumieć instrukcje gry, bo gry są pięknie wydawane, ale instrukcje są bardzo trudne i czasem trzeba poświęcić więcej czasu na to, by zrozumieć, jak daną grę zagrać, a dzięki takim spotkaniom jest po prostu łatwiejsze i jest to czystą przyjemnością. Często też na takie spotkania przychodzą osoby, które przychodzą po prostu do biblioteki, przy okazji przychodzą na takie spotkanie i już zostają. I to jest najpiękniejsze, bo gry planszowe przeżywają teraz swój renesans. I co jest najchętniej wybierane? Albo są to takie klasyki jak Catan, Catan Junior czy Siedem Cudów Świata, czy też czytelnicy, uczestnicy chcą pograć w nowe gry, bo gry są drogie, więc zanim się kupi, fajnie jest też okres spróbować, czy to zaskoczy. Więc to też tak to wygląda, tym bardziej, że gry są przywożone przez właśnie organizatora, przez planszówki Koszalin, a jest ich po prostu bardzo dużo. I myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Są gry dla już osób, które już długo grają, dla które chcą zacząć grać, czy też dla maluchów. Także dla każdego przedziału wiekowego są już gry odłożone i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i miło w ogóle spędzić tą sobotę w bibliotece przy grach planszowych. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze, jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
3: Czyli każdy tam znajdzie coś dla siebie, można się powymieniać, można nabyć nowe rzeczy.
17: Jak najbardziej, tym bardziej, że wystawcy się też zmieniają. Przedmioty, które są przywożone, są przeróżne. Czasem to też jest i biżuteria, są to ciekawe znaczki, czasem jest to też porcelana. Także spotkanie jest naprawdę interesujące i serdecznie zapraszamy. Dodam tylko od siebie, że uczestnicy chwalą się też, jakie to kupują pocztówki, czy ciekawe zdjęcia, które dotyczą naszej miejscowości. To też jest niezwykłe, bo są to zdjęcia też budynków, których już u nas w Koszalinie nie ma. I są to też takie białe kruki, także też po prostu serdecznie zapraszam.
3: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
17: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo w wakacje nam się sprawdziły spotkania z cyklu Czytulanki i Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, żeby to były taki mały plac, gdzie dzieci mogą też posłuchać książeczek, pobawić się, ale to już w najbliższym czasie, także też zapraszamy do śledzenia strony biblioteki.
3: Czyli daty jeszcze nie znamy, ale na pewno...
17: Ale na pewno takie spotkania będą miały miejsce w weekendy, w soboty u nas w bibliotece.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
0: SK Koszalin.
1: Samotność jest głównym motywem pierwszego festiwalu Morze Literatury, który startuje 18 września w Darłowie. W programie koncert Korteza, Kwiatki Polskie, panele dyskusyjne i gala nagrody imienia Czesława Miłosza.
18: Joanna Witkowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie.
19: Festiwal Media i Sztuka, festiwal filmów czy kina skandynawskiego, no i w Darłowie pojawia się nowy festiwal, bo przed nami pierwsza edycja Festiwalu Literatury. Skąd pomysł, jak to będzie w tym roku na inauguracyjnym festiwalu wyglądało?
18: Darłowo stało się trochę takim miejscem na mapie Polski, gdzie mamy festiwale, takie festiwalowe Darłowo. I tak naprawdę to festiwale nie byle jakie, no bo związane z literaturą, związane z dziennikarstwem, ze sztuką, z filmem. A w tym roku ruszamy z pierwszą edycją festiwalu takiego typowo literackiego. Festiwal nosi nazwę Morze Literatury. Oczywiście myśleliśmy nad tym, jak to zrobić, bo każdy festiwal to jest ogromne przedsięwzięcie, również finansowe. I udało się. Pozyskaliśmy na ten festiwal środki zewnętrzne, dofinansowanie od Polskiej Fundacji Narodowej, która objęła mecenatem to wydarzenie. No i tak przy pomocy wielu ludzi, a organizatorami tego wydarzenia są, no wiadomo, Biblioteka Miejska w Darłowie, również Biblioteka Narodowa i Fundacja Demokracja. I te trzy instytucje zebrały siły i postanowiliśmy stworzyć coś fajnego. Mamy nadzieję, że naszym uczestnikom, ale też oglądającym, bo wiele wydarzeń będzie można obejrzeć w internecie online, spodoba się to, co im zaproponujemy.
19: Tematyka tegorocznego festiwalu to samotność w różnych postaciach, w różnych odmianach.
18: Samotność. Samotność jako taki motyw, takie słowo przewodnie i rzeczywiście jak popatrzymy sobie do programu festiwalu, ponieważ program już jest dostępny, można sobie go dokładnie przeczytać, obejrzeć i wybrać panele czy spotkania.

0: kilka form udziału w festiwalu. Zaczynamy 18 września na Rynku Miejskim w Darłowie koncertem Korteza. Po koncercie zaprosimy do udziału w Kwiatkach Polskich. To będą kwiatki polskie z udziałem publiczności. A następnie, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, odbywają się panele literackie, na które sobie można przyjść, można posiedzieć, posłuchać, wypić kawkę, wypić herbatę, włączyć się do dyskusji. W ogóle te dwa dni festiwalowe odbywają się w pięknym miejscu, ponieważ na bulwarze zachodzącego słońca w Darówku Zachodnim, w restauracji Capri. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, oprócz paneli dyskusyjnych, mamy dodatkowe atrakcje, dodatkowe wydarzenia. I tak, w sobotę o godzinie 21 na Zamku Książąt Pomorskich zostanie wręczona nagroda imienia Czesława Miłosza. I galę wręczenia tej nagrody poprowadzą pani Katarzyna Kasia i pan Grzegorz Markowski. I to też jest gala, która będzie dostępna dla wszystkich. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę przyjść, posłuchać, zobaczyć, to serdecznie zapraszamy. Natomiast w niedzielę o godzinie 16 w Darłowskim Kinie Bajka pokaz specjalny filmu Kandydaci Śmierci w reżyserii pana Macieja Kuskę. I to są tak naprawdę te najważniejsze wydarzenia, które proponujemy. Festiwal odbywa się od 18 do 21 września, ale 21 września to jest dzień, który jest zarezerwowany dla młodzieży z darłowskich szkół, bo wówczas mamy warsztaty dla młodzieży również, których motywem przewodnim będzie samotność.
1: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest oczywiście wolny.
0: Tak, wstęp wolny. Koncert odbywa się w przestrzeni miejskiej, bo na placu Tadeusza Kościuszki przed ratuszem, i też wstęp wolny na koncert i na wszystkie wydarzenia także. I serdecznie, serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję Festiwalu Literackiego Morze Literatury, który odbędzie się w Darłowie w dniach od 18 do 21 września. Do zobaczenia.
2: Dokładny harmonogram wydarzeń w ramach festiwalu na stronie darłowo.pl oraz na stronie Biblioteki Miejskiej w Darłowie. A z dyrektorką biblioteki rozmawiał Marcin Pieca.
3: SK Koszalin.
2: Bawi do łesa, jednocześnie skłania do refleksji nad relacjami, samotnością i potrzebą bycia kochanym. Tak zapowiada się pierwsza premiera nowego sezonu artystycznego w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Aktorzy pod okiem uznanego w Polsce reżysera Tomasza Dudkiewicza pracują nad francuską farsą Bonobo. To opowieść o trzech przyjaciołach, którzy mimo swoich niepełnosprawności marzą o miłości, bliskości i szczęściu. Kiedy wpadają na pozornie genialny plan, aby pomóc sobie w relacjach z kobietami, wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Podejrzeliśmy to na jednej z prób.
4: Brzoza, brzoza!
5: Ani zamknij się, masz mówić cicho i powoli najważniejsze kwestie. Tak, żeby cię nie usłyszała.
6: Bez odbioru.
7: Tomasz Dudkiewicz, jestem reżyserem spektaklu Bonobo w Bałtyckim Teatrze w Koszalinie. To jest, użyję kolokwializmu, pojechana po bandzie farsa. Farsa, która przekracza wszelkie granice, ale ponieważ jest świetnie napisana i właśnie fakt świetnego warsztatu rzemieślniczego autora tej sztuki, połączone z tym, że przekracza wszelkie możliwe granice, rysując nam naturalny cudzysłów dla wszystkiego, co się dzieje na scenie, przez to to staje się absurdalnie, ale jednocześnie naturalnie śmieszne. I myślę, że fakt przekroczenia owej granicy pozwoli widzom złapać ten konwenans cudzysłowia, powiedziałbym, i oddania się bezgranicznemu śmiechowi. Dlatego, że nasi bohaterowie śmieją się przede wszystkim samych siebie. I to już czyni ich sympatycznymi. A do tego wszystkiego mają bardzo prostą receptę na życie. Oni po prostu, w związku z tym, że ograniczają ich ograniczenia, którym nie są winni, wobec tego oczekują od życia prostych przyjemności. Ale w toku owych usiłowań zaspokojenia swoich podstawowych życiowych potrzeb okazuje się, że tak naprawdę, tak jak większość z nas, a może nawet wszyscy, pragną czegoś więcej. Pragną właśnie owej, o której pani wspomniała, miłości, uczucia, empatii, czasami po prostu przytulenia. I okazuje się, że poszukując tak naprawdę czegoś innego, znajdują co innego. Znajdują pomimo wszelkich przeciwności losu. A uwierzcie mi państwo, owe przeciwności losu są tak śmieszne, że naprawdę warto przyjść i utożsamić się z trójką naszych głównych bohaterów, a właściwie z szóstką, ponieważ kobiety, które spotykają na swojej życiowej drodze, również nie są wolne od różnego rodzaju wad i pięknych cech.
8: Mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzało, że mam okulary przeciwsłoneczne. Wiesz, jeżdżę dużo kabrioletem i mam zapalenie spojówek.
9: Rozumiem!
8: W mojej pracy wzrok

0: bardzo ważne.
1: O, a czym się zajmujesz?
0: Jestem fizjonomistą w show biznesie.
1: Super! Grasz w bilbokę?
0: Od czasu do czasu.
1: Mogę spróbować?
0: Jasne.
2: Stoi, siedzi, stoi, siedzi, stoi, siedzi.
3: Jacek Zdrojewski, Bałtycki Teatr Dramatyczny. Ja gram rolę Bena, czyli osobę, która z tych trzech panów, bo w spektaklu jest trzech panów i trzy panie, trzech panów w średnim wieku szuka po prostu swojej drugiej połowy, szuka miłości, szuka partnerki na całe życie. Tylko jest jedno ale, to znaczy pierwszy nie słyszy, drugi nie mówi, trzeci nie widzi. Ja jestem tą postacią, która nie mówi.
4: Czy to naprawdę jest tak, że pan ani słowa nie wypowiada podczas spektaklu i musi do tej roli wykorzystać wszystkie swoje inne narzędzia?
3: Nowe dla mnie jest to, że faktycznie jako osoba nie ma, jako osoba nie mówiąca, rzeczywiście jest tak, że w tym spektaklu nie wypowiada, moja postać nie wypowiada, ja nie wypowiadam ani jednego słowa. W związku z tym tutaj moi przyjaciele sceniczni wpadają na taki pomysł, że mi zamontują coś takiego, takie urządzonko, które pozwala mi z takim głośniczkiem i udając trochę, że mówię i naciskając przyciski tego urządzenia, mogę powiedzieć 12, tam 13 zdań. Potem sobie jeszcze tam parę zdań dodam. Więc jak gdyby tak sobie moja postać radzi.
4: Z jednej strony komfortowo, bo może nie trzeba się uczyć tekstu na pamięć, a z drugiej strony wydaje się to być ogromnym wyzwaniem aktorskim. Jak to jest dla pana?
3: To jest na pewno wyzwanie aktorskie, ponieważ tutaj jest tak, że często pada w tekście, a Ben powiedział, a Ben mówi, w sensie pokazuje pomigowemu coś. On też jest żywy bardzo i on też reaguje, też chce się wypowiedzieć. W związku z tym musiałem w jakimś stopniu też jakieś postawy języka migowego opanować. Odwiedził nas pan, który zajmuje się na co dzień językiem migowym i świetnie go zna. I taka konsultacja była bardzo, bardzo potrzebna, bo mimo wszystko jakieś podstawy języka migowego muszę znać, żeby po prostu zaistnieć jako postać na scenie.
5: Premiera spektaklu Bonobo 26 września. Do teatru z mikrofonem wybrała się Magda Wanowska-Miksa.
6: Eska Koszalin.
5: Uroczystość jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Darłowie zaplanowano 2 i 3 października. To będzie niezwykły czas powrotów do szkolnych wspomnień, spotkań po latach, rozmów z dawnymi koleżankami i kolegami oraz wspólnego przeżywania historii szkoły, która obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.
7: Magdalena Miszkę, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Na początku października, 2-3 października, będziemy obchodzić jubileusz właśnie 70-lecia liceum. Szkoła w 2020 weszła w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i powiem szczerze, od tego momentu zaczęła się trochę taka nowa historia. Niemniej jednak, chcąc pamiętać o tym, co było, chcąc pamiętać o tradycjach i historii szkoły, która przez wiele lat funkcjonowała jako taki osobny, odrębny element, to zdecydowaliśmy się na organizację jubileuszu. Muszę powiedzieć, że jest to dla nas wyzwanie. Oczywiście pracujemy teraz ciężko nad przygotowaniami. Jest to dosyć duże wyzwanie organizacyjne. No ale przygotowaliśmy kilka, wydaje mi się, ciekawych propozycji dla naszych absolwentów, a mianowicie 2 października odbędzie się Akademia Jubileuszowa, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Później, po zakończeniu Akademii, zapraszamy do zwiedzenia szkoły, zapraszamy na słodki poczęstunek. Będzie można zobaczyć dzienniki z tamtych lat, kroniki z tamtych lat, zdjęcia z tamtych lat, czyli wrócić trochę wspomnieniami właśnie do historii liceum. Dla każdego absolwenta, który będzie uczestniczył w tych uroczystościach, przewidzieliśmy taki pakiet upominków jubileuszowych. Tylko przypominamy naszym absolwentom i prosimy o zgłaszanie się na stronie internetowej, bo pakiety są przygotowane na nazwisko każdego ze zgłoszonych absolwentów. Kolejnego dnia odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, czyli będą to uczniowie Technikum Liceum i Branżowej Szkoły, ale tu też chcemy podkreślić właśnie podczas tej uroczystości jakby rolę Liceum Ogólnokształcącego i to w tym roku uczniowie liceum będą i absolwenci będą prowadzili ten taki tradycyjny korowód uczniowski, który przechodzi ulicami Darłowa. Po zakończeniu zapraszamy wszystkich na piknik, który odbędzie się przy budynku liceum, a wieczorem zapraszamy na bal. Będzie można trochę powspominać, potańczyć.
8: I jeszcze jedno pytanie o grono pedagogiczne. Czy także już nauczyciele na emeryturze będący, ale którzy kiedyś uczyli w ogólniaku w Darłowie, zapowiedzieli swoją obecność podczas tego jubileuszu?
7: Oczywiście. Oczywiście, że tak. Zaprosiliśmy wszystkich emerytów i pracowników obsługi. Zaprosiliśmy byłych dyrektorów szkoły, tych emerytowanych i tych, którzy podjęli pracę gdzie indziej.
5: Dokładny plan obchodów jubileuszu Darłowskiego Ogólniaka na stronie Zespołu Szkół Morskich, a z dyrektorką szkoły rozmawiał Marcin Kieca. Radio S.

0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest